bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce.

0: Reklama.
1: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
2: I po reklamie.

0: Mamy już wtorek, 8 dzień września. Ja się kłaniam po raz pierwszy. Witajcie z tej strony, Mateusz Tomaszewicz. Dziś na termometrach w Szczecinie zobaczymy nawet 24 stopnie Celsjusza. Jednak przewaga chmur, z których spodziewamy się opadów deszczu. Na ulicach Szczecina spokojnie, uważamy na głównych skrzyżowaniach.
1: 6 na zegarach. Zaczynamy z Kaniu. Marcin Procki. Dzień dobry. Kijów zaatakowany pociskami balistycznymi. Uszkodzone zostały m.in. budynki mieszkalne. Są ranni, a pod gruzami mogą znajdować się uwięzieni ludzie. Do ataku rosyjskich dronów i rakiet doszło po wygaśnięciu 3-dniowego zawieszenia broni ogłoszonego w związku z wizytą amerykańskich negocjatorów. W nocy na terenie Podkarpacia i Lubelszczyzny ogłoszony został alert RCB. Ten został już odwołany. A ruszył proces byłego komendanta głównego policji. Jarosław Szymczyk odpowiada za odpalenie uzbrojonego granatnika w budynku Komendy Głównej. Sąd zdecydował, że proces będzie toczył się za zamkniętymi drzwiami, a o szczegółach reporterski Mateusz Chłyston.
2: Pierwsza rozprawa w tym procesie trwała kilka godzin. Jarosław Szymczyk ani przed, ani po niej nie chciał rozmawiać z dziennikarzami. Szymczyk jest oskarżony o posiadanie granatnika RGW-90 bez pozwolenia i o nielegalne przewiezienie go do Polski z Ukrainy oraz o nieumyślne sprowadzenie zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu osób. Były policjant tłumaczył wcześniej, że przedmiot, który dostał od swojego ówczesnego odpowiednika w Kijowie, był głośnikiem zrobionym z głowicy użytego wcześniej granatnika.
1: A za postawione mu zarzuty grozi do 8 lat więzienia. Roboty wyszły na ulicę. Przed Ministerstwem Cyfryzacji pojawiło się około 30 robotów humanoidalnych. Ich obecność ma zwrócić uwagę na rozwój robotyki, ale przede wszystkim na problemy, jakie rodzi stale rozwijająca się technologia.
3: Ta obecność ma pokazywać, że robotyzacja nie jest odległą wizją przyszłości, tylko technologią, która już jest obecna.
1: Mówił przed ministerstwem jeden z robotów.
0: SK Szczecin. News. Mateusz Tomaszewicz. Prokuratura w Świnoujściu bierze pod lupę sprawę zatrucia dzieci i sprawdza wątek możliwego sprowadzenia bezpośredniego niebezpieczeństwa utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Oliwia Rudnicka.
4: Z informacji, jakie uzyskałam z prokuratury rejonowej w Świnoujściu, wiadomo, że w sprawie nie została zatrzymana żadna osoba. Śledztwo trwa. To po zdarzeniu, do którego doszło 28 sierpnia w ośrodku rehabilitacyjnym w Świnoujściu. 12 dzieci przez pomyłkę otrzymało do inhalatora środek do dezynfekcji. Z objawami zatrucia trafiły do szpitala.
0: Po dobie dzieci opuściły szpitale w Świnoujściu i Goleniowie.
5: Jankes. Jankes. Kama. Kama i Wiktor.
6: Jankes. Kama i Wiktor.
5: Radio SK.
7: No i wtorek przekopuje się przez kalendarz. Ja coś czuję, że to będzie naprawdę dobry dzień.
8: To jest podwójne espresso, proszę pana.
7: Też czuję, no faktycznie, kawka.
9: Ja czuję kawkę, ale również czuję, że ktoś do nas zadzwoni.
7: No to 664-402-302 albo mikrofon na Messengerze.
9: Wstawajcie, nagrywajcie się, dzwońcie i powiedzcie nam.
7: Co czujecie od samego rana?
9: Ci z zapchanym nosem też mogą dzwonić.
10: Czuję?
11: Tak.
10: Prąd czuję?
11: Czuję, wnerwia mnie to dzisiaj.

0: Can you feel it? To już jest wtorek, 10 po 6.
1: Tak.
2: Oj, co czujecie?
1: Zjadłabym taki filet z piersi kurczaka.
2: Teraz? O tej porze?
0: Ja bym jednak rybę filet zjadł. O, taką w panierce, taką, żeby ryba wakacjami filet zapachniało jak z nadmorza.
2: Co czujecie z samego rana? O to was pytamy we wtorek, 8 września. 10 minut po godzinie 6. Super.
3: Ej, Eska, czujecie to? Czujecie? Ja czuję, bo niektórym się już wakacje skończyły, a do mnie dopiero idą, także pozdrawiam.
0: A idź pan!
1: A ja czuję teraz zazdrość przede wszystkim.
0: Nie kuś pan!
2: Ale życzymy jak najdłuższego dnia, bo dzień się kurczy. Tak jak szliśmy na urlop, to dłużej to trwało.
0: Ja już dzisiaj, jak zaliczyłem wyjście z domu, to w totalnej ciemności do radia.
2: Też tak mieliście dzisiaj, właśnie też jechałem właśnie... O nie,
1: następnym razem po prostu włącz światło, będzie łatwiej.
0: Gdzie jest włącznik na dworze?
2: Co czujecie? Czekamy. I Messenger, i telefony. Every

0: To już 17 minut po godzinie 6.
1: Poranne prasowanie.
2: Witamy oczywiście panią Jadzie na pokładzie. Bez biletu, ale ona nie potrzebuje biletu, żeby z nami jechać.
3: Jadzia, co ty czujesz we wtorek dzisiaj? Masz jakieś takie albo w nosie, albo w oczach, albo w uszach coś?
1: Nie, czuję, że to chodzi, niedługo będzie piątek.
0: Ale to jest wspaniałe czucie.
2: Ale w której części ciała czujesz ten piątek najbardziej?
1: W głowie.
0: No to niektórzy w gardle, ale to...
3: Mnie już swędzi na piąteczek.
2: Ważne, żeby nie wątrobie. No,
3: na razie
1: a
3: sobie...
1: później będziecie wątroba boleć.
2: No widzisz!
0: Nie wolno rzeczywiście.
3: Radzę sobie herbatką.
2: A wiecie, że wątroba nie ma nerwów i nigdy nie boli?
1: Tak?
2: No.
0: No to prawda, rzeczywiście. Też
3: fajnie,
0: to odkryłem
3: fajnie
0: wczoraj.
3: To myślił pan. Pan stwórca.
2: No ale przeglądamy teraz prasę i tutaj tak... Nie wiem, ta wątroba to tak chyba nie przez przypadek się u nas pojawiła.
3: To jest chyba problem z głową, słuchajcie, bo syn Zenka Martyniuka znowu daje do pieca.
0: To jest smutne coraz bardziej.
3: Wrzucił wczoraj nagranie, jak ma spięcie ze swoją własną mamą.
2: No są, Danutą.
1: Są normalnie, że nada.
3: No, są granice, ale on je przekracza cały czas. Przed dworcem w Białymstoku na filmie widać zapłakaną Danutę, a między nimi, czyli między matką a synem, dochodzi do jakiejś ostrej wymiany zdań. Ona ucieka, on ją goni, no po prostu... Tak zwana masakracja.
0: To jest jakiś no, Big Brother taki, prawda?
2: Tak. Jadziu, czy ty masz pomysł, jak okiełznać pana Daniela?
1: W moich czasach szybko bym go okiełzała, ale nie powiem ci jak. Powiem ci później jak.
0: Poza anteną.
1: Poza anteną.
0: Tylko nie pokazuję. Tylko w Radiu SK. No dobrze, dziękujemy pięknie.
1: Proszę.
0: Patrzę, co tu jeszcze.
4: No dobrze.
1: Pasek to na sakio starego konia, to już wiesz, nic nie da.
2: Można przywiązać.
1: No, kaftan bezpieczeństwa chyba

0: Śpi sobie człowiek, a tu bez przerwy to coś. Bez
1: to się
0: przerwy.
1: Nazywa budzik niestety. No. Jest 6:25 na jaskowych zegarach. Dzień dobry, wam mówimy oczywiście we wtorek i zastanawiamy się, co czujecie od samego rana.
2: Czuwaj. Hala, hala, dzień dobry.
3: Ja od samego rana czuję zapach trawy, która została w samochodzie po skoszeniu i nie została wyrzucona.
0: Ale to co, pan dzwoni z Holandii?
3: Nie, z Polski. Jankes.
4: Kama. I Wiktor. Wiktor. Radio SK.
2: Ja nigdy na to nie wpadłem, że jak po skoszeniu trawy, żeby ją wziąć do samochodu, no ja nie wiem, jak ja to zrobiłem.

0: Reklama.
1: Na rześki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetykę.

0: emocje w swoim rytmie. Pisana tylko z Rossmana.
1: Co ty taki zakręcony?
2: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
1: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
2: Co? Tak szybko?
1: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
2: Czekaj!
1: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
2: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
3: 3, 17, 41.
4: Co tak liczysz?
3: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
4: O, ja też umiem liczyć.
5: 8, 11. A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
8: I po reklamie.
9: Mieszkańcom Szczecina dziś przydadzą się parasolki, bo po południu spodziewamy się opadów deszczu. Na termometrach aktualnie 13 stopni Celsjusza, temperatura odczuwalna nieco niższa. Promienie słoneczne też się dziś pojawią. Kierowcy, wy uważajcie przy trasie zamkowej, noga z gazu na Kolumba.
10: 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki zapraszam, a na początek Dolny Śląski, pożar składowiska opon w Wilkowie koło Złotoryi. Ogień pojawił się tam wieczorem, w akcji bierze udział ponad 100 strażaków, a ci apelują do pobliskich mieszkańców o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz. Tragiczny finał poszukiwań Polaka w słowackich Tatrach. Ciało turysty odnaleziono na północnej ścianie małego lodowego szczytu. Mężczyzna wyszedł w góry w niedzielę rano, później nie było z nim kontaktu.
11: SK Sport News.
10: Ćwierćfinał US Open nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała z Qin Wenjie. Spotkanie miało dwa oblicza. Świątek świetnie zaczęła w pierwszym secie, prowadziła już 5-0. Wtedy coś się zacięło. Polka nie wykorzystała piłek setowych, a Chinka wygrała 7 kolejnych gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3. No i ten sezon będzie pierwszym od 5 lat, w którym Świątek nie wywalczy wielkoszlemowego tytułu. A błysk Polaków mamy grających w Turcji. Kacper Kozłowski i Kacper Tobiasz, bohaterami Gaziantep. Pierwszy strzelił 2 gole, drugi obronił rzut karny, a ich drużyna wygrała 4-2 z Gostepe.
12: Jankes, Kama i Wiktor. W Radiu SK.
13: No dobrze, 6.31. Czujecie to?
14: Co to za zapach?
15: No.
13: Czujecie?
15: No.
14: Przyznaj się.
13: Druga kawka. Druga kawka.
14: A nie poznaliście?
13: Co u was po drugiej stronie głośnika czuć od rana?
16: Cześć SK, a cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
13: No, a kto się po tym odpisuje?
17: Ja nie.
15: Ja też nie.

0: Oskar Sims w Radiu SK, 6.37, już teraz, 23 do 7.
1: No to jest ewidentnie piosenka o tym, jak bardzo chce znaleźć dziewczynę. Że on śpiewa, że on ciągle bez końca.
2: Mam takie informacje tajne przez poufne, że on już znalazł dziewczynę ostatnio.
1: No i wcale się nie dziwię, jak tak bez końca.
2: Podobno też z branży.
0: Ola Kot może?
2: Nie, śpiewająca gwiazda. Ola Kot śpiewa, ale amatorsko.
1: Ale za to jak. Kolorowy wiatr, po prostu ciągle czekam. No dobra, ale my teraz przenosimy się na Podlasie.
2: O, podoba się dla mnie ten temat.
1: No, bo pewien młody, niesamowicie zdolny, 17-latek z Podlasia zbudował kartoflomat.
0: Kartoflomat?
2: Normalnie są różne automaty. Zniczomaty są.
0: Pączkomaty.
1: Kwiatomaty.
2: Robakomat stoi w Giżycku z robakami na ryby.
0: Tortomaty, ciastomaty.
1: Na Podlasiu
0: ale
1: mamy kartoflomat.
0: Że co, że brakuje mi kartofli i ziemniaczków na obiadek albo coś tam na placki i lecę sobie wziąć, tak?
2: Co więcej, tam jest taka technologia, że możesz zapłacić na przykład blikiem, proszę pana. Jak tylko dojdzie i zaksięguje się twój blik, a to się w parę sekund dzieje, to maszyna odmierza tyle kilo, ile wy zapłaciłeś i do worka ze wszystkim.
0: Bardzo fajny pomysł, ja bym chętnie skorzystał, naprawdę, serio, no.
1: Są wszyscy zadowoleni, poza ludźmi z Poznania.
2: Oni cały czas czekają na pyromat. Jankes. Jankes. Kama. I Wiktor.
3: Radio SK. Radio SK. Reklama. Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
5: Może trafić do ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
6: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na creditagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów Lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50x50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
10: I po reklamie.

0: Czy Hurek, Hurek gotowy?
1: Gotowy.
2: Damian, Damian!
3: Eska budzi w urodziny.
0: Metamorfoza.
4: Ale dobrze.
0: Dobrze, dobrze, dobrze, dobrze, dobrze. Damian z nami, dzień dobry, witamy z samego rana.
5: Dzień dobry, dzień dobry.
3: Damian, napisali nam, że jesteś największym śpiochem, jakiego znają ci, którzy nam mówią o twoich urodzinach. I teraz ustalmy tylko, które to są urodziny.
5: 34.
2: I jak dużym śpiochem jesteś?
3: Tak, od 1 do 10.
5: Bardzo dużym. Jak mogę, to śpię.
2: Ale poczekaj. O której godzinie, gdybyś mógł nie wstawać przez budzik, to o której byś się budził?
5: Koło 9.
0: To idealnie, 2 godziny przed.
2: No. Amator, profesjonaliści potrafią do 13.
3: A skoro to 34 urodziny, to możemy zaśpiewać tak.
0: Młody Daniel, Damian jeszcze śpi. Twoja żona nadoniosła na ciebie, że jesteś tak cudownym śpiochem, że hej!
2: Dlatego idealnym prezentem wydaje się być pobudka od nas.
0: Co ty na to?
5: No.
0: A, dobrze?
5: No, dokładnie.
0: A żona już wpada się do ciebie z buziakiem, czy jeszcze nie?
5: Tak, już wszyscy jesteśmy na nogach.
0: Wszyscy, cała rodzinka i bardzo dobrze. No.
3: Czy wasza rodzina lubi emocje i adrenalinę?
5: Oj, mamy jej dużo. Dużo adrenaliny mamy.
3: To my też mamy dużo. 4 zaproszenia do Energylandii właśnie dla was.
5: O, super.
2: I powiem ci tak, nie spodziewam się, żebyś był w stanie tam zasnąć.
0: Ale jak jest ekspertem,
5: nie, na pewno nie tam.
0: To tam wie, oczywiście. Wszystkiego fajnego oczywiście od nas dla ciebie, Damianku. Naprawdę, no fruwaj wysoko, niech moc będzie z tobą. No i fantastycznych urodzin tobie życzymy.
5: Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo.
3: No i to sławne zdjęcie z tej kolejki górskiej. Wszyscy ręce w górę, a Damian...

0: 5 minut i będzie z nami godzina 7, SK we wtorek 8 września. No zamykamy godzinę 6, za chwilę newsy.
1: A że w newsach nie będzie nic optymistycznego, to nie będziemy ich zapowiadać w jakiś bardziej otwarty sposób.
2: Uwaga, wcale nie zapowiadamy newsów.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUVy Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUVów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUVa dla siebie.
8: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
9: Kia. Movement that inspires.
10: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
11: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
12: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
13: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
14: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
13: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
15: Skoda.
16: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
17: Cześć, tu Octoplast. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Promocja trwa do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Sprawdź w salonach Octoplast lub na octoplast.com.pl.
18: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
20: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
23: I po reklamie.

0: Większy ruch jest już w rejonie ulicy Emilii Plater. Zwalniamy też przy Wyszyńskiego. Noga z gazu na Matejki i na Bałuki. Na termometrach aktualnie 14 stopni Celsjusza. Temperatura odczuwalna nieco niższa. Dziś bez opadów, a ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
1: Jest siódma, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Niespokojny poranek dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Pół godziny temu otrzymali drugi już dzisiaj alert RCB w związku z rosyjskimi atakami na Ukrainę. Wcześniejsze ostrzeżenie, które wydano po 4 rano, było odwołane. Tę sytuację śledzi reporter Eski Michał Rawa. Dzień dobry, Michale.
2: Tak jest, dzień dobry. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa w tym alercie podkreśla, że w przestrzeni powietrznej operują polskie myśliwce. Także na lotniczych radarach widać, że niebo nad Lubelszczyzną i Podkarpaciem jest zamknięte dla cywilnych samolotów. Kilka godzin temu, gdy wydany był pierwszy alert, nasze myśliwce były wspierane przez samolot cysternę NATO, który teraz powrócił już jednak do bazy w Holandii.
1: A to wszystko przez rosyjskie ataki na Ukrainę. W nocy Rosjanie wystrzelili rakiety balistyczne na Kijów, teraz z użyciem dronów. Atakowana jest zachodnia Ukraina. Gigantyczny pożar na Dolnym Śląsku. Pali się składowisko opon w Wilkowie koło Złotoryi. Jest duże zadymienie. Strażacy apelują o zamknięcie okien i unikanie przebywania na zewnątrz.
3: Będą komunikaty wysyłane do mieszkańców. Będziemy ostrzegać, na pewno może będzie zadysponowana grupa chemiczna, żeby zrobiła pomiary tego powietrza.
1: Mówi Konrad Siwik ze Straży Pożarnej w Złotoryi. To samo składowisko płonęło już 3 lata temu. A w lasach wysyp grzybów. Dlatego specjaliści apelują o ostrożność, zwłaszcza do tych, którzy na grzybach dobrze się nie znają. W lesie lepiej nie korzystać ze sztucznej inteligencji, przestrzega Marta Myśliwiec z bydgoskiego sanepidu.
4: Sama już miałam takie doświadczenia i niekiedy owocniki, które były owocnikami niejadalnymi, czy też nawet trującymi, błędnie były weryfikowane przez aplikację, przez tą sztuczną inteligencję.
1: A kto ma wątpliwości, może zajrzeć do sanepidu, gdzie dyżurują grzyboznawcy.
5: Hej AI, czy mogę zjeść tego grzyba? Możesz, ale tylko raz.
6: SK Szczecin News.
0: Mateusz Tomaszewicz, w Szczecinie powstanie nowy bulwar, rejon ulicy Groble otworzy się na Odrę. W tej części miasta powstaną tarasy widokowe, pomosty i miejsce dla małych statków. Przetarg trwa do 25 września. To może być najwyższy poziom od lat. W ramach Invest in Szczecin Open zobaczymy zawodników z pierwszej setki rankingu ATP.
7: Z numerem pierwszym będzie Jan Chojiński. Facundo Diaz Acosta to jest Argentyńczyk, który będzie występował z numerem drugim na liście.
0: Mówi Krzysztof Bobala, dyrektor wydarzenia Start Meczów już w poniedziałek.
8: Jankes.
9: Kama.
8: I Wiktor.
9: W Radiu RTSK.
10: Dzień dobry wszystkim, 2 minutki po godzinie 7.
5: Dzisiaj pytamy was o zmysł czucia. Co czujecie? Albo nosem, albo może umysł was coś czuje.
10: Coś.
5: Język mój się nie czuje.
11: Czul jeden.
5: Halo.
12: Cześć Eska, cześć ekipa. Ja dzisiaj zdecydowanie czuję, że się nie wyspałem.
5: A ktoś jeszcze?
13: Cześć Eska. Ja dzisiaj czuję kobiecy ból istnienia. Więc jeżeli zobaczycie mnie w sklepie w stronę czekolady bądź chipsów, uciekajcie na owoce i warzywa, bo tam się nie...

0: My już po siódmej, a dokładnie 9 minut po godzinie siódmej. Za kilka chwil zabieramy się za siódme wygrywa.
1: Tak jest, ale najpierw zabierzemy się za najnowsze newsy prosto, uwaga, z cyfrowego świata.
2: Czyli TikTok. Ja Janki widziałam, że ty próbujesz być TikTokerem. Gratuluję.
1: Masz Janki TikToka swojego?
3: Mam.
1: No to zapraszam.
0: To jakieś fejkowe konto widocznie.
1: I robisz
0: tam u mnie na TikToku?
1: Robisz te głupie tańce i inne trendy?
3: No właśnie nie wiem, o czym Kama mówi, ale dobrze.
4: Jadłeś rybę tam kiedyś, widziałem.
2: Prawda?
3: No. To było przecież wakacje, słuchajcie.
1: No więc
3: kiedy
1: teraz
3: były wakacje? Dawno temu, nieprawda.
2: A czy ty już wiesz, co byś zrobił, gdybyś umarł i co będzie z twoim kontem na TikToku?
1: Siódma rano, a ty takie pytania zadajesz.
3: Kama, zaskoczyłaś mnie, kochanie. I co wtedy z moim TikTokiem?
2: No.
3: Rybę tobie chętnie oddam. Częstuj się.
2: Bo tu jest poważny temat, mianowicie TikTok wprowadza coś w rodzaju cyfrowego testamentu.
3: Można przekazać zawartość TikTokową komuś, tak?
2: Tak. Użytkownik, czyli na przykład ty, będziesz mógł wskazać osobę, która po twojej śmierci przejmie zarządzanie kontem lub zdecyduje, że profil ma zostać usunięty.
3: No to ciekawa historia, no. A można sobie wybrać coś, co przekazuje, a co nie?
1: To my w takim razie jako Radio SK, nasz profil, gdyby nie daj Boże, tfu, coś się ST stało,
3: tak,
1: przekazujemy Radio Z.

0: Gips. No kiedyś będziemy mieć gips, tak będziemy brzmieć właśnie, no.
1: No przepraszam, ty już przewidujesz, że złamiesz nogę? Jakiś L4 się święci?
0: Ja dzisiaj idę na rezonans kolana, proszę państwa. A kto tam wie, co tam się wydarzy?
2: W tym wieku gips zakłada się profilaktycznie.
0: Na głowę. Wygrywa
1: w Radiu SK. Zapraszamy 664-402-302, eskowe klapki Kubota i skarpetki oraz magazyn SK Story z Oskarem Cenzem. Wow. To wszystko do zdobycia. No i pamiętajcie, czasu mało i telefon przy uchu.
2: No to halo, dzień dobry, kto pierwszy wchodzi i już nadziewa się na pytania. Halo!
3: Halo, cześć, witam.
4: Pierwsze. Zabawa rozpoczęta.
2: Lecimy. Kto wywiesił 95 tez? Uwaga, Marcin Luther czy Marcin Jędrych?
3: Marcin Luther.
2: Dobra, lecimy dalej, uwaga. Trwa turniej tenisowy US Open, niestety już nie gra w nim Iga Świątek. Jak było wczoraj? No, było 5-0, wygrywała, a później przegrała. Jak ma na drugie imię Iga? Dawaj, strzelaj.
3: Iga. Strzelam, czysty strzał. Ania?
2: Ania, ach, był blisko. Natalia. Dziękujemy pięknie, zapraszamy kolejną osobę.
5: Halo, halo, dzień dobry, tu Londyn, ona Blondyn, albo jakoś tak.
2: Halo.
6: Halo.
2: Dzień halo. Dobry, jesteś?
7: Halo.
1: O, mamy.
4: Trzecie.
2: W jakiej polskiej lekturze pojawiła się, no?
5: Chinina.
2: Chinina.
5: Pustyni i w paszczy.
1: Puszczy. No. Halo, dzień dobry.
8: Dzień dobry.
1: Podaj dwie przydatne rzeczy z plastiku.
4: Czwarte.
8: Butelka i co? Jakiś pojemniczek.
2: Dobrze.
4: Piąte.
2: Jak ma na imię twój pradziadek? Albo miał?
8: Józef.
2: Dobrze.
1: Najdalej od kciuka położony jest palec. Wskazujący mały czy serdeczny?
8: Mały, oczywiście.
2: I uwaga.
5: I uwaga.
2: Wystartował sezon grzybowy.
4: Siódme.
2: I w związku z tym wymień trzy miejsca, gdzie mogą rosnąć grzyby.
0: Gdzie spotykamy grzyby? To jest proste.
2: Trzy miejsca.
8: Puszcza, aha. Ogródek przed domem, aha. I co? Na ścianie też mogą w domu.
2: Łazienka.
1: Gratulacje, schowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Cymsem w roli głównej. Wszystko leci do ciebie.
8: Dzięki. Pozdrawiam.
2: Gratulacje, owacje. Radio SK. Ale dzisiaj tak szybko poszło, prawda?
5: Mam jeszcze jedno miejsce.
2: No.
5: Paznokcie.
2: Grzyb?
1: O, pozdrowienia dla twojej Oli.
5: Ojej.

0: No wszystko się zgadza, mamy september, prawda? 25 minut po godzinie 7.
1: Słyszysz?
2: Słyszę.
1: Iga cały czas trenuje.
0: Bardzo dobrze. Next time będzie lepiej. Ale ojejku, no właśnie tak się wczoraj skończyło. Ja wczoraj oglądałem mecz, było 5-0. Mówię, ha, ale super, w końcu. No jest pięknie.
1: Jak można było doprowadzić do przegranej prowadząc 5-0? Za chwilę o tym w newsach. Marcin Procki, ludzie.
0: Chodzi o Ligę Świątek, tak.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Windows 11. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Cześć, to Dominika z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? Autoglas, naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla Twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
12: I po reklamie.
13: Większy ruch jest teraz w rejonie trasy zamkowej, w związku z tym uważamy w tej części miasta. Noga z gazu też przy Ku Słońcu i o

0: Kulickiego przy dojeździe do ronda Gierosa. Na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 kresek. Dziś będą promienie słoneczne oraz chmury, ale bez opadów.
1: 7.30, to czas na Jaska News. Marcin Procki, zapraszam. Bartosz Boheńczak odwołany z funkcji prezesa krakowskiego okręgu Konfederacji. To po tym, jak nie zebrał wymaganej liczby podpisów pod listą poparcia. Bez niej nie może kandydować na prezydenta Krakowa. A dziś w Warszawie pierwsze spotkanie władz PKO po aresztowaniu prezesa Pisiewicza. Ustalony zostanie termin posiedzenia całego zarządu, który może formalnie odwołać dotychczasowego szefa.
2: Jaska Sport News.
1: Bolesna porażka Igi Świątek. Polkę w US Open zatrzymała Qin Wenzheng. Świątek kapitalnie zaczęła mecz 1/8 finału, prowadziła w nim 5-0. Wtedy Chinka wygrała 7 gemów z rzędu. W drugim secie wygrała 6-3 i pozbawiła polską tenisistkę marzeń o kolejnym wielkoszlemowym tytule. Ona zaczęła grać lepiej i pozwoliłam jej wrócić do meczu. Moje nastawienie było takie samo jak zawsze. Chciałam grać tak jak zwykle. Po prostu zaczęłam zbyt często się mylić. Chciałam to poprawić, ale nic z tego w tym momencie nie wyszło. Tłumaczyła Świątek, która w kolejnym notowaniu rankingu spadnie na 9 miejsce. Dwa remisy w poniedziałkowych meczach Ekstraklasy. Wieczysta zremisowała 1-1 z Zagłębiem Lubin, a Pogoń Szczecin także 1-1 zremisowała z Wisłą Płock.
3: Jankes, Kama i Wiktor.
4: Jankes, Kama i Wiktor.
3: W Radiu SK.
5: No i trenujemy wstawanie, a wtorek to nasz treningowy worek. Dzień dobry, tu SK z samego rana.
6: No i teraz pytanie, czujecie czy nie czujecie? A jeśli
7: cześć,
6: czujecie,
7: Jasper,
6: to co?
7: Ja niestety czuję, że boli mnie gardło, więc... Jesień nadchodzi.
5: O, to herbatka, obowiązkowo z jakąś wkładką.
6: Ale nie chodzi o mięsko.
5: Nie.
6: Samo przypełzło.
5: Plasterek cytrynki, sam przypełzł.

0: pamiętajcie, nie dajcie sobie wmówić, cokolwiek by się nie działo, że ten tytuł jest o was. Loser i Tame Impala.
1: Dziękujemy.
2: Naprawdę jestem pod wielkim wrażeniem twojego angielskiego.
1: To jest niesamowite, naprawdę. I tak prawie za każdym razem. To jest cudowne.
2: Codziennie nie dajcie sobie wmówić, że jesteście Impala. Dokładnie.
1: Słuchajcie, przeglądamy prasę, przeglądam, ale znalazłem newsa. Słuchajcie, gonimy, aż w końcu dogonimy. Polska może dogonić Niemcy pod względem zamożności.
0: Ja pamiętam czasy, że jeszcze do niedawna było tak.
3: Mówią nam, że nasza kiełbasa przegoniła ich kiełbasę. Może i przegoniła, ale wszystko inne stoi w miejscu.
1: Nie, gonimy. Do 2040 roku. Słuchajcie, no tak, gonimy. Tak prognozują ekonomiści, że w końcu dogonimy Niemcy. Polska gospodarka rośnie szybciej od niemieckiej i systematycznie zmniejszamy dystans.
2: No dobra, ale jak dogonimy Niemcy, to co wtedy będziemy gonić?
0: Jak zwykle, sami siebie.
4: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl. Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
5: Panie Pacie, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
6: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
5: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
9: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
10: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
9: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
10: W końcu będę miał kieszonkowe.
9: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
11: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
12: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
13: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
14: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
15: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
16: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
17: To będzie dla mnie zaszczyt.
18: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
21: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
22: I po reklamie.

0: Wszyscy rodzice przedszkolaków zdają sobie sprawę z tego, że to jest tak zwany tydzień adaptacyjny, więc trzymajcie się, będzie dobrze.
1: Tak, doprawda, mój synek poszedł już do zerówki tak zwanej.
2: Ohohoho. Pamiętajcie, każdą adaptację potrafi popsuć Kamil Nosel.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Słucham.
5: Czy ja do pani Małgorzaty się dotelefonowałam?
4: Tak.
5: Moje uszanowanie, intendentka z przedszkola telefonuje Imbryk Irena. Tak. Proszę pani, dyrektorowa mi podała, że państwo będziecie na jutrzejszym spotkaniu rodzicielskim. To pani?
4: Będzie córka, ta starsza, bo ja jestem w pracy, ale córka przyjdzie.
5: Dobrze. Dla Milenki będę szukała teraz, proszę pani, miejsca i się okazuje, że ja mam, proszę pani, dwa, ale jedno jest po pani kucharce, to jest na stałe zamknięte. Tam bym mogła dać szafkę, ale to jest zamknięte, więc tutaj nie dam. Ale jest też szafka z panem palaczem dzielona. Mogłabym tak, proszę pani, Milenkę dać do przedszkola naszego.
4: No dobrze.
5: Tylko trzeba rozmawiać, proszę pani, z dzieckiem, bo jak jest sezon palaczowy, to wtedy palacz, proszę pani, korzysta częściej ze swojej szafki. I tak, no. Zdarzyło nam się, że miał przyklejone, proszę pani, gołe panie, a jeszcze wcześniej, zwracaliśmy na to uwagę, podkradał drugie śniadanie, proszę pani. Dlatego też trzeba porozmawiać o tym z dzieckiem.
4: Nie ma problemu. Wytłumaczymy jej to, że tak musi być i koniec.
5: Bo nam nie wypada zwracać uwagi, żeby to sobie palacz ściągnął, bo to jest jego szafka, a jak nie mamy innych, to dzielimy.
4: Dobrze, dobrze, porozmawiam i przekażę jej.
5: Z łaski swojej, gdyby pani mogła mi powtórzyć, ja będę wiedziała, że pani wie i przekazuję papiery pani dyrektorowej.
4: Powtarzam to, co zostało ustalone, że może mieć szafkę razem z palaczem na pół.
5: Tak.
4: Porozmawiam z nią na temat gołych pań.
5: Tak.
4: I do ubrań też nie mam pretensji, jeżeli będą przesiąknięte piecem.
5: Jeżeli pani będzie dawała drugie śniadanie dziecku, no to uwaga, bo niekiedy też palacz może, proszę pani, to wiadomo, skubnąć.
4: Jestem świadoma tego i przekażę dziecku.
5: To co? Widzimy się, proszę pani, jutro?
4: Tak, przyjdzie córka i przyjdzie przyprowadzić tą małą.
5: Dobrze, ale wcześniej pani posłucha Michała.
6: Gosiu, zostałaś skręcona w Radiu SK.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
1: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: No i po takim telefonie to tylko nauczanie domowe. Yeah.

0: Za chwilę ósma, no a my dżinglem zakończymy to wejście. O, takie zdanie w robocie u nas pada.
1: Dżinglem. Ach, wszystko się zgadza jak najbardziej tak. Rzeczywiście zabieramy się po godzinie ósmej za taką robotę. Jakie teksty pojawiają się w waszej pracy? Częstujcie, mówcie, chwalcie się.
2: I niech to będą teksty charakterystyczne dla waszej roboty konkretnie, a nie tam typu zróbmy przerwę na kawę, bo to mówimy w każdej robocie. No i oczywiście nagrywajcie to na eskowym Messengerze, a my będziemy próbowali odgadnąć, a właściwie nasi fantastyczni słuchacze, gdzie pracujecie.
0: No, to kto chce stać się zagadką? Mikrofon na Messengerze czeka.
3: Kama i Wiktor. Radio SK.
4: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
9: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
8: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
10: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
11: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
12: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają z Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
13: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
14: Codziennie.
15: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
16: Volkswagen.
17: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
20: I po reklamie.

0: Dojazdy do pracy mogą być nadal utrudnione. Duży ruch jest na Ku Słońcu i w rejonie ulicy Okulickiego. Noga z gazu w Alei Piastów. Dłużej postoicie także w Alei Wojska Polskiego. Na termometrach mamy aktualnie 16 stopni Celsjusza. Dziś bez opadów, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
1: Jest 8, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Odwołany alert RCB na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu. Ostrzeżenia do mieszkańców były tego poranka wysyłane dwukrotnie. W powietrze wzbiły się też polskie myśliwce powodem rosyjskie ataki na Ukrainę. Na linii więc teraz Kijów i ukraiński korespondent Eskiołek Biłecki.
2: Rosjanie zaatakowali Kijów najpierw reaktywnymi dronami. Ten atak trwał od wczorajszego wieczoru do późnej nocy. No a po 12 na Kijów nadleciały pociski balistyczne. To rakiety Cyrkon, to także rakiety innego rodzaju. Niestety Rosjanie wracają do tej swojej praktyki, takich permanentnych ostrzałów.
1: A obniżek na horyzoncie? Na razie nie widać. Za benzynę 95 trzeba w wielu miejscach zapłacić niemal 8 zł, a za diesla 8,70. To czuć w portfelach, mówią nam kierowcy.
3: Po prostu co 1/4 baku dotankowuje, bo nigdy nie wiem, kiedy się z tego zrobi 9 zł. Także bardzo dużo.
4: 20-30 km, 5 dyszek raczej nie starczy. Kiedyś jechałem w tą i z powrotem.
1: Analitycy przewidują, że diesel barierę 9 zł za litr może przebić jeszcze w tym tygodniu. A bezrobocie w Polsce wynosi niecałe 6%, ale w wielu zawodach pracodawcy nie znajdują pracowników. W jakich branżach są największe deficyty, wymienia dyrektor Urzędu Pracy we Wrocławiu, Bartosz Kotecki.
5: To elektrycy, są to kierowcy, lekarze, jak i pielęgniarki, położne, opiekunowie osoby starszej, nauczyciele różnego szczebla, magazynierzy, pracownicy służb mundurowych.
1: A braki wynikają z odejść pracowników na emeryturę i braku młodych zainteresowanych tymi zawodami.
6: SK Szczecin. News.
0: Mateusz Tomaszewicz, jest przetarg na budowę nowych stacji ładowania autobusów elektrycznych. Zadanie podzielono na dwie części.
7: W ramach zamówienia podstawowego powstaną stanowiska ładowania przy ulicy Kołłątaja, Roosevelta oraz Szafera, a kolejne dwa przy ulicy Firlika objęte są zamówieniem opcjonalnym.
0: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik miasta do spraw inwestycji. Oferty można składać do 25 września. Pogoń Szczecin zremisowała z Wisłą Płock 1-1. Bramkę dla naszej drużyny zdobył Biegański. W niedzielnym meczu Portowcy podejmą wieczystą Kraków.
8: Jankes. Kama i Wiktor.
9: Radio SK.
10: W naszej robocie co chwilę mówimy, która jest godzina, 2 minutki po godzinie 8. Dzień dobry.
11: Dobrze, bardzo ładnie. Uwaga, odpowiadam, robota radiowiec.
12: Mm-hmm. Ale w jakiej robocie pracują nasi fantastyczni słuchacze? Posłuchajcie, mamy już zagadkę.
11: Cały czas zbieramy, cały czas szukamy, cały czas czekamy na te odpowiednie słowa.
12: Dajcie znać na jaskowym messengerze, jaki tekst najczęściej...

0: To dzisiaj dzień marzyciela.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: Ja mam codziennie ten dzień,
2: naprawdę. Marzysz o lepszej robocie?
3: Nie, marzę o L4.
2: Da się to załatwić, w tym wieku to łatwo przychodzi.
0: No dobrze, 8 minut po godzinie 8 zabieramy się za taką robotę. No właśnie, sporo tekstów pojawiło się z waszej strony, które pojawiają się w waszej pracy. Wybraliśmy jeden z...
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
3: No i tu się pytanie pojawia, w jakiej robocie pracuje Sandra?
2: Skoro była laska, to może jednak ten dom starców, no? A Brazyl to jest ksywa jednego z pensjonariuszy. Ty, Brazyl!
0: Panie Brazyl!
2: O, laska jest!
0: Tutaj laska jest, jakbyś szukał.
2: To jest nasza koncepcja.
0: To jest jakiś pomysł.
3: Jeżeli macie jakieś pomysły, można dzwonić 664-402-302 lub zostawiać głosówki na eskowym Messengerze.
2: Gdzie pracuje Sandra?
4: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: Radio SK. O, Kama, masz jakąś koncepcję?
3: Trudne dzisiaj.
0: Trudne, rzeczywiście, ja też... Po tej lasce tak sobie idę, ale coś tak, no nie... Brazyla?
2: Może jakieś produkty na święta już przygotowują te laski, takie, co się wiesza na kominku potem i na choinkę.
0: Laski wanilii?

0: ciało nie jest gotowe. Ważne, żeby głowa była gotowa do odgadywania.
1: Taka robota w Radiu SK.
2: Dzisiaj Sandra jest naszym zagadkowym pracownikiem. Nie wiemy, gdzie pracuje, ale wy próbujecie odgadnąć.
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
2: To są te teksty, które najczęściej padają u Sandry w pracy. Laska i Brazyl.
4: Co jest niesamowite. Rzeczywiście to jest dość trudne i są propozycje ze strony słuchaczy. Halo, halo.
5: Ja myślę, że Sandra pracuje na jakiejś stołówce albo czymś takim. Brazyl myślę, że to jakiś bryzol, a laska to jakieś danie, którego jeszcze nie jadłem.
2: Nadal nie wiem, co to jest ani bryzol, ani brazyl.
0: Laska grał w Chłopaki nie płaczą. To może bryzol to jest kolejna postać w kolejnym wcieleniu tego
2: filmu. Ale co robi na stołówce?
4: A bryzol to takie kotlety takie chyba, no, tak?
2: Tak. Nie wiem. Tak?
4: Tutaj właśnie szukam czegoś.
0: Ale jak bawiali w polskiej polityce, nie idźcie tą drogą, bo to nie jest dobra odpowiedź.
2: No to sprawdzamy dalej, jakie macie propozycje.
6: Siemano, ja sprawię taka robota. Pani jest ortopedą?
0: Ale laska, bo coś jest niedobrego z nogami, przyda się panu laska? Mogłoby to mieć sens.
4: Ortopedia, dzień dobry.
2: Tak, to tylko w takim razie, co to jest ten Brazyl?
0: To jest lekarz z Brazylii, który przyjechał i pana leczy. No.
4: I chodzi o lasce.
0: Tak.
2: No. Aj, proszę bardzo, ułożyliśmy rzeczywistość. Sandra cały czas mówi, że u niej w pracy...
3: Siema Eska, ja do mojej koleżanki z pracy mówię: Ania, masz laskę i Brazyla? Pozdrawiam, Sandra.
0: No a teraz wy mówicie, jaka to robota.
4: A to Jason Derulo.

0: W tym utworze pojawia się jeden z moich ulubionych potraw.
1: Czyli?
0: Bigos. Tam był Bigos. Bigos. Nie słyszeliście tego?
2: Tak, to jest taki w ogóle zwrot po angielsku. I love you, Bigos.
0: Wiadomo.

0: I powiedzieli policjanci, dobrze, że pani to przyniosła, bo inaczej to by mogło samo eksplodować, no. Dziadek po prostu wyznawał zasadę...
1: No sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie.
2: Całe szczęście, świdnik już jest bezpieczny.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
3: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Cześć, sąsiedzi!
9: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
10: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
11: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
12: Play.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
15: I po reklamie.
16: Wzmożony ruch nadal jest w rejonie Nabrzeża Wieleckiego i Wyszyńskiego. Dłużej postoicie też w rejonie ulicy Mickiewicza. Dziś na termometrach w Szczecinie w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Bez opadów, ciśnienie na stabilnym średnim poziomie.
17: Zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Jest areszt dla Romana Rzet, byłego współpracownika Sylwestra Suszka. Mężczyzna za kratkami spędzi najbliższe 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzuty oszustwa i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Roman Rzet był powiązany z zatrzymaną wcześniej trójką podejrzanych w aferze Zonda Krypto. Kolejowy remont w zachodniopomorskim. Od poniedziałku po

0: Ciągi między Kołobrzegiem a Białogardem znikną z torów, zastąpią je autobusy, a w Polsce trwają piłkarskie mistrzostwa świata kobiet. Do lat 20 Polki debiutują w tej imprezie. W pierwszym meczu wygrały z Argentyną 3-0, dziś o 18 w Katowicach zagrają z Meksykiem i są na dobrej drodze, by awansować do fazy pucharowej. Takie radio i taka robota.
1: No właśnie, zastanawiamy się, gdzie pracuje Sandra.
2: Masz laskę i Brazyla?
0: No właśnie, halo.
3: Cały czas tak zapytanie. No, halo, halo, dzień dobry.
4: Ja w sprawie, jaka to robota. Myślę, że koleżanka Ania pracuje w salonie piękności i pyta drugą koleżankę, czy ma klientkę na depilację brazylijską.
1: Po pierwsze, to jest zła odpowiedź. Po drugie, bardzo pan mi zaimponował, że pan wie, co to jest depilacja brazylijska.
3: No ja nie wiem, przepraszam bardzo, co to jest.
0: Przecież my to mamy na głowie, Janka.
3: To tak?
1: Oczywiście, panowie, tak.
3: Na Brazylijczyka poproszę.
1: Wygoogluj to sobie.
3: Nie wolę, nie.

0: Radio.sk, 8.36.
1: Taka robota w Radiu SK.
0: I taka laska, takie stwierdzenia, takie Brazyle padały u nas.
2: Masz laskę i Brazyla?
3: No i jeżeli mnie zgadniecie, gdzie Sandra pracuje, to Bidula się spóźni do roboty przez was, więc bardzo bym proszę. Hop, hop, hop, hop, hop!
0: Szybciutko, szybciutko odbieramy telefony. Halo, halo, dzień dobry, gdzie pracuje nasza słuchaczka?
4: A może koleżanka pracuje w domu starców i ten i Brazyl to po prostu imię.
0: A laska, wiadomo, zawsze się w domu starców przyda, ale nie.
3: No to odbieramy to dalej. Halo?
5: Siema SK, ja w sprawie konkursu Taka Robota. Pani jest fizjoterapeutką.
3: Nie. To już ustaliliśmy. Ja ostatnio, ortopeda, fizjoterapeuta, nie?
0: Ja byłem z nią fizjoterapeuty, to nie było lasek, były gwoździe. To dalej próbujemy. Dzień dobry.
6: Witam, a mi się wydaje, że Ania pracuje w gabinecie kosmetycznym.
0: Też nie. To ostatnia szansa jeszcze, no niech ktoś da radę.
7: Halo SK, panie pracują w budowlance, a dokładnie w wykończeniówce. Bolaska to kijek, taka przedłużka do wałka malarskiego, okay. A Brazyl to potocznie taki wielki pędzel do gruntowania albo smarowania klejem tapety.
0: Kama jest ekspertką ostatnio od remontów. To tak, miałeś do czynienia z Brazylem?
3: Nie, ja robię remonty przyjaciółmi.
0: To może jeszcze coś? Czy nie mamy odpowiedzi?
8: Tak, słuchajcie, bo niespodziewanie przez nasze studio przechodzi Kaśka, która czeka na żywca przy telefonie. Dzień dobry.
9: Dzień dobry.
0: Kaśka, co Kaśka, ty naprawdę wiesz?
9: No, tak trochę mi wpadło do głowy.
0: No to dawaj. Czekamy na twoją propozycję.
9: Może dziewczyna pracuje przy produkcji słodkości. Mhm. I laska to orzech laskowy, a Brazyl to orzech brazylijski.
8: To może udajmy się na oficjalne sprawdzenie. Uwaga, sama zainteresowana tłumaczy i odpowiada, że...
10: Tak mówimy na orzech laskowy i orzech brazylijski, a produkujemy najlepsze pasty orzechowe.
3: Wielkie gratulacje. Kasiu, dostajesz od nas eskowe klapki Kubota, skarpetki, magazyn SK Story z Oskarem Tymsem w roli głównej Mrał.
0: Tak, wydanie wrześniowe. No gratulujemy.
9: Dzięki.
0: Oczywiście.
8: To jakie słowa, jakie słowa padają z ust wygranej?
9: No, hurra!
1: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
11: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
12: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
13: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
14: Hej, co u ciebie?
15: Zapisałem się do Teb Edukacja.
14: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W Teb Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
14: Teb Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
21: I po reklamie.

0: No i co? No i za 13 minut do domu lecimy, słuchajcie. Szybko ten poranek prawie minął. Prawie, bo jeszcze gadamy.
1: Wlatujemy na chwilę jeszcze do Singapuru.
0: Okazuje się, że oni radzą sobie z problemami, które my też mamy, czyli z demografią, i mają swój autorski pomysł na swoje 800+.
1: Ile mają? 900+?
2: Nie, lepiej, bo tam za narodziny każdego dziecka rodzice mają dostać równowartość ponad 200 000 zł.
0: Trochę różnica, co?
2: Cześć.
1: Serio?
0: Tak.
1: Kamu nie pomyślałaś, żeby urodzić jeszcze jedno dziecko?
2: Pomyślałam nawet o całej drużynie piłkarskiej.
0: Musisz mieć męża z Singapuru najpierw. Pierwszy przypadek w historii, kiedy w rodzinie dziecko zarabia więcej od rodziców.
1: To na

0: bardzo przeprosić, ponieważ kiedy przechodziłeś przed chwilą obok mnie, to chyba przez przypadek dotknęłam twojego prawego pośladka.
1: Nie poczułem w ogóle, mam strasznie grube dżinsy.
2: Kama, to był mój pośladek.
1: I wszystko jasne.
2: Ale dziękuję, przyjmuję przeprosiny.
1: Zostawiamy was więcej. W dobrych rękach i w dobrych ustach, bo za chwilę Kasia Węsierska. Walczcie o ten wtorek, niech to będzie wasz treningowy worek.
2: Wracamy do was jutro punktualnie o godzinie 6. Bądźcie z nami i fantastycznego dnia wam życzymy.
1: Pamiętajcie, nie pijcie 8 kaw jak Jankes, bo będziecie tak samo brzmieć jak on.
3: Jankes. Kama i Wiktor.
4: Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Uszkodzona szyba? Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
13: To będzie ostatnia reklama.
8: Marian, jaki laptop jest top?
14: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
15: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
1: 16 stopni Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie, a będzie jeszcze lepiej. Dziś też będą promienie słoneczne oraz chmury, ale bez opadów, więc parasolki zostają w domu. Na ulicach naszego miasta uważamy jeszcze w rejonie Emilii Plater, noga z gazu na głównych wylotówkach.
0: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
2: Zbliża się 9:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś pierwsze spotkanie władz PKOL po aresztowaniu Radosława Pisiewicza. Będą ustalać, jak komitet ma funkcjonować bez swojego prezesa. Reporter SK Mateusz Chłystą z tym tematem. Mateuszu, zarząd nie może jednak odwołać prezesa.
3: Taką decyzję może podjąć większość członków walnego zgromadzenia tej organizacji. Na razie jednak nie rozpatrzono wniosku działaczy o jego zwołanie. Formalnie na czas nieobecności aresztowanego Radosława Pisiewicza PKOL-em zarządza wiceprezes, co jak tłumaczą władze instytucji, wynika ze statutu. Wiele wskazuje na to, że do wyborów nowych władz PKOL-u może jednak dojść jeszcze w tym roku. Pierwotnie zakładano, że do końca kadencji obecnego zarządu nic się nie zmieni, ale argumentem zwolenników zmiany jest fatalna kondycja finansowa komitetu.
2: A o stanowisko prezesa chce ubiegać się członek PKOL-u Robert Korzeniowski. Poważny wypadek na S7 między Ostródą a Olsztynkiem. W nocy zderzyły się tam dwie ciężarówki. W tej chwili zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. A zapowiada się rowerowy weekend pełen atrakcji. W sobotę i niedzielę w Nowym Targu będzie się Małopolska Tour. W planie rodzinne rajdy rowerowe, zawody MTB czy SK Kids Race. Jak mówi Iwona Gibas, członek zarządu województwa małopolskiego, są dwa sposoby, by na nie się zapisać.
4: Jeden z nich to można się zapisać wcześniej przez internet, ponieważ to jest najszybsza i najwygodniejsza forma rejestracji. Jest oczywiście też możliwość na miejscu zgłoszenia się w biurze zawodów.
2: A wspomniane zapisy odbywają się na stronie małopolskatour.pl.
0: SK Szczecin.
1: Mateusz Tomaszewicz, rodzice ze Szczecina i regionu mogą korzystać z programu Aktywny Rodzic. Świadczenie pomaga pokryć koszty opieki nad dziećmi do 3 roku życia, wspierając przy tym powracających do pracy rodziców.
5: To 3 świadczenia. Aktywni rodzice w pracy, aktywni w żłobku i aktywnie w domu.
1: Mówi Karol Jagielski z ZUS-u. Wnioski można składać tylko przez internet. Najskuteczniejszy strzelec obecnego sezonu przejdzie do Pogoni Szczecin. Nowym portowcem zostanie Jordi Sanchez, który przenosi się z Wisły Kraków. Do tej pory napastnik zdobył 6 bramek.
6: Minuta po godzinie 9:00. W kalendarzu dzisiaj jest Światowy Dzień Wellbeingu. Trudno się wylosowało, czyli dobrego samopoczucia. Gdyby podejść do tego tak 1:1, to powinniście właśnie zawrócić w drodze do pracy. Kasia Węsierska, dzień dobry i zapraszam.

powiedział pierwszy: kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Duran, Sasha Everlasting w Radiu SK. To teraz czas na coś, co dziś wpisuje się idealnie, dlatego że dzisiaj mamy dzień dobrych informacji. To czas teraz na 30 sekund tylko dobrych informacji. Polscy studenci prawie najlepsi. Drużyna AGH Space Systems zajęła drugie miejsce w European Rover Challenge 2026 w Krakowie, czyli zawodach robotów marsjańskich. Jest dobrze, tak mówi większość z nas o swojej pracy. 60% pracujących Polaków ocenia sytuację w swoim miejscu pracy jako dobrą, a do tego 20% spodziewa się, że w ciągu roku sytuacja jeszcze się poprawi. Więcej Polaków powiedziało sobie tak. W pierwszych 6 miesiącach tego roku zawarto około 50 tysięcy małżeństw. To o 1,5 tysiąca więcej niż rok wcześniej. No miejmy teraz nadzieję, że liczba rozwodów z czasem też nie wzrośnie.
1: Reklama. Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: I po reklamie.

0: wszyscy.
1: Fantastyczna Dua Lipa i Be The One, za nami 29 minut do 10. Fantastyczna to była ona podczas swojego koncertu na PGE Narodowym. Mowa o Sanach. Sanach, która z przytupem zakończyła właśnie swoją trasę koncertową, ale nie zwalnia tempa, bo jakiś czas temu wydała swój nowy singiel. Właśnie nie Cichosza, właśnie głośno go teraz zagramy. Sanach, Cichosza, już teraz w Radiu SK.

0: wy się teraz pochwalicie. 22 minuty do 10. Ozon, Andrego Stelinta i za nami za chwilę Szabuzję Bar Song w Radiu SK. Skoro dzisiaj jest dzień dobrych wiadomości, to pochwalcie się, jaką dobrą wiadomość ostatnio dostaliście. Jakąkolwiek dobra wiadomość może być dobrą wiadomością dla kogoś, a całkiem neutralną dla kogoś innego też. Głosówki na eskowym messengerze. Tego bym sobie życzyła od was w Radiu SK. Tak myśląc o tej wiadomości, to na przykład nasza podwyżka dla szefa wcale nie musi być dobrą wiadomością, bo najczęściej to idzie jednak z jego budżetu. Ale gdybyście mieli się czym pochwalić, to zapraszam, eskowy messenger tam czeka. Radio
1: SK. Reklama. Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda! Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
2: Stresujesz się decyzją o studiach?
3: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
2: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
3: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
5: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
6: O, ale że to tak dla mnie?
5: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
7: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł. Niskie ceny.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
10: I po reklamie.

0: Reklama.
1: Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
2: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
3: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
4: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
5: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
4: Mhm, dokładkę rabatu.
3: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
6: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17. Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wektry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
4: Lidl. To się opłaca.
5: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
6: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
11: Słońce wygląda za chmur. Dobra informacja jest taka, że dzisiaj w Szczecinie padać nie powinno, a na termometrach w najcieplejszym momencie dnia zobaczymy 25 stopni Celsjusza. Ciśnienie na stabilnym średnim poziomie. Kierowcy, wy zdejmijcie nogę z gazu przy Emilii Plater i na Krygiera.
10: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
12: Dokładnie 10 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Ruch prezydenta w sprawie kryptowalut. Karol Nawrocki złożył swój drugi projekt w sprawie uregulowania rynku kryptoaktywów. Projekt trafił już do marszałka Sejmu i może być procedowany w parlamencie, mówi szef kancelarii prezydenta Zbigniew Bogucki.
13: Na czym polega ten projekt? Ten projekt jest właściwie bliźniaczo podobny do tego, który był już w Sejmie. I trzeba także podkreślić, że fundamentem dla tego projektu jest ustawa rządowa. Tym razem trzecia ustawa rządowa. Można tę sprawę kompromisowo rozwiązać. Potrzebna jest minimalna, dosłownie minimalna dobra wola po stronie rządzących.
12: Przypomnijmy, w piątek Sejmowi nie udało się odrzucić prezydenckiego weta dla trzeciej rządowej ustawy, która miała uregulować rynek kryptoaktywów. Koniec operacji wojskowego lotnictwa przy wschodniej granicy. W nocy w związku z rosyjskimi atakami rozesłano alert RCB dla mieszkańców Lubelszczyzny i Podkarpacia. Wstrzymano też operację na lotnisku w Lublinie. To działa już jednak normalnie. A jak przekazało dowództwo operacyjne, nie odnotowano naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Uważnie wybierają kierunki studiów i sprawdzają, których zawodów nie zastąpi sztuczna inteligencja. W Łodzi trwa właśnie salon maturzystów. Reporter Eski Grzegorz Mnich dopytywał ich.
14: Czym się kierujecie przy wybieraniu?
15: Zarobkami i to tyle. Tak, żeby mógł zarobić, no nie wiem, automatyka, bioinżynieria.
16: Informatyka to jest zawód, który zawsze jest potrzebny.
17: Przede wszystkim zarobki. No też pasja. Myślę, że nie mogłabym mieć żadnej nudnej pracy.
12: A dziś drugi dzień salonu maturzystów w Łodzi.
18: SK Szczecin. News.
11: Mateusz Tomaszewicz, jak przygotować się do ewakuacji, jak rozpoznać alarm? Na te inne pytania odpowiedzą organizatorzy bezpłatnych szkoleń z ochrony ludności. Wydarzenie odbędzie się jutro w 4 LO przy ulicy Kingi, start o 17. Do strażaków z Mierzyna, Skarby Mierzyc, Dobrej czy Wołczkowa trafiły pompy, zestawy oświetleniowe czy zestawy medyczne. Wszystko, aby poprawić bezpieczeństwo mieszkańców. Siatkarki i lottochemika Police zagrają w Gryficach towarzyski dwumecz z niemieckim Schwerinem. Pierwsze spotkanie w piątek o 18, a drugie w sobotę o 12.
19: Może bym sobie mikrofon włączyła? 9:50, dokładnie. Na zegarach już teraz Manekin, I wanna be your slave w Radiu USK. Tame Impala też będzie. Myślami może też wy jesteście gdzie indziej dzisiaj. Kasia Wansierska, dzień dobry i zapraszam.

0: dobrze to brzmi. Fastboy Music Sounds w Radiu SK 18 po 10. Dobre informacje, jakie dostaliście dziś, wczoraj, przedwczoraj, bo dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości, więc się podzielcie takimi, które trafiły na wasze konto, do waszych uszu, do waszych oczu, na wasze konta w banku. Czasami dobre informacje mają formę przelewów. Klaudia?
1: Najlepsza wiadomość dzisiejszego dnia to, że przyjechali nam montować okna na budowę. Pozdrawiam wszystkich budujących dom.
0: To się zaraz już będziecie wprowadzać. Jak są okna, to zimę przetrwacie. Z pozdrowieniami dla wszystkich budujących dom. Dołączyłam niedawno do tej grupy, co nie oznacza, że chcę od razu wiedzieć o wszystkim, co mi się waszym zdaniem w trakcie tego procesu nie uda.
2: Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, Nosel, a co ty robisz? Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Castorama.
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
7: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: I po reklamie.

0: chłopaki, czyli Kuba i Kuma ze swoim nowym singlem na antenie Radio SK, zdobywcy bursztynowego słowika podczas Co pod Stop of the Top Festiwalu 2026. U nas chłopaki w nowym wydaniu też czekają codziennie. Sointa i Korościel, czyli SK w Radiu SK. Codziennie od 15 do 18 razem z wami po południu, a w związku z tym, że to wciąż jeden z ich pierwszych razów w Radiu SK, to mają dla was akcję Pierwszy Raz w Radiu SK, gdzie płacą za wasze wszystkie pierwsze razy. Jeżeli chcecie coś zrobić po raz pierwszy, to się zgłaszacie na sk.pl albo przez zakładkę konkursy, albo pobierając aplikację Radia SK i opisujecie ten swój wymarzony pierwszy raz, a potem Marcin i Michał te plany wam realizują. Enrique Iglesias, Duel El Corazon za chwilę u nas.
1: Reklama.
2: Wygenerowano z AI.

0: i zław nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Mediaexpert, taniej masz.
2: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
3: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
2: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis, 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
6: I po reklamie.

What the Whiter tu jest, czyli Whiter i to coś w Radiu SK 5 minut do 12. Rafał Adamczak też już tu jest, a to oznacza, że za chwilę zagrawam najlepsze hity na czasie. Zostańcie z Radiem SK.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od poniedziałku do soboty. Olej wyborny 1 litr. Różne rodzaje. Drugi tańszy produkt za złotówkę z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 2 sztuki. Maksymalnie 1 za złotówkę na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe i wieprzowo-wołowe Kraina Mięs. 1+1 gratis z kartą Moja Biedronka. Oraz prosto z lady tradycyjnej świeże udo lub pod udzie kurczaka. 7,99 za kilogram. Biedronka.
3: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
4: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
5: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
9: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
16: 24 stopnie Celsjusza, tyle aktualnie pokazują termometry w Szczecinie, a będzie jeszcze cieplej. Dziś też promienie słoneczne przebijają się przez chmury. Dobra informacja jest taka, że bez opadów w naszym mieście. Nieco większy ruch zwalniamy już w rejonie ku Słońcu i Okulickiego. Uważajcie też na Mickiewicza.
15: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
17: Południa, Agata Chruściak, zapraszam. Gorące polityczne spory o miejsce przy Alei Szucha. Wątpliwości są gigantyczne. Tak szef Kancelarii Prezydenta ocenia wybór Macieja Berka na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. Sejm taką decyzję podjął w piątek, a dziś głos w sprawie zabrał Zbigniew Bogucki, bo pod znakiem zapytania wciąż stoi ślubowanie. Chodzi przede wszystkim o staż pracy na stanowisku radcy prawnego.
18: Nie wystarczy, że przedłoży zaświadczenie od swojej izby czy swojej rady o tym, że był wpisany na listę radców prawnych. Musi wykazać dokumentami, że wykonał wykonywał faktycznie, realnie ten zawód.
17: Mówi Zbigniew Bogucki, wszystko teraz w rękach prezydenta, a tymczasem Monet ujawnia plan B, który przygotowała koalicja rządowa. Zakłada on, podobnie jak w przypadku czwórki innych sędziów, od których Karol Nawrocki nie odebrał ślubowania, przeprowadzenie tego w Sejmie. Węgry wyrzucają 10 rosyjskich dyplomatów. To za prowadzenie na terenie kraju niedopuszczalnych działań, tłumaczy Anita Orban, szefowa tamtejszej dyplomacji. Decyzja nie oznacza jednak całkowitego zerwania stosunków dyplomatycznych z Rosją. Polscy uczniowie w unijnej czołówce, wyniki 15-latków są powyżej średniej dla wspólnoty oraz 38 krajów OECD. Pokazuje to międzynarodowe badanie PISA. Wyniki polskich uczniów jako jedne z niewielu utrzymują się na stabilnym poziomie, ale dla całej Europy wyniki nie są już tak optymistyczne, mówi szefowa MEN-u Barbara Nowacka.
0: W niektórych krajach odsetek tak naprawdę analfabetyzmu wśród 15-latków osiąga 50% populacji, no to jest sygnał alarmowy.
17: A najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
12: SK Szczecin. Na czasie.
16: Tym razem mam propozycję dla miłośników hip-hopu. Witajcie po raz kolejny z tej strony Mateusz Tomaszewicz. 27 września w Amfiteatrze w Stargardzie odbędzie się dla Was wydarzenie o nazwie Gombao 3-3, czyli Mata, Wyguś, Szczepan i Tadeo. Mamy kilka wyścibek do rozdania. Jeżeli chcecie, piszcie szczecinmałpa.sk.pl i przekonajcie mnie, dlaczego one powinny trafić do Was. W niedzielę o 14.45 w Szczecinie Pogoń podejmie wieczystą Kraków i na ten mecz też mamy wyjściówki. Piszcie szczecinmałpa.sk.pl i odpowiedzcie na pytanie, kto jest trenerem wieczystej Kraków.
14: 2 po 12 umówiłem się sam ze sobą, że na dzień dobry taką ogromną radość sprawię i sobie, i wam. Zagram wam Teddy'ego Swimsa, numer Mr. Know It All. I już widzę, że się uśmiechacie i bardzo dobrze, a takich fajnych hitów na czasie brakować nie będzie, obiecuję. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: 18 po 12, najważniejsze, że już wtorek jakoś powoli, powoli ta maszyna z naszą pracą i naszymi obowiązkami do kolejnego weekendu się toczy. Andrea Bocelli, David Guetta i Jay, Megan Thee Stallion, DNA, Modern Game już za nami, bo gramy hity na czasie w Radiu SK. Zaraz będzie Temper City, będzie Swedish House Mafia, będzie Kygo z Seleną Gomez, ale słuchajcie, wczoraj trochę napomknęliśmy w sprawie tego, że teraz w szkołach odbywają się te tak zwane pierwsze zebrania organizacyjne i wybierane są trójki klasowe. I rzeczywiście mnóstwo słuchaczy do mnie napisało, że to jest bardzo gorący temat, bo niektórzy chcą, niektórzy czują się do tego powołani, inni czują się jak ryba w wodzie, ale są tacy, którzy... Co by zrobić, żeby się nie dać wybrać? I tak im się przez lata udaje, ale przychodzą ostatnie klasy podstawówki i ryzyko rośnie. Więc moi drodzy, rzeczywiście... A, mało tego, jeszcze koleżanki dzisiaj na naszym eskowym korytarzu posłuchałem, o tym samym rozmawiały, co tu zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej. Słuchajcie, no właśnie, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej, ewentualnie nie dać się wybrać do czegoś innego, jeżeli na przykład na zebraniu w pracy jakieś wybory trwają. Jakie macie sposoby? Oczywiście wskazywanie przymusowe kandydatów jest nieeleganckie, więc jak ktoś stoi za takimi wyborami i takim wskazywaniem, to od razu mówimy, o nie, nie, tak się tego nie robi. Ale jak wy macie inne sposoby, jak uniknąć takiego wyboru do czegoś, do czego nie chcecie, na przykład trójki klasowej, to czekam na głosówki na naszym messengerze, eskowym, ewentualnie SMS-y pod 664-402-302.
1: Reklama. Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
3: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: 3, 17, 40.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: I po reklamie.

0: 27 minut i będzie godzina 13. To jest Radio SK, u nas Hity na czasie. Kygo, Selena Gomez, It Ain't Me. Jak uniknąć wyboru do trójki klasowej w szkole na pierwszym zebraniu, ewentualnie do jakiejś innej funkcji, nawet na zebraniu w pracy. I ja wiedziałem, że taka propozycja się pojawi. Wpadła jako pierwsza od Karoliny.
1: Wystarczy po prostu nie przyjść.
0: Jest to jakaś metoda, ale gdyby było tak, że już jednak przyszliśmy, to jak się ukryć? Czekam na kolejne propozycje. Oczywiście głosówki przyjmujemy na SK-owym Messengerze.
2: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: A teraz sięgamy po numer, który premierę miał w sierpniu i który zapowiada drugą płytę Liwki. Liwka dała nam się poznać ze współpracy z innymi artystami, ale solowo działa pięknie. Jak pięknie, przekonamy się, kiedy dostaniemy całą drugą płytę, a teraz mamy jej przedsmak. To jest nowość, Liwka, Poza Tobą Nic.

0: Hit, który będzie zawsze na czasie. Britney Spears, Baby One More Time już za nami. Ciekaw jestem, czy Britney Spears się kiedyś dała do czegoś wybrać. I nie mam tu na myśli tego szybkiego ślubu i rozwodu, który przecież przeżyła. Pamiętamy. No dobra, ale wracając do spraw przyziemnych i naszych, bo może w tym tygodniu zebranie w szkole u waszej pociechy, jak się nie dacie wybrać do trójki klasowej, jeżeli się nie chce, bo są tacy, którzy mają do tego powołanie i bardzo chcą i bardzo proszę, miejsca są wolne, zajmujcie państwo, nie krępujcie się. Ale gdybyście jednak nie chcieli, to jest pewien pomysł od Ewy.
1: Na pierwszym zebraniu w przedszkolu miałam niebieskie włosy. Nikt mnie nie wybrał.
0: Ciekaw jestem na kolejne zebranie, z jakim kolorem Ewa pójdzie, ewentualnie kto z Ewy przykład weźmie.
2: Reklama.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl?
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Nowoczesne Centrum Napraw Powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo. Żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek. Bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
6: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
7: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Nowy, pełen emocji sezon w Polsacie. Oglądaj Gliniarzy wcześniej o 15.55, a o 16.55 nowość Gliniarze Śląsk. Jeszcze więcej kryminalnych zagadek, emocji i zwrotów akcji od poniedziałku do piątku, tylko w Polsacie.
15: I po reklamie.

No i tak sobie można radośnie podskakiwać razem z Alexem Warrenem. Passenger, tak się nazywa ten numer. Słuchajcie, a jeżeli wy nigdy nie byliście pasażerem, ale nie tam, że samochodu, bo to zakładam, że większość jednak taką przejażdżkę ma na koncie, ale na przykład chcielibyście pierwszy raz być pasażerem, no nie wiem, wodolotu na przykład. To jest taka zabawa SK po raz pierwszy. Sojta i Korościel czekają na wasze zgłoszenia. Dajcie im znać, dlaczego do was powinni zadzwonić, bo mają kasę na te wasze pierwsze razy. Na SK.pl się można w tej sprawie zgłosić, ewentualnie w naszej eskowej apce. A Sojta i Korościel czekają na was w Radiu SK po południu, już po godzinie 15. Tymczasem do 13 pozostały 4 minuty.

0: Reklama.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
5: Hej, co u Ciebie?
2: Zapisałem się do TB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
2: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
2: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
2: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie tep.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
6: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
7: Ty plus szybka przekąska równa się smaczna promka w Carrefourze. Wszystkie kabanosy marki Tarczyński w promocji drugie 80% taniej. Oferta ważna do 12 września.
8: Carrefour w sumie najlepszy jest.
9: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów Autoeksport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
10: Castorama. Teoria
11: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
11: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
12: 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: 25 lat doświadczenia. 15 oddziałów. Tysiące klientów. Miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
19: I po reklamie.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.
21: Szczecińscy kierowcy, o tej godzinie zwolnijcie między innymi na Gdańskiej, Energetyków, Wyszyńskiego, Krzywoustego oraz na Kołłątaja. Promienie słoneczne dopisują dzisiaj w naszym mieście. Na termometrach mamy 25 stopni Celsjusza. Padać raczej nie będzie, a jeżeli tak, to popada dopiero późnym wieczorem.
20: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor klimatyzatorów AUX oraz Sewra.
22: Minęła 13. Agata Chruściak, zapraszam. Poważne obrażenia związane z przygnieceniem i zmiażdżeniem to wykazały sekcje zwłok ofiar wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Do wyników badań biegłych dotarli nieoficjalnie nasi dziennikarze. Ze szczegółami nasz reporter Mateusz Chłystun. Powiedz, dlaczego to tak istotne dla sprawy?
23: Może to pomóc w ustaleniu, co wydarzyło się wewnątrz pojazdu w momencie jego przewrócenia. Chodzi o odpowiedź na pytanie, jak powstały poszczególne obrażenia i czy część pasażerów mogła zostać przygnieciona elementami konstrukcji autobusu. Śledczy próbują też też odtworzyć, gdzie siedzieli poszczególni pasażerowie. To istotne dla dalszego postępowania, w którym, przypomnę, zatrzymano kierowcę autokaru. Polska wystąpiła tymczasem o przejęcie od Węgier śledztwa i materiału dowodowego zebranego w jego sprawie.
22: A w wypadku autokaru zginęło 12 osób. Andrzej Poczobut wrócił na Białoruś. Dziennikarz i działacz Związku Polaków przekroczył w Bobrownikach granicę. Nieoficjalnie potwierdzają służby. Opozycjonista przebywał w Polsce od końca kwietnia, kiedy po ponad 5 latach został zwolniony z białoruskiego więzienia.
0: To, co robię, to robię dla Polaków, którzy mieszkają na Białorusi. Związek Polaków działa i jestem potrzebny dla Związku Polaków.
22: Mówił Poczobut, który od początku zapowiadał, że wróci za naszą wschodnią granicę i nie boi się tego kroku. Będą bronić tytułu i z pewnością zapewnią nam sporo emocji. Polacy wystartują w rozpoczynających się jutro Mistrzostwach Europy w piłce siatkowej mężczyzn. Naszych zobaczymy po raz pierwszy w czwartek podczas grupowego meczu z Portugalią w Sofii.
20: SK Szczecin News.
21: Krzysztof Baziuniak. W Szczecinie pojawi się nowe miejsce do wypoczynku. Na ulicy Grobla powstanie nowy bulwar.
1: Z tarasami widokowymi, miejscami wypoczynku, jak również częścią przeznaczoną pod rekreację wodną.
21: Mówi Piotr Zieliński, rzecznik do spraw inwestycji miejskich. Przetarg trwa do 25 września. Szczeciński Aquapark zamieni się w laboratorium naukowe. Mowa o rodzinnym zlocie naukowców w fabryce wody. Na mieszkańców czekać będą eksperymenty chemiczne i fizyczne, praca z mikroskopem czy wirtualny spacer w goglach VR. Zlot odbędzie się 26 września.
3: Już 3 po 13. Co tu zrobić, żeby się nie dać wmiksować w bycie w trójce klasowej? Taki temat mamy dzisiaj po południu. Jak macie swoje sposoby, cały czas czekam na naszym messengerze na wasze głosówki, ale i gramy hity na czasie. Taylor Swift, Blank Space. Tak rozpoczniemy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry.

0: takie lato. Mango, Sylwia Grzeszczak w Radiu SK, to są hity na czacie. Tutaj sekcja rytmiczna brzmi tak, jakby była grana na takim, wiecie, bębenku, który był do znalezienia w każdej sali, w każdej pracowni muzycznej, w każdej szkole. Właśnie, a propos, jak się nie dać wmiksować do bycia w trójce klasowej? Słuchajcie, jak zebranie odbywa się w sali muzycznej, proponuję jedyną bezpieczną miejscówkę. Jak stoi tam pianino, siadajcie za pianinem, chowajcie się, tylko wiecie, z tyłu, tak żeby was nie było widać. Natomiast jak już was namierzą i będzie opcja pod tytułem, a co się pan tutaj tak chowa? To miejsce w trójce klasowej pewnie macie gwarantowane, ale są jeszcze inne sposoby, które wysyłacie na naszego eskowego messengera. Teraz Monika.
1: Ja w tym roku wybrnęłam z tego tak. Powiedziałam, że jestem kiepskim kandydatem, ponieważ jestem niemiła, konfliktowa i do tego hazardistka, także żaden skarbnik też nie wchodzi w grę. Szukajcie dalej.
0: No ja nie wiem, czy w szkole mówienie takich rzeczy nie może nam przysporzyć tylko większej ilości problemów, ale to pewnie za parę tygodni Monika doznacie.
2: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
3: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
2: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polska papryka czerwona luzem, cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A nektarynki luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz z kuponem Lidl Plus, tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.

0: Podziękować.
1: Urodzinowa oferta dla obecnych klientów Wektry. Tylko teraz Netflix, Disney Plus i Eleven Sports za 35 zł miesięcznie przez cały rok. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wektra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wektra.
2: Mówisz?
3: Masz.
1: Materiał nie stanowi oferty, zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach. Gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
4: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole. Spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
5: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
6: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: I po reklamie.

0: Radio SK.
1: Radio SK.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył choć.

0: tak właśnie nie za szybko, nie za wolno. Mam nadzieję, że i robota dobrze idzie w ten wtorek i ten wtorek nam bardzo dobrze upływa. Natasza Benefield, Unwritten w Radiu SK, u nas hity na czasie. Teraz będzie Jonatan z Pozetem i z Liwką obejmuje noce. 22 minuty do 14. Jak nie dać się wmanewrować w bycie w trójce klasowej na pierwszym zebraniu w szkole u dzieciaków, ewentualnie w jakieś inne różne dziwne funkcje, nawet na zebraniu w pracy. I teraz propozycja od Mateusza.
1: Jak się mnie zapytali, czy chcę być w trójce klasowej, odpowiedziałem, że muszę zadzwonić do żony, zapytać się, czy mogę. Potem już mnie nie chci.
0: I powiem wam, że w tym, co mówi Mateusz, jest dużo prawdy. Jak się mnie kiedyś koledzy zapytali, czy jadę z nimi w weekend na ryby, odpowiedziałem dokładnie to samo, co Mateusz. Już później nie zapytali.
2: Radio SK. Reklama.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus Vivobook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Cześć, sąsiedzi!
8: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Ekstra mocny start z Kaufland Kart Ekstra.
8: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z kurczaka, z lady lub w opakowaniu XXL 5,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra. 5 kilo na osobę. A artykuły Lenor, kup jeden z Kaufland Kart Ekstra, drugi tańszy gratis. 4 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To nowe LEGO Creator 3 w jednym?
13: Mhm. I składają się na 3 sposoby. Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO. A w tym zestawie...
14: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
13: To będzie dla mnie zaszczyt.
15: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów LEGO Creator 3 w jednym.
16: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład

0: Family 500 gramów, 18,99 za sztukę. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz wszystkie paczkowane kabanosy Tarczyński. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Biedronka. Codziennie
1: niskie ceny. Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV-y Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
2: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
3: Kia. Movement that inspires.
4: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. Już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
5: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: I po reklamie.

0: No ale to nas kołysze fajnie, co? Post Malone i Swae Lee, Sunflower. To jest SK, to są hity na czasie 5 minut do godziny 14. Co zrobić, żeby się nie dać wkręcić w bycie w trójce klasowej? Takie sposoby dzisiaj. Tutaj mamy taką giełdę sposobów. Wymieniamy się różnymi pomysłami i czasami kombinujemy. Wydaje mi się, że za bardzo, bo najlepsze są najprostsze rozwiązania. Posłuchajcie na przykład tego, co zrobiła Magda.
1: A mnie jak kiedyś chcieli wkręcić na przewodniczącą klasy, to powiedziałam, nie mam czasu. I koniec.

0: Reklama.
1: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
2: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
1: Siła z piątka, cukru, brak. Duda, Duda, Day!
3: Castorama! Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
9: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
10: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
11: Raz, dwa, trzy.
10: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
8: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
12: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
13: Teraz w Netto polskie pomidory marinowe Luz tylko 5,99 za kilogram, aż o 53% taniej, a schab wieprzowy sztuka mięsa Megapaka za jedyne 11,99 za kilogram, aż o 33% taniej. Netto. Dużo dobrego.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow!
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
18: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
19: Play.
20: To będzie ostatnia reklama.
21: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
22: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
21: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź się ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
25: Aktualnie mamy zwiększony ruch na ulicach Szczecina. Gęściej zrobiło się na pewno na Kołłątaja, w Alei Wyzwolenia i na Cukrowej, stronę Warzymic oraz w kierunku Redy. Termometry wskazują teraz 26 stopni. Pomimo lekkiego zachmurzenia, promienie słoneczne robią wszystko, byśmy mogli się nimi cieszyć.
24: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
26: 14. Agata Chruściak. Zapraszam. Premier uderza w prezydenta oraz polityków PiSu i Konfederacji. Pseudo-inicjatywa, tak szef rządu nazywa projekt uregulowania rynku kryptowalut, który dzisiaj złożył w Sejmie Karol Nawrocki. Ta propozycja to, zdaniem Donalda Tuska, wyraz paniki w Pałacu Prezydenckim i w środowisku opozycji.
27: Machina rozliczeń w tej kwestii ruszyła z całej siły i nikt jej nie zatrzyma. I żadne kolejne pseudo-inicjatywy prezydenta Nawrockiego nie zmienią tego faktu.
26: Premier uważa, że szef skompromitowanej giełdy Zonda Krypto to Przemysław Kral miał wpływ na poprawki zgłaszane do ustawy o kryptowalutach przez Pałac Prezydencki. To będzie pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Radosława Piesiewicza. Za godzinę zbiera się prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Może wybrać tymczasowego zastępcę Radosława Piesiewicza, mimo że prezes wskazał na swoje miejsce jednego z wiceprezesów.
0: Nominacja przez prezesa Piesiewicza nam dzisiaj nie jest najatrakcyjniejszym dokumentem. Przepraszam za taki wkręt, ale pewnie tak jest.
26: Mówił nam wiceprezes PKOL-u Adam Konopka. Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie zonda krypto. Jest to 12 ton cięższy od znanego już borsuka, a w środku pomieści 10 osób. Napędza go 1000-konny dieslowski silnik. To ciężki wóz bojowy piechoty na światowym poziomie, ocenia dziennikarz Juliusz Sabak z portalu obronnego.
1: Pojazd, który ma towarzyszyć czołgom, zabezpieczać piechotę przed ogniem przeciwnika, no i zapewniać jej dużą siłę ognia.
26: A prezentacja maszyny odbyła się podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Targi potrwają do piątku.
2: SK Szczecin. News.
25: Krzysztof Baziuniak. Szczecin rusza z projektem Turystyka Dostępna. Ma on ułatwić zwiedzanie miasta osobom z niepełnosprawnościami, seniorom oraz rodzinom z dziećmi.
3: Wytyczyliśmy na razie 6 ścieżek. Wzięliśmy pod uwagę oczywiście bezpieczeństwo, atrakcyjność tych ścieżek.
25: Mówi Olga Łozińska, koordynatorka projektu. Starostwo powiatowe w Policach jeszcze bliżej mieszkańców. W czwartek w Lubieszynie odbędzie się otwarcie filii Wydziału Komunikacji i Transportu. Dzięki temu mieszkańcy powiatu będą mogli szybciej i wygodniej załatwiać sprawy związane z rejestracją pojazdów oraz część spraw dotyczących praw jazdy.
4: 14.02. Można synchronizować zegarki, a gdybyście chcieli dobrych hitów na czasie, to zostańcie z Eską, tak będzie. Damiano Dawid, The First Time. Tak zaczynamy, a potem CNCO Little Mix. No ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: TikTok to jest Kesha, to jest Eska. To hity na czasie, 17 po drugiej, zaraz będzie Zalia z nowością, tylko kochaj mnie. Słuchajcie, jeżeli chodzi o te wybory do trójek klasowych i to, że są tacy, którzy nie chcą, kombinują, jak pokazały ostatnie godziny u nas, jak się do tej trójki nie wkręcić, jak nie zostać wkręconym, to są też tacy, którzy jednak uwielbiają takiego rodzaju funkcje, społeczne działanie i bardzo dobrze. Chwała im za to i wielkie brawa. Tu już nie chodzi tylko o trójki klasowe, ale też na przykład zarządy różnego rodzaju wspólnot mieszkaniowych i tak dalej. Ja naprawdę mam wielki szacunek dla takich ludzi, którzy robią taką robotę. Inni nie chcą, a ktoś przecież musi. No, a są tacy, którym to jednak jakiejś satysfakcji i fanu dostarcza. I dobrze, i bardzo dobrze. Więc może dzisiaj, albo każdego najbliższego dnia, kiedy na zebraniu w klasie u waszej pociechy padnie takie pytanie, to co robimy z trójką klasową? Niech ktoś się nie boi i od razu powie, to może niech zostanie ta, która była w ubiegłym roku. Potem będzie chwila ciszy, a potem nauczyciel na pewno zapyta, czy trójka z zeszłego roku się zgadza? I tu też będzie chwila ciszy. A potem jednak ktoś powie, tak, tak, no i jednak temat będzie przyklepany. No, taka opcja też wchodzi w grę i w tak gdzieś 70% przypadków na pewno się zrealizuje. Więc tego wam życzę, żeby jakoś to przeszło szybko, sprawnie, bezboleśnie, żebyście nie musieli zmieniać swojego wyglądu, ukrywać się za pianinami w salach muzycznych, ewentualnie przefarbowywać włosów, tak jak to ostatnio zrobił Donald Trump. No, już podobno nie jest blondynem, tylko szatynem. Trudno sobie to wyobrazić, ale sprawdźcie, sprawdźcie.
1: Reklama.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii dobry plan wystarczy.
2: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
4: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl. Badanie techniczne auta?
5: W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
6: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i Power Dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
7: Stresujesz się decyzją o studiach?
8: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
7: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
8: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
4: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, Targowisko Miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec w orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend lunapark i strefa gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia: gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni: Super Express i Radio SK.
14: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
15: To będzie ostatnia reklama.
10: Co ty taki zakręcony?
8: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
10: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
8: Co? Tak szybko?
10: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
8: Czekaj.
10: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tyb.pl.
8: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
10: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
11: I po reklamie.

0: Radio SK Hity na czasie, Robin Schulz i Watermat, Take It Slow, Bullet za nami, 23 minuty, będzie godzina 15, zaraz muzycznie Sia i Sean Paul, Cheap Thrills. Wśród tych wszystkich głosów, jak kombinować, co zrobić, żeby nie dać się wybrać do trójki klasowej na pierwszym zebraniu w szkole, oczywiście u pociechy, pojawił się głos Jacka, który napisał pod 664-402-302 SMS-a, że on idzie pod prąd i on właśnie bardzo chce być w trójce klasowej, a szczególnie chce być wybrany na rolę skarbnika. Proszę bardzo, docenimy bardzo proszę Jacka, dlatego że dzięki takim osobom inni nie będą wybrani i już to wybranie będzie mniej stresowe. I tak to powinno właśnie wyglądać. Więc Jacku, trzymam kciuki, żeby się udało z rolą skarbnika klasowego, ale dobry skarbnik musi mieć dobrą saszetę, więc taką naszą eskową nereczkę, saszeteczkę, a nazywajcie to jak chcecie, tobie właśnie w prezencie wysyłamy.
1: Radio SK. Reklama. Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
2: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwalska XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona. 25% taniej przy zakupie dwóch.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład pizza 4 sery Chef Select 400 gramów w nowej cenie regularnej 9,99. Cena przed obniżką 12,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
6: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum dwóch produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
7: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
8: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie dwóch sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka dwie kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
9: Castorama.
10: Teoria
9: i praktyka.
10: W teorii dobry plan wystarczy.
9: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl. Czekamy na Ciebie w Castoramie Smart Świnoujście.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: 3, 17, 41.
13: Co tak liczysz?
12: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
13: O, ja też umiem liczyć.
14: 8, 11.
15: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
16: I po reklamie.

To jest Teska, to są hity na czasie. MJ Daily, Daily Supreme za nami. I to jest też taki moment, kiedy wszystko co dobre jest jeszcze bardziej na wyciągnięcie ręki, bo i Fajrant, ale też nasz nowy duet Sońta i Korościel po godzinie 15, a do 15 tylko 4,5 minuty.

0: Reklama.
1: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manx i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
2: Nowoczesne centrum napraw powypadkowych? Jasne! Grupa Cichy Zasada. Szybko, profesjonalnie, kompleksowo, żebyś jak najszybciej był znowu w trasie. Naprawy wszystkich marek, bezgotówkowo i z autem zastępczym. Szczecin, ulica Południowa 6 i Struga 1A. Grupa Cichy Zasada. Wracaj na drogę po mistrzowsku.
3: Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla Twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
4: Kaufland jest już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Castorama. Teoria
6: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
6: A w praktyce najlepiej zrealizować go w Castoramie, gdzie już od środy kupisz, czego potrzebujesz i odbierzesz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa od 9 do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Nadajemy ważny komunikat. Czym jest Eneo Pewność? To pewność od Enei, że Twoja cena i opłata handlowa nie wzrośnie przez 3 lata, jeśli wybierzesz ofertę z ceną energii niższą niż w taryfie. A do tego pewność, że w razie awarii masz usługę elektryka. I pewność, że umowę możesz podpisać online. Więcej na enea.pl/EneoPewność. Oferta Eneo Pewność jest skierowana do odbiorców z grup taryfowych G przyłączonych do sieci Enea Operator Spółka z o.o. Szczegóły dotyczące cen energii, usługi elektryka oraz dodatkowej miesięcznej opłaty handlowej znajdziesz w regulaminie oferty i cenniku dostępnym na stronie.
9: 3, 17, 41.
10: Co tak liczysz?
9: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
10: O, ja też umiem liczyć.
11: 8, 11.
12: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
15: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
14: Znaczy, Frosta kupiłeś?
15: Prościej się nie da.
16: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta. Smaczna i prosta.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
19: Kierowcy, w Szczecinie zwolnijcie teraz w rejonie Placu Żołnierza Polskiego na Piastów Jagiellońskiej 5 lipca oraz na Wawrzyniaka w stronę Poniatowskiego. Większy ruch widać również na Łęknie, Dibuła i Chopina. Na termometrach mamy 25 stopni. Padać dzisiaj nie powinno, a jeżeli tak, to dopiero późnym wieczorem.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
20: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Władze PKO spróbują zrobić pierwszy krok w stronę odwołania Radosława Piesiewicza. Właśnie powinno ruszać prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze takie spotkanie po aresztowaniu Piesiewicza. A przed siedzibą komitetu jest Mateusz Gołębiewski.
21: Pierwsza decyzja, która ma tu zapaść, dotyczy terminu posiedzenia zarządu. To właśnie zarząd może zdecydować o odwołaniu Radosława Piesiewicza i wskazać osobę, która przejmie jego obowiązki. Problem w tym, że działacze są mocno podzieleni, a opinie prawne w sprawie tego, czy prezesa można w ogóle odwołać, są sprzeczne.
22: Dla nas najważniejszym punktem powinno być nie to, kto dzisiaj włoży koronę, ale przede wszystkim jak spowodować, żeby Polski Komitet Olimpijski stał się ponownie chlubą dla Polski i Polaków i dla polskiego sportu.
21: To Tomasz Hamera, wiceprezes PKO, tuż przed wejściem na prezydium. W tle jest jeszcze Międzynarodowy Komitet Olimpijski, który oczekuje, że PKO sam i możliwie szybko rozwiąże obecny kryzys.
20: Rosyjski dron uderzył w stację telewizyjną My Ukraina podczas transmisji na żywo. 5 osób zostało rannych, a w środku był nasz ukraiński korespondent Ołach Biłecki.
0: Bardzo mocne uderzenie. No, miałem takie wrażenie, że po prostu wszystko podskoczyło w powietrzu. Miałem szczęście, bo byłem w tej części pomieszczenia, która jest faktycznie w środku, gdzie nie było okien.
20: A w dzisiejszych atakach na Kijów zginęły 3 osoby. Rusza faza ligowa piłkarskiej Ligi Mistrzów. Na początek szlagier. Real Madryt podejmie Inter Mediolan z Piotrem Zielińskim w składzie. Oczy polskich kibiców będą zwrócone też Porto. Mistrz Portugalii zagra z Manchesterem City. Spotkanie poprowadzi Szymon Marciniak, a na boisku prawdopodobnie zobaczymy Jakuba Kiwiora.
3: SK Szczecin. News.
19: Krzysztof Baziuniak, zachodniopomorskie, liderem turystyki w Polsce. Tak wynika z najnowszego raportu przedstawionego przez Eurostat. Przy ponad 1,5-milionowej populacji mieszkańców w ubiegłym roku w regionie udzielono ponad 17 milionów noclegów.
10: Widzimy wielkie zainteresowanie kurortami turystów z zagranicy, ale także naszych krajowych, wybierających na przykład Świnoujście, Kołobrzeg czy też Robierowo.
19: Mówi Hanna Mojsiuk, prezes Północnej Izby Gospodarczej w Szczecinie. Według danych Eurostatu w ubiegłym roku turyści wydali na Pomorzu Zachodnim ponad 10 miliardów złotych.
11: Sońca!
17: Sońca!
11: I Koroście!
17: I Koroście!
11: Czyli SK!
17: SK!
11: Radio SK!
23: 2:15 możemy rozpoczynać nasz szalony program. Tu Sońca i Korościel. Na początek mam pytanie filozoficzne.
1: Słucham cię.
23: Bo ja dzisiaj widziałem przejechaną wiewiórkę.
1: Aha.
23: I pytanie, czy ja mogę powiedzieć, że widziałem ją na żywo?
1: O, trudne pytanie.
23: No.
1: Trudne pytanie. To od razu nagrywajcie te głosówki na naszym eskowym messengerze.
23: No właśnie.
1: Tak, mamy
23: jakieś nagrody?
1: Tak, mamy eskowe klapki Kubota i skiety. Wiesz, co są skiety?
23: Nie wiem.
1: To są skarpety. Za chwilę zobaczycie je na żywo.
23: Ale cały czas nie wiem, czy wiewiórkę widziałem na żywo.
1: No właśnie, proszę, bo to jest filozoficzny temat. To
23: oczywiście.
1: Trzeba podyskutować o tym.
23: Zapraszamy.

0: Tame Impala i Loser w Radiu SK. No sytuację mamy taką nieciekawą, a może ciekawą. Michał Korościel, jadąc dzisiaj do pracy, widział martwą wiewiórkę na drodze.
1: Przejechaną, tak.
0: Przejechaną i się zastanawia, czy widział ją na żywo. I to jest trudna sprawa, ale pospieszyliście z odpowiedziami, nagrywając między innymi, bo również pisząc te głosówki na eskowego Messengera.
1: Tak jest. Pani Wiktoria napisała bardzo ciekawie. Ja myślę, że widziałeś wiewiórkę jednocześnie na żywo i na martwo i była to tak zwana wiewiórka Schrödingera. Bardzo ciekawy pogląd, bardzo, nawiązujący do kota Schrödingera.
0: Tylko kot Schrödingera był w pudełku, nie było wiadomo, czy on jeszcze tego, czy nie tego.
1: Ona zdecydowanie nie była w pudełku, ta wiewiórka. Jeżeli ktoś ma inny pomysł na ten temat, czy ja widziałem wiewiórkę na żywo, czy nie, to proszę nagrywać głosówki na eskowym Messengerze. Są nagrody. Cinek ma, jak ty to mówisz o tych skarpetach?
0: Skiety.
1: Skiety.
0: Powtórz, no, skiety.
1: Nie, ja będę mówił skarpety. Ktoś w tym związku musi być poważny, jak mówi moja żona. I to jestem ja.

0: Ta piosenka dodaje 120 koni mechanicznych waszym autom. To Armin van Buuren i Sasha Everlasting w Radiu SK Korościel. Sońta, witamy serdecznie i pytamy o to, czy Michał, jak widział przejechaną wiewiórkę, to ją widział na żywo, czy no niestety nie tym razem.
1: Ja sam nie wiem, czy widziałem ją na żywo, czy nie, bo to jest pytanie filozoficzne, ale słuchacze nagrywają swoje głosówki na eskowym Messengerze i oto kolejna z nich. Halo, halo.
2: Powiadomość jest taka, że moja ukochana teściowa wyjechała na 6 tygodni do Niemiec i mam spokój.
0: Widzisz, to jest piękne, bo my pytamy o wiewiórkę, ale są rzeczy ważniejsze.
1: A moim zdaniem filozofia weszła już na taki poziom, że kurczę, nie chcę myśleć, dlaczego pani rozjechana wiewiórka skojarzyła się z teściową.
0: Może teściowa razie... jest ruda.
1: Proszę, teściowa
0: jest ruda? A nie,
1: bo dała kitę. Dała kitę, tak. Jeszcze no. Ja już powoli nie nadążę. Mam nadzieję, że nie obraziłeś ani słuchaczki, ani teściowej, ani wiewiórki. Czy tej słuchaczce chciałbyś wręczyć swoje, jak ty to mówisz, skiety, tak?
0: Tak,
1: skarpety.
0: To są...
1: One są damskie?
0: Nie, to są... tak, nie wiem teraz już.
1: No już trudno, czekamy na kolejne głosy.
0: Przede wszystkim klapki Kubota jest kolejne.
1: O, tak, i do tego skiety. Przynajmniej jeden wysyłamy.
3: Radio SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: Ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 500. Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: I po reklamie.
13: Eska.

0: Haruko w Radio SK. W pół do czwartej już teraz będą nowości, kochani.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
2: Już nie będziemy owijać bawełnę, to będzie Sanach i Cicho Sza, czyli ta piosenka, która została zaprezentowana na finałowym koncercie na trasie koncertowej Sanach. I ona, ta piosenka jest taka naprawdę dorosła, wiesz, ona nam dorasta.
0: Ale
2: nie
0: ona
2: chcę mówić, że Sanach jest starach, ale dojrzalszach na pewno.
0: Ale wiesz co, jak ona sięga po Wisławach Szymborskach, no to ona już wtedy była poważna. No chyba nie chcesz powiedzieć wcześniej,
2: że... A tej piosenki posłuchasz. Mało tego, słuchaj, w teledysku gra Maciej Musiał.
0: Naprawdę? Mhm. To już jest naprawdę bardzo poważnie. Kogo poważniejszego mogłaby jeszcze zaprosić do teledysku, żeby piosenka była jeszcze poważniejsza? Już chyba został jest tylko Jarosław Kaczyński albo Donald Tusk. No bo już inaczej już nie da rady. No dobrze, to posłuchamy teraz, tak?
2: Tak, posłuchamy. Sanach, Cicho Sza, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.

0: Pitbull na spacerku, Give Me Everything w Radiu SK, a my cały czas bawimy się w naszej zabawie SK po raz pierwszy, to znaczy finansujemy wasze pierwsze razy z Radiem SK. Michał przegląda wasze zgłoszenia.
1: Tak, jest tutaj pan, który chciałby popływać z rekinami i od razu cię informuję, Cinek, że tu nie chodzi mu o rekiny biznesu, bo są też rekiny biznesu. To nie jest tak, że on by chciał z solorzem popływać. On by chciał popływać, tak, normalnie popływać z normalnymi rekinami i moglibyśmy to sfinansować ewentualnie. Są też inne. Pan chciałby, żebyśmy go
0: coś
1: zabrali...
0: Coś tańszego, popływać z karpiami.
1: No właśnie, z karpiami nikt nie chce. Nie będziemy na siłę gościa wrzucać do wanny z karpiami, wiesz.
0: No, żeby je przebrać.
1: No, przed świętami ewentualnie pana wrzucimy do tych karpi. Facet chciałby się spotkać z Pamelą Anderson.
0: Mhm.
1: I co?
0: No to dzwoń.
1: Myślę, że on tutaj pisze, że 3000 wystarczą. Dzwoń do Pameli, mówi, że mamy 2,5, bo jeszcze 500 na dojazd. SK.pl, tam czekamy na zgłoszenia.
2: Radio SK. Reklama.
3: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
2: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
2: Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Ale jesteś zadowolony.
5: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
4: Wow!
5: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
4: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
6: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
7: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Yeah.

0: Marcinek już za 5:15 w Radiu SK, a my jeszcze w pracy.
1: Ale, ale my tu pracujemy, wiesz.
0: To prawda, ale ludzie, którzy tu nie pracują, to mogą już iść do domu, bo już jest za 5:15.
1: Ale koniecznie wcześniej złapcie newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
3: Cześć, tu Oknoplast. Nie czekaj na pierwsze chłodne dni. Zyskaj aż 25% rabatu na okna Pixel. Jeśli właśnie wybierasz nowe okna do domu lub wymieniasz dotychczasowe, teraz możesz kupić je taniej. Promocja trwa tylko do 4 października. Wybierz ciepło, zapłać mniej. Odwiedź najbliższy salon Oknoplast lub sprawdź szczegóły na oknoplast.com.pl.

0: bardzo podziękować.
1: Urodzinowa oferta Wectry. Tylko teraz internet światłowodowy za jedyne 35 zł miesięcznie przez 6 miesięcy. Zadzwoń na 601-601-601 lub wejdź na wectra.pl. Jesteśmy dostępni w całej Polsce. Wectra.
2: Mówisz?
1: Masz. Materiał nie stanowi oferty. Cena zawiera rabaty 15 zł. Zasady i ograniczenia w regulaminach promocji.
3: W Japonii wierzymy, że pewność kryje się w odważnym stylu, doskonałych proporcjach i perfekcyjnie dopracowanych detalach. Tak powstała nowa Mazda CX-6e. Innowacyjny SUV z zasięgiem dającym pewność podczas każdej podróży. Przyjdź na jazdę próbną i poznaj nowy wymiar pewności. Poznaj nową Mazdę CX-6e. Teraz z kosztami finansowania od 0%. Odwiedź salon Mazda Kozłowski w Szczecinie.
4: Hej, tu IKEA. Dawno się nie widzieliśmy. W domu po staremu? To wpadnij po nowe pomysły. Czeka na Ciebie naprawdę dużo inspiracji. Do zobaczenia w sklepach, aplikacji i na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
6: Cześć, tu Bartosz Gleń, komentator Canal Plus. I już dziś UEFA Champions League, czyli piłkarska scena pełna mistrzów. Real kontra Inter. Jutro Barcelona kontra Feyenoord. Nie przegap hitowych meczów i specjalnej oferty dla kibiców. Przyjdź do salonu sprzedaży lub wejdź na kanalplus.pl.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
11: I po reklamie.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Electrovit 6-7.
13: W Szczecinie zwiększony ruch widać m.in. na Kołłątaja, Szczenieckiej, Chopina, na Narutowicza, Krzywoustego oraz na rondzie Gierosa. Prawy brzeg jedźcie ostrożnie przez Struga, Wiosenną i Zwierzyniecką. Termometry wskazują 25 stopni. Na niebie pojawiło się trochę chmur, ale nie powinniśmy z nich zobaczyć deszczu.
12: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
14: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Potrzebujemy stanowczych działań, mówił Robert Korzeniowski, wchodząc na posiedzenie Prezydium Zarządu Polskiego Komitetu Olimpijskiego. To pierwsze spotkanie władz PKOL od zatrzymania i aresztowania prezesa Radosława Piesiewicza. Nie mamy czasu, musimy działać, mówi Korzeniowski.
15: To powinna być terapia z jednej strony szokowa dzisiaj. Musimy z tego wyjść i z tego szoku jednocześnie szokiem się leczyć. Nie ma specjalnie się czasu na to, by niuansować dzisiaj działania, tylko tam musi być konkretny program naprawczy.
14: A przypomnę, Radosław Piesiewicz został aresztowany po tym, jak usłyszał zarzuty w sprawie Zonda Krypto. Prezes PKOL-u miał powoływać się na wpływy i przyjąć zegarek wart około 170 tysięcy złotych od szefa upadłej giełdy kryptowalut. Operator filmowy Witold Płóciennik zmarł z przyczyn naturalnych, wynika z wstępnych w wyniku sekcji zwłok. Przyczyną śmierci mężczyzny była ostra niewydolność oddechowo-krążeniowa. Operator nie miał żadnych obrażeń zewnętrznych czy wewnętrznych. Unia Europejska mierzy się z kryzysem edukacyjnym. Takie wnioski płyną z najnowszych wyników badania PISA. 15-latkom coraz gorzej idzie czytanie ze zrozumieniem, problemy mają też z matematyką. Jak informuje minister edukacji Barbara Nowacka, gorzej jest po 2022 roku.
16: Po głosie pandemii, świata cyfrowego, który drastycznie wtargnął w życie młodych ludzi, widać wszędzie.
14: A na tle Europy Polska wciąż wypada dobrze i znalazła się w czołówce badanych krajów. Najwyższe wyniki na świecie uzyskali uczniowie z krajów azjatyckich.
17: SK Szczecin. New.
13: Krzysztof Baziuniak. Radni PiS złożyli zawiadomienie do prokuratury w sprawie budowy nielegalnej bazy paliw w Podjuchach. Według nich mogło dojść do niedopełnienia obowiązków służbowych przez pracowników magistratu. To z kolei mogło doprowadzić do katastrofy budowlanej lub ekologicznej.
18: Teren jest objęty zagrożeniem powodziowym, dlatego też te zalecenia o palowaniu były z pewnością słuszne, zasadne. Dlatego dziwimy się, dlaczego właśnie w decyzji środowiskowej miasto Szczecin odeszło od tej decyzji.
13: Mówi Krzysztof Romianowski z PiSu. Prezydent Szczecina nie komentuje wystąpień politycznych.
17: Sońta i Kościel, czyli SK w Radiu SK.
19: Jak ktoś miał do 16, to już lecą nadgodziny. Pierwsza nadgodzina, bo 2,5 minuty po godzinie 16. Jak wiecie, nadgodziny szef na pewno doceni. Zawsze, na pewno.
20: Nie w każdej firmie. My tutaj doceniamy.
19: Na przykład, to był żart, nie doceni.
20: Ja próbowałem się na przykład dzisiaj z szefem dogadać, że zostanę do 18.30 za jakieś dodatkowe 5 zł. Mówi, nie. Wolałbym w ogóle, żebyś wychodził wcześniej.
19: Nie przechodził.

0: Vance Joy, Riptide w Radiu SK. Dlaczego ty przeglądasz dodatek telewizyjny do Super Expressu w radiu?
1: To jest... A bo mam niespodziankę dla ciebie, słuchaj.
0: Jaką?
1: Choinka ubrana?
0: Nie, odcinek jest wrzesień.
1: Ubieraj proszę ciebie, ponieważ dzisiaj w Polsacie Kevin sam w domu.
0: No to opowiedz mi, o czym jest ten film może.
1: Czekaj.
0: Ja przygotowałem specjalny podkład okolicznościowy, słuchaj, tak?
1: Co to jest?
0: Podkład okolicznościowy.
1: To jest nasza piosenka. Proszę Państwa, dzisiaj Kevin sam w domu, czyli historia 8-letniego Kevina McAllistera, którego rodzice postanawiają spędzić święta w Paryżu.
0: Bez niego?
1: I nie powiedziałem tego jeszcze, nie spoileruj.
0: Aha, dobra, okej. Ja nie wiem, bo powiedziałeś, że jego rodzice, no.
1: Ale przez serię niefortunnych wypadków zapominają zabrać go ze sobą.
0: Nie, no to jest, wiesz co, to jest
1: skrajnie... się, nie skończyłem!
0: Poczekaj,
1: no
0: ale ja się pytam, dlaczego mops nie interweniuje? Stary, zostawiają 8-letnie dziecko.
1: Zabrać im to dziecko.
0: Właśnie, zabrać im to dziecko. No stary, dziecko zostawiasz 8-letnie w domu, no co dalej, jak on sobie radzi?
1: I jeszcze w roli ciecia. Czy strażnika domu, ogniska domowego.
0: Jak on sobie radzi w tym domu, jak został
1: sam? Bardzo dobrze sobie radzi, ale nie chcę psuć zabawy, bo na pewno nie każdy oglądał.
0: Aha, a włamywacze jacyś są tam?
1: Tam są, co jest dwóch włamywaczy.
0: Są włamywacze.
1: I się potykają resoraki.
0: Naprawdę?
1: No tak.
0: Muszę zobaczyć.
1: Będę oglądał. Więcej w dodatku telewizyjnym do Super Expressu.

0: Ring My Bell w Radiu SK. Miałem wczoraj taką niezręczną sytuację związaną z tą piosenką, bo ona ma takie dwuznaczności w sobie. Zadzwoni w dzwonek i wiesz, taki rozochocony mówię do żony, you can ring my bell, i myślę, że to się jakoś rozwinie. Ona mówi, zakładaj piżamę, Michał, daj spokój.
1: A
0: daj
1: jakie
0: spokój,
1: jest drugie
0: to
1: jest znaczenie? Jest drugie znaczenie?
0: No już teraz nie chcę tego rozwijać, ale ona powiedziała, to jest żenujące, zakładaj piżamę i kładź się spać.
1: To może nie rozwijaj tego rzeczywiście.
0: Okej, słuchaj, bo tutaj w Radiu SK jest tak, że słuchacze dzwonią i informują, co panuje na świecie teraz i dzięki czemu się dowiadujemy. I tutaj jest kolejna głosówka nagrana na eskowym Messengerze. Słuchaj tego.
2: Hej, Eska. A słyszeliście o akcji czytania Dziadów Mickiewicza przedszkolakom?
1: No to ciekawy wierszyk sobie wybrali, chociaż tam są takie momenty, głucho wszędzie, ciemno wszędzie, co to będzie, które tak siądą, myślę, dzieciom, ale może by, tak żeby nie straszyć, złagodzić trochę tytuł na, nie wiem, Dziadkowie, Dziadzia, Babi. Radio
3: SK. Reklama. A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
4: Na przykład ekspres automatyczny Philips Latte Go. Teraz za 3599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3899. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
3: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
5: Jesień? Nie siedź na kanapie. Wstań i wybierz Factory Resort Wellness and Spa w Kołobrzegu. Dla dorosłych seanse saunowe na odporność i power dance w poniedziałki i czwartki. Dla dzieci sobotnie animacje kulinarne i plastyczne. Kuchnie tematyczne. Relaks w basenach i standard, który goście oceniają najwyżej. Prawdziwy wypoczynek to coś więcej niż nocleg. To przeżycie, które pamiętasz. Zadzwoń, zarezerwuj pobyt już dziś na factoryresort.pl. Liczba miejsc ograniczona.
6: Pokaz kotów rasowych w Galaksy. Już w sobotę 12 września przy Fontannie zobaczycie około 30 wyjątkowych kotów. Czekają na Was prezentacje ras, ciekawostki, konkursy i zabawy dla dzieci i dorosłych oraz wybory kota publiczności. Będzie też okazja, by porozmawiać z hodowcami i dowiedzieć się więcej o adopcji zwierząt. Pokaz kotów rasowych już 12 września od 12 do 17. Przyjdźcie do Galaksy i wybierzcie swojego kociego faworyta.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
8: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
9: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
10: Mamy niskie ceny.
11: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, to z Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
12: Hej, co u ciebie?
13: Zapisałem się do TB Edukacja.
12: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
13: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
12: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
13: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
12: Też bym tak chciała.
13: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
12: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Kibice Lotto Chemika Police. Wystartowała sprzedaż karnetów na sezon 2026-2027. Z jednym karnetem zobaczycie na żywo wszystkie domowe mecze drużyny. Karnety do kupienia online na abilet.pl oraz w biurze klubu. Zarezerwujcie swoje miejsce na cały sezon już dziś. Lotto Chemik Police. Razem gramy o zwycięstwo.
16: I po reklamie.

0: I'm Levitating w Radiu SK. To jest audycja SK w Radiu SK, czyli Sońta i Korościel. Oglądamy sobie tu trochę telewizor i cały czas jest ta afera Zonda Krypto i Zonda Krypto i Zonda Krypto. Ja już teraz jestem trochę spokojniejszy, ale muszę ci się przyznać, że jak ja pierwszy raz o tym usłyszałem, a dość daleko byłem od radioodbiornika, to usłyszałem Sońta Krypto. Ja się tak przestraszyłem, że coś jest z tobą, ale... nie tak. Sońta Krypto, wie, jest.
1: Kolega ci zamknął, nie? No. Nie, ja ci powiem, że ja się jeszcze bardziej

0: Za 20 minut 17, słuchacie Radia SK Coldplay Paradise, a godzina jest taka, że powoli należy się już zbierać do tak zwanego z pracy wyjścia.
1: Do czego niniejszym zachęcamy?
2: Reklama.
3: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
5: 3 października o godzinie 12 wystartujemy po raz 10 do 5-kilometrowego biegu w Puszczy Wkrzańskiej. 10 bieg Pogoń Raka i 2 bieg Pogoń Małego Raczka. 3 października. Zapisy na www.biegpogońraka.pl.
6: Marian, jaki laptop jest top?
7: No Barbara, no jaki? No z Media Expert oczywiście. Laptop na Windows 11. Mocny, szybki, lekki i bezpieczny.
8: Oferty na laptopy z systemem Windows 11 w Media Expert. Na przykład kup laptop Lenovo IdeaPad Slim 3 AI do pracy i nauki w super cenie 2999 i otrzymaj 335 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett czterowarstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: I po reklamie.
12: Music is my

0: Sienna, Spyro w Radiu SK. Mój kolega mówi, że to jest skrzyżowanie Adele i Amy Winehouse. Chciałbyś się odnieść do tego?
1: Nie odnoszę się do skrzyżowań, nieoficjalnie. Poza tym ona ma swoją własną muzyczną osobowość. A poza tym nieważne, bo za chwilę newsy w Radiu SK.
2: Sponsorem programu jest Wienkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sevra.

0: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert.
1: Cześć, sąsiedzi!
2: Nowy Kaufland w Mierzynie przy ulicy Spółdzielców 32 już otwarty. Od czwartku filet z piersi polskiego kurczaka kastoisko mięsne w dużym opakowaniu tylko 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
4: Osiedle Królewicza Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
5: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 września i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Radio SK i burmistrz gminy Rawicz Grzegorz Kubik zapraszają na Święto Rawicza wraz z SK Music Tour. 11-13 września, targowisko miejskie. W piątek wystąpią Sad Smiles, Dawid Kwiatkowski. W sobotę zagrają łzy Adam Konkol, Golec Orkiestra. W niedzielę piknik aktywnych mieszkańców z Big Bike Orkiestra i atrakcjami dla całych rodzin. Przez cały weekend Luna Park i Strefa Gastro. Szczegóły na www.rawicz.pl. Partnerzy wydarzenia, gmina Rawicz i Dom Kultury w Rawiczu. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. To będzie ostatnia reklama.
17: Wszystko, czego dziś chcę.
18: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak brzoskwinie, kilogram 5,99. A od wtorku łopatka bez kości, kilogram 8,99.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży. Elektrowit 6-7.
3: W okolicach godziny 17 kierowcy w Szczecinie musicie zachować rozwagę na głównych wlotówkach z miasta. Węzeł Kijewo, zachowajcie tam szczególną ostrożność. Nie spieszcie się jadąc przez Mieszka I. W Szczecinie aktualnie dosyć pochmurno, natomiast na termometrach mamy 25 kresek na plusie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrolit 6-7.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. Mieli dyskutować o wizycie amerykańskich wysłanników w Moskwie i Kijowie. Donald Trump przez godzinę rozmawiał z Władimirem Putinem. Jak twierdzi doradca rosyjskiego prezydenta Jurij Uszakow, Putin i Trump wymienili się poglądami na temat rezultatów wizyty Witkowa i Kushnera w Moskwie i Kijowie. Dodał, że Putin, tu cytat, pozytywnie ocenił amerykańskie wysiłki mediacyjne, mające na celu znalezienie sposobów rozwiązania konfliktu. Planował zemstę i miał listę tych, którzy mają zniknąć. Policjanci z BSP z Nowego Sącza zatrzymali 54-latka z Dąbrowy Górniczej, a ten jest podejrzany o zlecenie zabójstwa kilku osób, między innymi policjantów, sędziego i byłej żony, z którą miał konflikt o opiekę nad dzieckiem.
20: Pierwotnie zlecenie obejmowało zastraszenie byłej żony, natomiast z upływem czasu mężczyzna zażądał pozbawienia jej życia, pozbawienia życia sędziego, funkcjonariuszy policji.
6: Mówi Justyna Rataj-Mekietyn z prokuratury okręgowej w Nowym Sączu. 54-latek usłyszał już zarzuty i trafił na 3 miesiące do aresztu. Zuchwała kradzież na Lazurowym Wybrzeżu i francuska policja w akcji. Złodzieje ukradli 4 obrazy z muzeum niedaleko Nicei, gdzie znajdują się zbiory Augusta Renoir. 2 z dzieł złodzieje pozostawili jednak po drodze. Wartość skradzionych prac oceniana jest na 9 milionów euro. Do kradzieży doszło niemal rok po zuchwałym napadzie w Luwrze. Skradziono wtedy klejnoty koronne.
21: SK Szczecin News.
22: Krzysztof Baziuniak. Szczecińscy radni przegłosowali zmiany przestrzenne w rejonie targowiska Turzyn i stadionu lekkoatletycznego przy ulicy Litewskiej. W pierwszym przypadku podniesiona ma zostać zabudowa do 7 kondygnacji. W drugim również podniesiona zostanie zabudowa tak, by w miejscu tymczasowego parkingu dla szpitala mogła w przyszłości powstać hala lekkoatletyczna. Igor Brzyski opuszcza Pogoń Szczecin. Zawodnik na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do czeskiej Sigmy Ołomuniec. Tam będzie grał z Leo Borżezem, który Dumę Pomorza opuścił kilka dni temu.
23: Sońta i Koroście.
24: Sońta i Koroście, czyli SK w Radiu SK.
25: 17:03, to już czas najwyższy, kochani, żeby wracać z pracy do domu, ileż można siedzieć w robocie. My za chwilę będziemy się łączyli z kimś, kto chciałby z nami przeżyć swój pierwszy raz, to nie?
26: SK po raz pierwszy na SK.pl, cały czas możecie się zgłaszać i pisać nam, jaki chcielibyście, żebyśmy wam pierwszy raz sfinansowali.
25: Dobrze trochę powiedzieć? Niegramatycznie, ale już mniejsza o to, ludzie chyba wiedzą, o co chodzi. Nie, już SK.pl. Nie mówisz, nie, już wystarczy.
26: Tam SK.pl. Są szczegóły.
25: Słuchaj, Cinek, mam dla ciebie niespodziankę, bo to jest, wiesz, drugi tydzień w Radiu SK. Możesz sobie wybrać piosenkę, którą teraz zagramy, ale uwaga! Autor, nazwa autora tej piosenki musi się rymować z bakalia.
26: No. Zalia?
25: O, proszę bardzo, nie ma
26: problemu. To jest mój wybór, nikt nie naciskał.

0: Taylor Swift i Opalite. Tak sobie rozmawiamy, że ta piosenka ma taki świąteczny vibe. Coś jest chyba na rzeczy, bo dzisiaj Kevin też wieczorem w telewizji, ten sam w domu, więc nie wiem, czy naprawdę nie trzeba ubić karpia, albo znaczy tego, kupić karpia.
1: Wiesz, to są pilniejsze sprawy w PKO-lu, Polskim Komitecie Olimpijskim. Po tym, jak dotychczasowy prezes, jak to się brzydko mówi, poszedł pierdzieć w pasiak, Radosław Piesiewicz, to teraz jest wakat na stanowisku prezesa i o stanowisko prezesa chce się ubiegać Robert Korzeniowski.
0: Chociaż,
1: tak. I teraz jest czas na serię twoich żartów o tym, gdzie on idzie,
0: po co on tam idzie?
1: Po co tam lezie? Czy nie dość się w życiu nachodził?
0: Mam nadzieję, że dojdzie, będzie spokój.
2: Piszę do ciebie, śpisz.

0: Edward Maja, Vika Dżigulina w Radiu SK. Jak piosenka ma taki dobry beat i jedziesz samochodem, to przy tej piosence wystawiasz łokieć, a ona jest tak dobra, że wystawiasz łokieć i jeszcze obojczyk, wiesz?
1: Nie, więcej moim zdaniem. Ja wystawiam już takie biodro w zasadzie troszeczkę, siadam na krawędzi, może nawet kawałek uda.
0: Ja powiem ci, że ja wystawiam głowę, szyję, trzustkę i wątrobę przy tej piosence.
1: Za co się trzymasz? A nie, nie mów, nie mów! Nie mów.
0: Ta piosenka jest dobra, gramy, że ja wysiadam z samochodu.
2: Reklama. Ruszyły Media Expert Days w sklepach, aplikacji i na mediaexpert.pl. Smartfony, laptopy, telewizory, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i lodówki. Super produkty w super niskich cenach. Media Expert. Znani artyści na kortach w Szczecinie. Od 18 września zapraszamy na Sets Open. Tenisowy turniej artystów rozgrywany w ramach Challengera ATP Invest in Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i setsopen.pl. Na wydarzenie zaprasza Szczecińska Energetyka Cieplna.
3: 25 lat doświadczenia, 15 oddziałów, tysiące klientów, miliony odzyskanych surowców. Razem dajemy materiałom nowe życie. Dziękujemy, że jesteście z nami. Stena Recycling. Od 25 lat w Polsce.
4: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
5: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Już dziś w Lidlu. Szynka szwarcwaldzka XXL Dulano. Cena przed obniżką 17,99. A teraz tylko 11,99 za opakowanie 250 gramów. A wszystkie produkty High Protein XXL, Pilos i Milbona 25% taniej przy zakupie dwóch.
8: I po reklamie.
9: Esko.

0: Ale gonią panowie, jak słyszeli, bo oni bardzo dobrze. Whatever turns you on w Radiu SK. Proszę państwa, a po raz pierwszy spełniacie swoje życzenia te pierwsze razy z Radiem SK.
1: Retel, to było źle powiedziane. Wiesz, oni nas zwolnią, przez ciebie nas zwolnią.
0: Bo ja nie mogę mówić i myśleć jednocześnie.
1: Spróbuj jeszcze raz.
0: Spróbuję teraz nie myśleć.
1: No dobra.
0: SK po raz pierwszy. To jest taka zabawa, dzięki której na sk.pl możecie nam napisać, jaki pierwszy raz mamy wam sfinansować.
1: Ekstra.
0: A my to finansujemy i to już teraz. Justyna, cześć!
1: Cześć, Justyna!
2: Cześć, cześć,
1: cześć, cześć wam Justyna, wszystkim. Skąd jesteś?
2: Jestem z Łodzi.
1: A na jakim morzu?
0: To na razie, cześć!
1: Żartuję. Dobra, to już żarty mamy za sobą, teraz poważna sprawa. Co byś chciała zrobić pierwszy raz?
2: Ja bym chciała bardzo polecieć samolotem akrobacyjnym.
1: Ale jako pilotka?
2: No, niekoniecznie.
1: Bo to
2: jeszcze
1: też
2: nie
1: możemy
2: teraz.
1: Załatwić. To też możemy załatwić.
2: Może kiedyś, tak? A na razie bym chciała się, żeby mnie ktoś tak...
1: No,
2: nie chcę powiedzieć, przeleciał, ale...
1: Ore, ty, Justyna, to chcesz samolot czy chłopaka?
2: Chcę samolot.
0: Pilota znaczy, pilota.
2: Tak, słuchaj, chcę samolot z pilotem.
0: Ile to kosztuje? Ile tam wpisałaś, że to kosztuje?
2: No, tak czytałam, że 10 minut około 1800 zł.
1: A ile byś chciała latać?
2: No 10 minut myślę, że na pierwszy raz będzie w sam raz.
1: No dobrze, słuchaj, to mamy wielką przyjemność ogłosić, że Justyna z miasta Łodzi wygrywa lot samolotem jakim? Akrobacyjnym, tak?
2: Akrobacyjnym,
1: akrobacyjnym,
2: tak.
1: Akrobacyjnym.
2: Dziękuję.
1: Ale ekstra. Słuchaj, a możemy przyjść i tam cię przytulić przed tym lotem, gdybyś miała jakieś nerwy?
2: No oczywiście, możecie polecieć ze mną.
1: Nie, my się nie zmieścimy, tego poza tym my się trochę boimy, wiesz?
2: No ja też się troszkę boję.
1: Dobra, Justyna, gratulujemy ci bardzo serdecznie. Mamy nadzieję, że będziesz miała dużą frajdę. Będziemy tam, jak to się mówi.
2: Super, dzięki wielkie.
1: Trzymaj się miłego, na wasze zgłoszenia czekamy na sk.pl.

0: Kuba i Kuba, chłopaki w Radiu SK.
1: No i tak sobie myślę o tym, że dzisiaj jest Dzień Dobrych Wiadomości. Co prawda od tego specjalistka jest Kasia Węsierska, ale mógłbym cię prosić o jakąś taką jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość na koniec tego popołudnia.
2: Jedną pokrzepiającą dobrą wiadomość
1: może
2: na
1: być
2: koniec...
1: Może twojego prywatnego życia. Może coś ci dzisiaj wyszło, udało się coś...
2: Aha, nie, mi się bardzo rzadko cokolwiek udaje.
1: W życiu małżeńskim...
2: Nie. No zobacz,
1: jakiś dobry uczynek zrobiłeś.
2: Zobacz, mi się rzadko kiedy coś udaje.
1: Dobra, to inaczej, nie, to złą wiadomość.
2: Złą wiadomość, kurczę. Też mam tak, że mi się rzadko kiedy coś nie udaje. Mam takie strasznie obojętne życie, na takim absolutnym emocjonalnym zerze.
1: Strasznie mi pomagasz, to może ja złą wiadomość.
2: Dobra.
1: Zaciąłem się przy goleniu tu.
2: A to też mnie nie rusza w ogóle.
1: Nie, to nie jest...
2: A może dobrą powiedz?
1: Zaciąłem się przy goleniu.
0: All right!
1: Co za fajtłapa!
3: Reklama.
4: Duda! Pyszny kurczak, dobry skład, Duda!
3: Głodny nagród? Kupuj wędliny dla dzieci Dudusie oraz inne produkty marki Duda. Graj o maskotki i aż 50 tysięcy złotych. Sprawdź dudaloteria.pl.
4: Siła z białka, cukru, brak, Duda, Duda, Day.
5: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład energooszczędna pralka Bosch 9 kg, funkcje parowe. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kolizja nie musi oznaczać problemów. W nowym serwisie blacharsko-lakierniczym grupy Cichy Zasada w Szczecinie zadbamy o wszystko. Wiosenna 99 to największy i najnowocześniejszy obiekt w regionie. Ponad 100 samochodów zastępczych i naprawy na najwyższym poziomie. Grupa Cichy Zasada. Możesz na nas liczyć.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Badanie techniczne auta? W stacji kontroli pojazdów AutoExport w Policach zrobisz je od 6 do 21. Wpadnij z autem przed lub po pracy. Police Energetyków 4.
13: I po reklamie.
14: Eska.

pierwszy, kocham w czasie przeszłym. Kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: Alex Warren i Passenger w Radiu SK. SK, Sońta Korościel w Radiu SK. Witamy, a właściwie się żegnamy.
1: Uwielbiam, jak ty podsumowujesz nasze programy. To jest rewelacja.
0: Największy problem jest taki, że ja zaczynam zdanie i nie wiem, jak ono się skończy.
1: Ja też nie wiem, ale żałuję, że ja tutaj teraz jestem. Ty sam byś poszedł w takie odchłanie radiofonii, że naprawdę wszyscy biliby ci brawo. No nic, wracamy jutro o 15, tak?
0: No, zakończ teraz ty.
1: Teraz też będziesz?
0: Będę.
1: No trudno, zapraszamy.
0: Mimo wszystko.
2: Sponsorem programu jest Więkra, dystrybutor pomp ciepła i systemów klimatyzacyjnych marki AUX oraz Sewra.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Już w najbliższy czwartek przyjdź na otwarcie nowego sklepu dla zwierząt Maxi Zoo w Mierzynie. Zapraszamy 10 września od godziny 10 do Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Z okazji otwarcia nowego sklepu Maxi Zoo minus 20% na wszystko przy zakupie minimum 2 produktów z aplikacją Maxi Zoo. Zapamiętaj nasz adres. Maxi Zoo w parku handlowym RWS przy ulicy Spółdzielców 32A w Mierzynie. Maxi Zoo. Wszystko dla twojego pupila. Szczegóły na maxizoo.pl.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
8: Invest in Szczecin Open. Światowy tenis w Szczecinie, czyli największy turniej mężczyzn w Polsce już od 14 września. Tenisiści z całego świata powalczą o zwycięstwo w kolejnej edycji szczecińskiego Challengera ATP. Partnerami wydarzenia są Miasto Szczecin, ARMS, Polfund, Enea, Kia Polmotor, MVB, PKO TFI, TOS Żubrem oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki. Bilety dostępne na abilet.pl. Na wydarzenie zaprasza Radio SK.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
11: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
12: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
13: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
14: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
13: Mhm. Dokładkę rabatu.
12: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący elektrolity o tropikalnym smaku dla dzieci i młodzieży Elektrowit 6-7.
19: Na szczecińskich ulicach kierowcy musicie uważać teraz na Wyszyńskiego, Gdańskiej, Energetyków, na Kolumba oraz na Szpitalnej. Prawy brzeg, ściągnijcie nogę z gazu na Gryfińskiej, Jugosłowiańskiej i na Granitowej w kierunku Krygiera. Możecie tam dłużej postać. Termometry wskazują aktualnie 24 stopnie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z serią elektrolitów Electrovit 6-7.
7: Już prawie 18, Agata Chruściak, zapraszam. 14 września o 13 to wtedy ma się zebrać zarząd Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Na posiedzeniu mogą zapaść ważne decyzje dotyczące przyszłości gremium, a przed siedzibą PKOL-u jest Mateusz Gołębiewski.
14: Jak czytamy w komunikacie PKOL, prezydium zarządu rekomenduje zarządowi powierzenie pełnienia funkcji prezesa jednemu z wiceprezesów PKOL do końca obecnej kadencji. To oznaczałoby, że wybory nowego prezesa czekają nas dopiero na wiosnę. Zarząd PKOL będzie musiał podjąć jakąś decyzję w związku z niepewną przyszłością obecnego prezesa Radosława Piesiewicza, który obecnie przebywa w areszcie.
7: A to w związku z aferą Zonda Krypto. Kolejna udaremniona próba sabotażu, tym razem w Rumunii. Tamtejsze służby zatrzymały obywatela Rosji, który zbierał dane na temat baz wojskowych używanych przez NATO oraz ukraińskich węzłów logistycznych, które zaopatrują wojsko.
0: SK Sport News.
7: Dziś początek rywalizacji w nowym sezonie Ligi Mistrzów. W pierwszej kolejce najciekawiej zapowiadają się dzisiejsze starcia pomiędzy Realem Madryt i Interem Mediolan. Z kolei FC Porto zagra z Manchesterem City. Ich pierwszy występ w czwartek. Wtedy polscy siatkarze zainaugurują swój występ na Mistrzostwach Europy i zagrają z Portugalią.
0: SK Szczecin. News.
19: Krzysztof Basiuniak. Radni zdecydowali, nie będzie rocznego biletu komunikacji miejskiej w cenie 365 zł dla szczecińskich uczelni. Za odrzuceniem petycji głosowało 17 radnych Koalicji Obywatelskiej i klubu OK Polska. 7 radnych klubu PiS było za jego wdrożeniem. Historia Świnoujścia opowiedziana w technologii mappingu. Specjalny pokaz zostanie wyświetlony na budynku poczty przy Placu Wolności.
20: Czas na Świnoujście i jego historię opowiedzianą światłem, obrazem, a także ruchem.
19: Mówi Wojciech Basałego z Urzędu Miasta w Świnoujściu. Start pokazu 17 października.
21: Imprezka. Imprezka.
22: Ja się staram powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem. To tak do ciebie mogę tak powiedzieć. I bardzo się cieszę, że wieczór jest nasz, wtorkowy. A mówię oczywiście tekstem z hitu Nareszcie. Właśnie teraz go wam zagram. Tutaj Hanczak, dobry wieczór.

końca. Co piosenka to hit, jak on to robi? Nie mam pojęcia. Oskar Sims i Bez końca na antenie Radia SK w imprezce. Oskar Sims, czyli bohater wrześniowego wydania magazynu SK Story. Bardzo dużo materiałów z nim związanych na naszej stronie sk.pl, ale też można mieć SK Story w wersji kolekcjonerskiej, takiej namacalnej, żeby sobie oglądać do woli. Bądźcie czujni, bo jeszcze dzisiaj będzie można zgarnąć SK Story ode mnie z Oskarem Simsem w roli głównej. Ale tymczasem, no właśnie, to jest wieczorny program, który ma służyć temu, abyście się trochę rozerwali, trochę odpoczęli, poprawili sobie nastrój, jeżeli ewentualnie ktoś wam ten nastrój w ciągu dnia zepsuł. Ale zdaję sobie sprawę z tego, że nie każdy po 18 ma już zupełnie wolne, bo czasami mamy jeszcze na głowie co nieco do zrobienia, więc pytam, co zadane? I wcale nie trzeba być uczniem, żeby mieć coś zadane przez kogoś albo przez samego siebie. Dajcie znać głosówką na Messengerze Radia SK. Po pierwsze, może wam jakoś pomogę. Po drugie, może chociaż pocieszę. A po trzecie, jak po prostu powiecie o tym, co jeszcze macie do zrobienia, to może będzie wam lżej. Albo ktoś się zgłosi do pomocy. Kto wie, co się wydarzy. Ten program to jest jedna wielka niespodzianka. Kygo i Max McKnown już za kilka chwil w remiksie Robina Schulza, ale teraz już Dirty Dirty Money i Skylar Grey to hit Coming Home.

0: I tak powoli wchodzimy we wtorkowy wieczór przy hicie Temper City Self-Aware. 20 minut po 18, Hanczak z tej strony. Pytam, co zadane na ten wieczór? Czy macie jeszcze dzisiaj coś do zrobienia? Może ktoś wam kazał, może ktoś was prosił, a może sami sobie jeszcze zarzuciliście i narzuciliście jakieś zadania na najbliższe godziny? Może w czymś pomogę, nie wiem, zobaczymy. Czekam na głosówki na Messengerze Radia SK, tak jak nagrał Piotrek. Piotrek, co zadane?
1: Mam do zrobienia jakieś 100 pierogów ruskich. Pozdrawiam serdecznie.
0: 100 pierogów ruskich do zrobienia. Ja mam nadzieję, że ty na tym zarabiasz, a nie, że zjadasz je wszystkie sam. No tak czy owak, po takim lepieniu człowiek może być nieźle zmączony.
2: Promocja. Andrzej, Grażyna, Halina, Marian.
3: Ty, no co ty robisz?
4: Jak to co? No sprawdzam, kogo już wkręciłem.
5: Ba-

0: albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Osiedle Królewicze Park. Komfortowe mieszkania z widokiem na szczeciński Aquapark. Jedyne takie miejsce w Szczecinie. Znajdź swoje mieszkanie na horizon.szczecin.pl.
4: Orły oszczędzania mają oko do świeżych okazji.
5: Takich jak ogórki polskie krótkie Pewni Dobrego. Teraz 33% taniej. Tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 5,99. A przy zakupie 2 sztuk wybranych rodzajów czekolady Milka, 2 kolejne otrzymasz gratis. Oferta do 9 września. Szczegóły na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
6: Co ty taki zakręcony?
7: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
6: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TEB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
7: Co? Tak szybko?
6: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
7: Czekaj.
6: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na teb.pl.
7: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
1: To będzie ostatnia reklama.
8: Szczecińskie korty tenisowe to nie tylko tenis. Festiwal Linie, czyli film, komedia, muzyka, a wszystko w ramach turnieju tenisowego ATP Invest in Szczecin Open. Od 14 września na kortach zobaczycie Challengers i Wimbledon. Usłyszycie między innymi Tomka Jachimka, znakomitych DJ-ów oraz Mezo i Libera. Start codziennie o 21. Wstęp wolny. Szczegóły i festiwalowy rozkład jazdy na szczecinopen.pl i na Facebooku wydarzenia. Do zobaczenia na Szczecin Open.
9: I po reklamie.
1: Esko.

0: Little Talks na antenie Radia SK. My też sobie tutaj tak rozmawiamy, ja was wciągam do różnych rozmów, no bo przecież bez was to ten program nie ma sensu. To jest program jak najbardziej interaktywny i zawsze można zadzwonić albo nagrać głosówkę na Messengerze Radia SK. Dzisiaj was pytam, co jeszcze macie zadane, czyli co jeszcze macie przed sobą dziś i nie możecie tego odpuścić. I czasami tutaj na luzie i w ogóle imprezkowe tematy, a czasami na poważnie. Cześć Renata!
1: Hej Hany, a ja na dzisiejsze popołudnie zadałam sobie USG piersi, także pędzę do poradni, a wy, drogie panie, pamiętajcie, żeby badać swoje bimbałki raz w roku.
0: Oto to! I od razu apeluję też do panów, żeby swoje bimbałki, te tam niżej, też badali regularnie, bo to też jest bardzo ważne. Lepiej wcześniej niż później, żeby nie mieć przebimbane.
2: Radio SK. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki, przetestuj i doświadcz na żywo osiągów, które definiują Cuprę. Zapraszamy do Cupra Studio Szczecin przy ulicy Południowej 6. Do zobaczenia.
4: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, łokitoki, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 000 zł przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
8: I po reklamie.

Sylwią Grzeszczak. Przedłużamy lato. IMGW nawet wydało ostrzeżenie przed upałami na dziś i na jutro. Także jeszcze bikini w kolorze mango, jeżeli ktoś ma, można spokojnie założyć. No może niekoniecznie do pracy, ale jak ktoś spróbuje, to poproszę zdjęcie. Mango, Sylwia Grzeszczak przed godziną 19 na naszej antenie. Jeżeli jeszcze tego lata chcecie zrobić coś po raz pierwszy, bo w końcu lato jeszcze przez kilka ładnych dni to kalendarzowe trwa, to zgłoście się do Sointy i Korościela. Oni w Radiu SK po raz pierwszy, no bo podkupiliśmy ich od konkurencji, no i teraz po południu serwują SK, czyli Sointa i Korościel w Radiu SK, no i odprowadzają was do domu, towarzyszą wam często w samochodach i jeszcze w dodatku płacą za wasze pierwsze razy. Bez skojarzeń. Co chcielibyście zrobić po raz pierwszy? Dajcie znać na SK.pl, a być może jutro Sointa i Korościel do was zadzwonią i wam za to po prostu zapłacą.

0: Reklama.
1: Panie Pacie, Pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie Pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia oko w PLN w ofercie specjalnej.
7: To nowe Lego Creator 3 w jednym?
8: Mhm. I składają się na 3 sposoby.
9: Diabelskie koło, karuzela i kręcowate UFO.
10: A w tym zestawie...
11: O, delfinki złożymy! Albo konika morskiego, albo nie, pana kraba!
12: To będzie dla mnie zaszczyt.
13: Można tak składać, rozkładać i układać. Na okrągło. Raz, dwa, trzy. I zabawa się kręci. Szukaj w sklepach zestawów Lego Creator 3 w jednym.
14: Hej, co u ciebie?
15: Zapisałem się do TEB Edukacja.
14: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
15: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
14: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
15: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
14: Też bym tak chciała.
15: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
14: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
16: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
17: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
18: Play. SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
19: To będzie ostatnia reklama.
20: 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
21: I po reklamie.
22: Szczecin na czasie.
23: Cześć wszystkim, z tej strony Krzysztof Baziuniak. Ogromne sportowe emocje coraz bliżej. Mowa oczywiście o 33. edycji Invest in Szczecin Open. Już od najbliższej niedzieli, aż do 20 września Szczecin ponownie stanie się stolicą tenisa ziemnego. Jak co roku wydarzenie odbędzie się na kortach ziemnych przy Alei Wojska Polskiego 127. Prestiżowy turniej ATP, który od lat przyciąga znakomitych zawodników, więc sportowe emocje będą na najwyższym poziomie. A na miejscu nie zabraknie również naszej strefy.
24: Muzyką się żyje.
25: Na zegarach 19:00 Prima Ballerina pojawi się w głośnikach, czyli nowy hit Margaret. Za kilka minut go wam zagram, no ale uwaga, bo sama artystka ostrzega, że słuchanie tej piosenki może być niebezpieczne i kosztowne. Oto historia z życia Margaret Wzięta.
26: Ja myślę, że to też jest nocny numer, w sensie jak jest ciemno, to się go dobrze słucha. Dobrze się przyspiesza autem.
25: Mm-hmm.
26: Ja już chyba dostałam właśnie jedno powiadomienie, jeden mandacik, jak słuchałam sobie jeszcze tej wersji takiej niewydanej, I faktycznie chyba raz przekroczyłam prędkość.
25: To historia ku przestrodze, którą Margaret opowiedziała Łukaszowi Zduńczykowi, dlatego my się umawiamy. Gram prima balerinę za kilka chwil, ale wy jedziecie ostrożnie, ewentualnie możecie podśpiewywać pod nosem, to jest dozwolone. A Margaret wydała w tym roku dwie epki, które razem z trzecią jeszcze niewydaną stworzą pełen album. Dostaniemy całość niebawem. Wokalistka zapowiedziała też wielki koncert promujący całą płytę. Ma być to wyjątkowe show, które odbędzie się 11 grudnia w Warszawie.

Physical, na początek jednak łatwo Genki Majko, a za kilka chwil zaproszę was do dzwonienia do radia i sprawdzę waszą czujność, refleks i pomysłowość. Michał Hanczak z tej strony, to imprezka, witajcie!

0: Sytuacja, światowy poziom, Andy Dusty i Harris z Okaria w Radiu SK. 11 minut po 19, no więc otwieram naszą linię 664-402-302. Można dzwonić do mnie właśnie teraz. Warto mieć słuchawkę przy uchu, ja zadaję pytanie, a wy szybciutko odpowiadacie słowem, które zaczyna się na pierwszą literę waszego imienia. Zobaczymy, jak wam pójdzie we wtorkowy wieczór. Pytanie będzie inspirujące. Zawsze takich szukam, żeby inni mieli też inspirację z tego, co powiecie. Mamy już pierwszą osobę. Halo, witam.
1: Halo, halo, cześć, Janusz z tej strony.
0: Janusz.
1: Mi się udało.
0: No, witam cię serdecznie. Janusz, co zrobić dzisiaj na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Dawaj.
1: Jedzenie.
0: Nie no, wiesz co, picie na kolację, no naprawdę. Ale dobrze, no w sumie to zaliczyłeś, bardzo dobrze, jedzenie. A jeszcze coś na J?
1: Jabłkowy mus.
0: Bardzo dobrze. No dobra, to sprawdźmy, kto się dodzwonił na drugą linię. Zobaczymy, może się uda jeszcze coś dorzucić do tego menu kolacyjnego. Halo?
2: Halo,
0: słuchawa
2: halo?
0: Przy uchu, jak masz na imię?
2: Grzesiek,
0: co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia?
2: Na pewno zrobię grzanki.
0: Grzanki, o, grzanki zawsze spoko z takim serem i dużą ilością keczupu. Halo, dzień dobry.
3: Dzień dobry.
0: Masz na imię?
3: Emilia.
0: Emilia, to co zrobić na kolację na pierwszą literę twojego imienia? Szybciutko powiedz.
3: Eklery.
0: Och, tak, słodka kolacja. Nie ma to jak do porośle, naprawdę. Dobrze, że jest też nowy singiel Taflo na kolację. Talking Body w Radiu SK.

0: Oczywiście, że lecimy wysoko. Fly high, Tobie Romeo na antenie Radia SK w imprezce. Hanczak z tej strony. Ja wiem, że hity na czasie na Was często działają bardzo dobrze, pobudzająco, poprawiają Wam nastrój na przykład, ale nie wiedziałem, że na zwierzęta hity na czasie też działają całkiem dobrze. O tym donosi pani Monika z Podłodzi, która hoduje kozy i owce na mleko, z których potem powstaje ser. Podobno dzięki hitom Eski lepiej się doi.
1: Najlepiej, jak się im puszcza fajną muzykę w trakcie dojenia. Także jak one są tak odpowiednio nastrojone, my słuchamy Eski, tak, bo leci, taka prawda. Jak słuchamy sobie radia, one też słuchają, fajnie tupią w rytm muzyki i rzeczywiście tak jest, że muzyka też dobrze wpływa po prostu na zwierzęta. One muszą być zrelaksowane i muszą czuć się bezpiecznie.
0: Dobre sery potem spod łodzi lecą. Dzięki nam, nie dziękujcie. No bona sera, można powiedzieć, czyli dobry wieczór po włosku, bo za chwilę zagram Italo Disco od The Colors, więc może z tego mleka wyjdą od razu jakieś sery typu mozzarella na przykład.
2: Reklama. W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
10: Bo teraz w Lidlu jest akcja.

0: Team Szczecin Open. Z tenisowymi rakietami w dłoni w Szczecinie zobaczymy m.in. Joannę Koroniewską, Ulę Dudziak, Macieja Dowbora, Mezo, Henryka Sawkę, Jana Englerta i Karola Strasburgera. Szczegóły na szczecinopen.pl i secopen.pl. Na wydarzenie zaprasza szczecińska energetyka cieplna.
1: I po reklamie.

0: Tego głosu nie da się nie rozpoznać. Ellie Goulding, tu razem z Illenium. Don't Want Your Love na antenie Radia SK w imprezce. Kto lubi ziemniaki tak jak ja? Ja mógłbym jeść ziemniaki codziennie i ten wynalazek bardzo mi się podoba. Na jednej z podlaskich wsi hitem stał się kartoflomat. To jest taka maszyna do sprzedaży ziemniaków oczywiście. Dla tych, którzy słuchają w Poznaniu i okolicach, chodzi o pyry. I uwaga, ten kartoflomat został zbudowany przez 17-latka, przez Franka, który zrobił go z dwóch starych kół, kilku desek. No i można po prostu przyjść, wziąć worek ziemniaków, zostawić gotówkę albo zrobić blika i po sprawie. No i rzeczywiście, kiedy zrobiło się głośno w internecie o tym kartoflomacie, no to mnóstwo osób teraz przyjeżdża i rzeczywiście ziemniaki z tego kartoflomatu kupuje. Wspaniały pomysł, gratuluję 17-latkowi, życzę mu, żeby dzięki swoim pomysłom rzeczywiście w niedalekiej przyszłości nie musiał za dużo robić i mógł po prostu leżeć plackiem, ziemniaczanym oczywiście plackiem, dla słuchaczy z Poznania i okolic, no żeby po prostu nie musiał pyrać całe życie. To teraz Ale Jazz, Sanach i Vito Bambino, nie o ziemniakach na wynos, tylko o kawce na wynos będzie na początku tej piosenki. Kto lubi, robi głośniej i śpiewa.
1: Kawka.

Spider-Man to jednak jest superbohater, no bo po kilku latach przywrócił ten hit do życia. Dzięki wykorzystaniu tej piosenki oczywiście na ścieżce dźwiękowej do nowej części. Sunflower to Post Malone i Swae Lee w Radiu SK. Zbliżamy się do 20:00, to jest ta godzina, kiedy to w wielu domach padną słowa: mamo, potrzebuję na jutro do szkoły blok techniczny.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: Co ty taki zakręcony?
6: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
5: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
6: Co? Tak szybko?
5: Pewnie. Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
6: Czekaj.
5: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
6: Szczecin, Aleja Wojska Polskiego 128.
5: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
7: Świętujmy razem 600-lecie. Miasto Wałbrzych i Radio SK zapraszają na Dni Wałbrzycha 2026. Od 11 do 13 września wielka scena w Starej Kopalni. Rozgrzeją nas w piątek OSTR i Nulizmatyk. W sobotę Legenda, Maryla Rodowicz i zespół Lemon. A w niedzielę Zalia, Warius Manks i Kasia Stankiewicz oraz Zalewski. Tego nie można przegapić. Organizatorzy: Miasto Wałbrzych, Stara Kopalnia. Partner strategiczny: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Patroni: Radio SK z SK Music Tour.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
10: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
11: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go, Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
12: I po reklamie.
13: Szczecin na czasie.
14: Witam wszystkich ponownie, z tej strony Krzysztof Baziuniak. W poprzednim wejściu mówiłem wam o rozpoczynającej się już w tę niedzielę 33. edycji Invest in Szczecin Open. Jednak to nie wszystko, bo już od poniedziałku tej imprezie towarzyszyć będzie Linie Tenis Festival. A to oznacza, że codziennie po każdym meczu dnia, a więc o godzinie 21:00 odbędą się wszelkiego rodzaju atrakcje. Między innymi kino plenerowe, scena Impro Szczecin czy koncert Mezzo i Liber. Więcej na szczecinopen.pl.
15: Muzyką się żyje.
16: Miley Cyrus ma nowy singiel, a że wszystkie hity zaczynają się w Estę, to oczywiście nie zabraknie go także na naszej antenie i to już za kilka chwil. Będzie też MJ Deli, który od wczoraj na szczycie. Kawałek Deli Supreme trafił na pierwsze miejsce Rap 20. Tak zdecydowaliście, głosując na SK.pl. A MJ Deli to projekt Maxa Modzelewskiego, który nie kryje, że blisko mu do takich artystów jak Sobel, Kid Laroi czy Shafter. Tworzy muzykę z pogranicza rapu, alt-popu i R&B, no i jak się okazuje, ta mieszanka działa. MJ Deli dotarł na szczyt Rap 20. Jego hit na pewno zagram też w imprezce. Na całe notowanie rapowej listy hitów Radia SK czeka na SK.pl i co poniedziałek od 23:00 w radiu. My Body Isn't Ready. Ten hit Sombra też będę miał dla was dzisiaj wieczorem, no ale jeżeli chcecie zobaczyć artystę na żywo, to musicie szykować się na zagraniczną wycieczkę. Sombra ostatnio ogłosił szczegóły światowego tournée, no ale niestety Polskę pominął. Artysta najbliżej nas będzie w maju przyszłego roku, kiedy to wystąpi m.in. w czeskiej Pradze, Berlinie, Hamburgu, Wiedniu, Amsterdamie czy Kopenhadze.
17: Impreska.
18: Impreska.
17: Impreska.
18: Impreska.
16: A gdyby ktoś się wybierał do Wielkiej Brytanii, no to sprawdzajcie status swoich lotów, bo przez awarię systemu kontroli lotów mnóstwo lotów z Wielkiej Brytanii i do Wielkiej Brytanii jest opóźnionych albo odwołanych. 3 minuty po 20:00 my lecimy bez problemów z hitami na czasie. Hanczak, witajcie.
19: Hit

0: Albo Grupson, albo wcale, prawda? Tak właśnie gramy w imprezce w Radiu SK także. Na szczycie to Grupson, zawsze mam ciarki, kiedy słucham tego numeru.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Na szczycie znamy doskonale od lat, natomiast teraz czas na coś świeżutkiego od Miley Cyrus. Wielu czekało na nowości od tej pani, no i się doczekaliśmy. I doczekamy się za chwilę całej płyty, bo za 10 dni ukaże się pełen album Miley. Mówi się też, że Miley miałaby wystąpić podczas halftime show Super Bowl w przyszłym roku, w lutym. Niby we wrześniu jeszcze mamy się dowiedzieć na 100%. Czy to będzie ona, czy może ktoś inny, bo na giełdzie nazwisk też Dua Lipa. Panie zresztą miały też wspólny hit, to może obie się pojawią. No zobaczymy za parę dni. Na razie trzymajmy się faktów. Faktem jest nowy singiel Miley Cyrus, nazywa się Bass Persuades i już teraz wam go gram.

0: Z takimi hitami jesienne wieczory będą spoko, prawda? Take It Slow to jest nowość na antenie Radia SK. Kiedyś Bully to dwa termata, a teraz Robin Schulz wziął na warsztat ten hit i mamy taką oto nówkę sztukę nieśmiganą. No, coraz bardziej uśmigamy, ale to od was zależy, czy będziemy śmigać bardziej. 20.33 na zegarkach, możecie głosować na SK.pl na ulubione hity w gorącej 20, w rap 20, a na Messengerze Radia SK zachęcam was z kolei do tego, żebyście nagrywali głosówki z tym, co macie jeszcze dzisiaj w planach, czyli co macie zadane, chyba że już odpoczywacie. Ale możliwe, że jest jeszcze coś do zrobienia u Ani na pewno. Aniu?
1: A ja niedługo wracam do domu i muszę przygotować się dzisiaj do jutrzejszego zebrania z rodzicami w naszym przedszkolu.
0: Ulala, to jest ciężka sytuacja. To jeżeli mogę coś doradzić, to przede wszystkim musisz opanować sztukę mówienia nie, jako rodzic na przykład. To się tyczy też zebrań w szkołach. Czyli na przykład na pytanie, czy może pani, pan do trójki klasowej, czy tam do rady rodziców? Uczmy się od Beaty Kozidrak. A może podniesiemy składkę klasową, czy tam przedszkolną o 100 zł miesięcznie? A jeżeli, Aniu, jesteś akurat nauczycielką wychowania przedszkolnego, czyli stoisz z drugiej strony, to po prostu musisz być twarda. Jak dziecko, które nie chce leżakować.
2: Reklama. Polish Investment and Capital Academy. Program gospodarczy. Dowiedz się, jak skutecznie pozyskiwać finansowanie, korzystać z funduszy europejskich, zarządzać ryzykiem i rozwijać biznes dzięki automatyzacji AI. 24 września, godzina 17, Hotel Bosak. Praktyczna wiedza, eksperci i nowe możliwości dla twojej firmy. Zarejestruj się bezpłatnie, mailowo lub telefonicznie na stronie www.ewelinagawlik.pl. Organizatorem wydarzenia jest Izba Gospodarcza Polish Women Chamber.
3: I po reklamie.
4: Eska.

0: Galaxy na antenie Radia SK. Tak właśnie gramy przed godziną 21. 14 minut do 21 nam zostało, a ja was pytam o waszą pracę domową dzisiaj wieczorem. Co za dane? No, Janusz się odezwał na Messengerze Radia SK, no jego praca domowa nie do końca jest domowa.
1: Sam sobie zadałem dzisiaj zadanie do zrobienia. Ostatni spokojny trening przed startowym weekendem, w niedzielę zawody. Będzie się działo, będzie oczywiście bieg z waszą muzyką. Tak, żeby nogi niosły, żeby była jakaś życióweczka na końcu, także pozdrawiam was wszystkich.
0: Pozdrawiam biegaczy wszystkich. No ja pobiegałbym razem z tobą, Janusz, i z innymi, którzy teraz biegają, ale cytując Sombra, my body isn't ready. Nie jestem gotowy.

Bardzo mnie bawi, że dzisiaj Kevin Sam w domu leci w telewizji. Ludzie, jest 8 dzień września, ja jeszcze nie spłaciłem kredytu za prezenty na poprzednie święta, a tu już nowy Kevin. To znaczy ten sam w kółko. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, świeżutki hit na antenie Radia SK tuż przed godziną 21. Ja wracam do Was jutro z imprezką po 18. Hanczak, do usłyszenia.

0: Reklama.
1: 3, 17, 41.
2: Co tak liczysz?
1: Liczę na szczęście w Lotto, a konkretnie to na 22 miliony w kumulacji.
2: O, ja też umiem liczyć.
3: 8, 11.
4: A teraz Lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 22 miliony złotych. W punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
5: I po reklamie.
6: Szczecin na czasie.
7: Dobry wieczór, po raz ostatni dzisiaj witam, Krzysztof Baziuniak. Tym razem mam specjalną propozycję dla prawdziwych drwali ze Szczecina i regionu. Od najbliższego piątku do niedzieli Baszkowice koło Stargardu staną się europejską stolicą sportowego cięcia i rąbania drewna. Brzmi ciekawie, prawda? W sobotę najlepsi polscy zawodnicy powalczą w 23. Mistrzostwach Polski Steel Timber Sports, a dzień później reprezentanci Europy staną w szranki w Mistrzostwach Europy w dynamicznym formacie trofi.

Tęsknię za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów. Tęsknię

Za smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak.

de survivale, Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Happy
1: SK Szczecin.
2: Kto powiedział pierwszy, kocham w czasie przeszłym, kto przełknął to i czekał, kto nagle stał się większy, bez problemu przeżył, choć

0: SK Szczecin News.
1: Zaczynamy pierwszą część magazynu lokalnego prosto ze Szczecina. Ja kłonię się pięknie Oliwia Rudnicka i zapraszam od razu na materiał Mateusza Tomaszewicza.
2: Dziś moim gościem jest pan Krzysztof Bobala, organizator Invest in Szczecin Open, bo dziś będziemy rozmawiać o tenisie. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Panie dyrektorze, zacznijmy od tego, że pan tenis kocha chyba od małego. Jak to wyglądało u pana? Bo no, z tenisem myślisz tenis, myślisz pan Bobala. Tu w Szczecinie na
3: pewno. Ja też myślę, Krzysztof, to znaczy tenis, i to jest, udało mi się wciągnąć też całą moją rodzinę, gdzie z dziećmi nie było problemów, bo do dzisiaj jest super, że mogę wyjść na kort i grać z synem czy z córką. Żona też próbowała, w związku z kontuzją nie mogła grać dłużej. Oczywiście to był poziom bardzo amatorski, natomiast udało mi się ją wciągnąć tak, że w tej chwili ogląda praktycznie każdy turniej razem ze mną, zna się na tenisie, ma swoich ulubionych zawodników. Taylor Fritz to jakiś w ogóle gwiazdor jej, więc jest śmiesznie w domu, potrafimy się kłócić o to, kto wygra ze względu na sympatię. I rzeczywiście ten tenis jest wszechobecny zarówno w firmie, jak i w domu, i to jest fajne. Jest to moje takie, to nawet nie, trudno nazwać hobby, ja jestem po prostu trochę trzepnięty na punkcie tenisa i zawsze lubiłem sport. Kiedyś ktoś mnie dojrzał, jak grałem gdzieś rakietką do badmintona i gumową piłeczką przez linkę na asfaltowym boisku na Kazimierza Królewicza w latach, początek lat 70. Ja miałem wtedy, nie wiem, 9 czy 10 lat. I wciągnięto mnie do pana Andrzej Wroński, pamiętam nazwisko mojego pierwszego trenera, którego pozdrawiam, bo jeszcze ciągle jest na chodzie i odwiedza nas podczas dużego turnieju. Andrzej Wroński jakoś mnie tam przyuważył, wciągnął mnie najpierw do Czarnych Szczecin, potem przyszedłem do SKT, grałem tam parę lat, bez większych sukcesów, jakichś takich, no gdzieś poszło jednak, ważniejsza była nauka, ważniejsze były potem studia, ale udało mi się być na dwóch spartakiadach młodzieży,

była na Kazimierza Królewicz, bo to było coś. Ja byłem tam, wiadomo, wszyscy graliśmy w piłkę nożną, jeździliśmy na rowerach, ale ja się wyróżniałem tym, to wtedy się zaczęły też, ja grałem troszeczkę wcześniej niż się zaczęły czasy FIBAKA, czyli ja grałem chyba od 72 czy 3 roku, a Wojtek FIBAK, który zresztą nas odwiedza na turnieju, zawsze tam wspominamy, no to był 70 tam chyba 6 rok. Więc chodziłem dumny po podwórku z tą moją torbą tenisową. Najpierw oczywiście to nie była torba, ale no potem już się tak wszystko poukładało. I z tego klubu dość płynnie przeszedłem do, bo wiadomo, bo skończyła się podstawówka, zaczęło się liceum, tam grałem, nawet jestem jakimś mistrzem szkół średnich w Szczecinie. Był taki moment, więc to było, reprezentowałem dumnie dwójkę, a potem na studiach Irek Maciocha, czyli mój kolega, który był trenerem w SKT, w związku z tym, że chciałem sobie gdzieś tam dorabiać, no to wziął mnie na takiego instruktora też pomocniczego, że tak powiem, mimo że nie miałem papierów, no ale grałem, więc byłem sparring partnerem i uczyłem trochę tych młodszych jakichś adeptów tenisowych i zaraz właściwie tak na dobrą sprawę skończyłem liceum, no to przecież to chwila, moment, gdzieś tam już grałem wtedy tylko amatorsko. Na studiach tak jak przeszedłem trochę na stronę badmintonową, bo nie było sekcji tenisowej. A zaraz po studiach i na studiach właśnie jakby byłem tym instruktorem, a zaraz po studiach tak naprawdę założyłem tę moją firmę, która ma 36 lat w tym roku i to po 2 czy 3 latach robiło już duży turniej, ale wcześniej robiło jeszcze 2 turnieje mniejsze. Taki bezzawodowy turniej kobiet w Gryfinie, to był mój pierwszy zawodowy turniej, to był ITF-u, czyli tej Międzynarodowej Federacji Tenisowej, turniej z zawrotną pulą nagród, nie wiem, $5000 czy coś takiego. Poniosłem tam potężną porażkę organizacyjną, ostatnią moją porażkę organizacyjną. Pierwszą i ostatnią tak naprawdę nauczyła mnie bardzo wiele pokory, bo wydawało mi się, że już właściwie możemy Wimbledon organizować, a to tak nie jest. No i potem już jak się zaczęły turnieje, to coraz bardziej w ten tenis jeszcze wsiąkałem, już taki bardziej profesjonalny. No, my dzisiaj jesteśmy, ta rola organizatora tenisowego, organizatora imprez tenisowych jest zdecydowanie prostsza dzisiaj, bo tenis stał się niezwykle popularny. Tak jak my mówimy o latach, kiedy tak naprawdę była absolutna posucha w polskim tenisie, bo dopiero czekaliśmy na czasy po Wojtku FIBAKU, czekaliśmy bardzo długo na czasy Jurka Janowicza, Łukasza Kubota, pary Fürstenberg-Matkowski, czyli naszej tutaj, częściowo naszej pary lokalnej, ale musieliśmy cały czas obserwować tenis, musieliśmy patrzeć, jacy zawodnicy, gdzie oni są, których warto zapraszać, których możemy też zaprosić, bo to też nie na wszystkich nas stać, więc trzeba było się na tym tenisie znać. Ten tenis był obecny, ja bardzo dużo wyjeżdżałem na różnego rodzaju turnieje po Europie i nie tylko, oglądając, jak to robią bogatsi, wtedy dużo bogatsze kraje, dzisiaj jesteśmy na trochę innym poziomie, jednak także ekonomicznym. I to widać, że to, co było kiedyś, to było bardzo trudne. Ja cały czas mówię, często gdzieś udzielam jakichś wywiadów, czy prowadziłem bardzo dużą akcję dla organizatorów turniejów zawodowych w Polsce, ten Lotos PZT Polish Tour, gdzie byłem dyrektorem tego. I ja wszystkim mówię, że to wszystko wymaga cierpliwości, ogromnej cierpliwości. My taką cierpliwość mieliśmy, bo tak naprawdę to pierwsze 3 edycje to były edycje, w które trzeba było wkładać pieniądze. Mieliśmy sponsora, bo od razu bank był, jakby jeszcze kiedyś Pomorski Bank Kredytowy był tym pierwszym sponsorem od pierwszej edycji, ale mimo wszystko tych pieniędzy nie starczało. I można było powiedzieć, nie zarabiamy ten. Ale to była grupa, wtedy jeszcze nas było więcej, nie byłem tylko Agnieszka, ja, czy teraz Kacper, syn. Natomiast wcześniej była nasza, ta grupa była 6-osobowa, taka organizacyjna, management tego turnieju mniej więcej tyle ludzi miał i to była grupa wariatów po prostu. To są początek lat 90., początek jakby kapitalizmu w Polsce, wszystko się rozwija i nagle ludzie po tak naprawdę, nie wiem, tam 30 lat mówią, zrobimy w Polsce Wimbledon. No nie zrobiliśmy Wimbledonu, ale mimo wszystko jesteśmy bardzo dumni wszyscy

0: tego, że to powstało i że ten turniej dzisiaj ma taką renomę w świecie. Turniej będzie miał 33. edycję, a tak naprawdę 30 lat Challengera, czy 30 lat obecności w ATP, więc mamy mały jubileusz. Obiecały nam już się właściwie zapowiedzieli włodarze z ATP, no bo jesteśmy takim dość znaczącym w świecie Challengerów wydarzeniem i to jest fajne, no. Wiele osób się przewinęło przez tą organizację. Wiele związków z tych turniejowej ekipy, którym jakby do dzisiaj trzymamy za nich kciuki, bo i małżeństwa, i dzieci, i prace do jakieś magisterskie i doktorskie. To jest kawał historii. To jest po prostu kawał historii tego miasta, kawał historii sportu tego miasta i kawał historii tenisa w Polsce, tak? Bo oczywiście najważniejsi są zawodnicy, bo bez nich nie będzie popularności. Natomiast my nie dość, że popularyzujemy sam tenis tutaj w naszym regionie i wiemy, jaki jest wzrost po każdej edycji, jaki jest wzrost chętnych na szkółki tenisowe, ale to też jest niezwykle zauważalne, jeżeli chodzi o funkcję ball kids, czyli tych ball boyów, ball girls. My jeszcze parę lat temu musieliśmy bardzo zabiegać o to, żeby byli chętni. Nie była, tak jak tenis nie był taki popularny, to tych dzieci było zdecydowanie mniej. Dzisiaj ja mam taki problem, jak się odbywa się nabór na dzieci. Ja mam telefony od różnych znajomych. Słuchaj, bo moje dziecko, albo dziecko moich znajomych, albo tamto. I żeby tylko przyjąć, bo tych dzieci jest zdecydowanie mniej. Niestety jeszcze raz taką liczbę dzieci musimy im odmówić z żalem, ale mówimy może w przyszłym roku i to jest fajne, że jednak to rzeczywiście ten tenis, turniej jest popularny, to widać też po tym, że ludzie dzisiaj z dumą chodzą na kortach z koszulkami z naszym logo turnieju. Także zrobił się fajny produkt marketingowy.
1: No właśnie, czy w Szczecinie popularność tenisa, tak jak pan powiedział, cały czas rośnie i czy to widać już od tych najmłodszych lat, że rodzice przychodzą z dziećmi, zapisują je na te jakieś różne szkółki? Jak to wygląda z pana perspektywy oczywiście?
0: Znaczy, dzieci jest bardzo dużo grających i to jest bardzo fajne i tak jak mówiłem, że po każdym turnieju ta liczba tych dzieci wzrasta, ten tenis się staje bardziej popularny. Dzieci często są zabierane przez rodziców na turniej na zasadzie, że tak powiem, osób towarzyszących rodzicom. I w związku z tym, że mamy dla nich atrakcje, mamy ten Kids Day, cały dzień dla dzieci, wy też jesteście ze swoimi atrakcjami dla dzieciaków i te dzieci, które przychodzą niby się bawić, niby coś tam spróbować, to nagle staną z tym rodzicem, wejdą na kolana, patrzą, grają, fajnie grają. Inaczej się ogląda tenis na żywo niż tenis w telewizji i taka jest różnica, dlatego my też podczas turnieju organizujemy ten od wielu, wielu lat, nie wiem, 98 czy jakoś tak, festiwal muzyczny, po to właśnie, żeby i robimy wolny wstęp, dlatego, żeby ludzie mogli przyjść do nas, zobaczyć ci, którzy chcą tylko wysłuchać koncertu, ale mają wstęp wolny wcześniej. Przyjdź na korty, zajmij sobie miejsce, a potem wejdź albo zajrzyj chociaż na kort, zajmij sobie miejsce przed sceną, a potem przyjdź na kort i zanim się rozpocznie koncert, bo i tak się nie rozpocznie przed zakończeniem meczu ostatniego, to zobacz, jak to wygląda. I tak naprawdę ja mam ogromną rzeszę różnego rodzaju mniejszych, większych znajomych, którzy mówią, dzięki temu, że przyszedłem na koncert, jestem dzisiaj wariatem tenisowym. I to jest to, że ludzie sobie biorą urlopy na czas turnieju po to, żeby móc oglądać mecze, bo to jest jednak nie tylko... Tenis jest takim kręgosłupem tej imprezy. Natomiast my staraliśmy się to przez wiele lat obudować różnymi innymi
1: gwiazdy,
0: atrakcjami.
1: Gwiazdy,
0: ten turniej gwiazd, turniej jakiś biznesu, festiwal, ten Kids Day, wiele atrakcji i to jest to, że ta impreza się wtedy broni.
1: Mm-hmm. To tak jeszcze na koniec mam jedno pytanie. Czy jeżeli tenis będzie się rozwijał, to na przykład taka Świątek teraz, tak, czy kiedyś Radwańska, dobrze pamiętam, to też właśnie pomagają, żeby ten tenis właśnie jeszcze jakby zwiększał nie tylko przyciągał kibiców, ale też i zawodników?
0: Absolutnie tak. Absolutnie tak. My nie mamy systemu szkolenia, to nad tym ubolewam. Nie będę teraz tego rozwijał, bo to moglibyśmy rozmawiać półtorej godziny. Nie mamy takiego dobrego. On się tworzy i to mam nadzieję, że się stworzy wreszcie i będzie lepiej, łatwiej tym młodym zawodnikom, bo oni mają ogromny problem jest z przejściem z wieku dziecięcego, czy nawet juniorskiego do seniorskiego. Są ogromne pieniądze i to najczęściej niestety rodzice wykładają. Natomiast tak jak wcześniej był Wojtek Fibak, potem po Wojtku Fibaku, jako Wojtek skończył, nie było następnej gwiazdy. Nikt nam się taki nie urodził i rzeczywiście ta posucha trwała wiele, wiele lat, bo dopóki, tak jak mówiliśmy, talent Jurka Janowicza, ale teraz jak spojrzymy na ostatnie lata w tenisie, Jurek Janowicz skończył karierę, ale był Łukasz Kubot, który grał w Debla dobrze i wygrywał wielkiego szlema, a już się rodził Hubert Hurkacz. W międzyczasie, jak był Janowicz, grała Agnieszka Radwańska, damska część tenisowa, gdzie może nie osiągała tak spektakularnych sukcesów jak Iga, no ale była naprawdę w czubie, no wygrywała Mastersa i była, jak dobrze pamiętam, drugą rakietą świata, więc to się wszystko skończyła Agnieszka, tak naprawdę żadnej posuchy, weszła Iga. Mamy ten problem dzisiaj, tak myślę, właśnie taki problem, że nie ma tej ciągłości w skokach narciarskich, bo nagle nam się, jest ten młody Tomasiak, ale to jest nasz sport narodowy i wszyscy się martwimy, bo Stoch, Żyła, ktoś tam kończy karierę, dziękuję, koniec, kropka. Nie ma. Tu na szczęście jest i wydaje się, że będziemy mieli to szczęście, że kolejne pokolenie, dzięki właśnie, tak jak pan powiedział, Agnieszce, Idze, Hubertowi, dzisiaj dużo chętniej grają. Widzą też, jak dużo siły, jak dużo energii, jak dużo pracy trzeba włożyć, żeby wygrywać.
2: Do usłyszenia za chwilę. Oliwia Rutnicka.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: 3, 2, 1, start. Rozpoczynamy rozmowę dnia w Radiu SK prosto ze Szczecina. Zapraszam Was serdecznie na mój materiał. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a dzisiaj w naszym szczecińskim studiu będzie taka dosyć wyjątkowa historia, o której więcej powie trener osobisty Mateusz Władkowski. Cześć.
4: Cześć Oliwia, dzień dobry.
2: Co to za historia? Zacznij tak delikatnie, żeby wprowadzić naszych słuchaczy.
4: Wiesz co, przyprowadziłem tutaj Bartka wzór, żeby ludzie zrozumieli, że jeżeli chcą coś zmienić w swoim życiu, to muszą ciężko pracować. Wiele osób myśli, że jak poćwiczy miesiąc, to ich życie się zmieni. I chciałbym, żeby po prostu zrozumieli ten proces, a on go przeszedł bezbłędnie. To jest bardzo ciężki okres 2-3 lat, gdzie ze 140 paru kilo doszliśmy do 90 i cały czas waga spada. Tylko właśnie chcielibyśmy opowiedzieć o tym, jak to wyglądało, bo to nie były tylko łatwe chwile, tylko było bardzo dużo też ciężkich chwil, które Bartek ładnie przetrwał przede wszystkim, więc chciałem go też tutaj ładnie wyróżnić.
2: Mm-hmm. No i jak zaczęła się wasza współpraca? I jak na początku wyglądają ćwiczenia u takiej osoby?
4: Właśnie, wiesz co, dlatego jest świetnym Bartek przykładem, bo Bartek przy 140 kg tak naprawdę jeszcze nie powinien iść na siłownię. Ja go odwiedziłem, zrobiłem mu przegląd lodówki, zrobiliśmy rozmowę, zrobiłem mu trening do domu, który Bartek trzymał chyba rok. I bazując na tym, co go nauczyłem, co mu dałem za informację, zrzucił, 21 kilo. Chciałem oddać głos Bartkowi Jaskulskiemu, mojemu podopiecznemu.
5: Właśnie. Dzień dobry wszystkim, cześć. Jestem Bartek, jestem grafikiem komputerowym, stąd też zaczęliśmy naszą wspólną przygodę. Tak jak mówisz, najpierw była lodówka, ćwiczenia w domu, proste, dużo spacerów przede wszystkim. To nie była wycieczka od razu na siłownię. Tak jak wspomniałeś, nakierowałeś mnie, jak powoli powinniśmy się za to zabrać.
2: Mhm, ale 140 kilo to w sumie nie bierze się znikąd, czyli raczej miałeś ten taki tryb siedzący, prawda?
5: Tak. Wydaje mi się, że to jest efekt mojej siedzącej pracy. Pracuję przy komputerze i bardzo dużo też pracuję. To też było wynikiem
2: jedzenia, które jest gdzieś w okolicy i można zamówić.
5: Zgadza się, jak najbardziej w tą stronę. Wydaje mi się, że też nieświadomość tego, co jemy na co dzień. Przy siedzącej pracy bardzo dużo miałem okazji picia słodkich napoi, z czego sobie nie zdawałem sprawy, jakie to jest szkodliwe. No i później właśnie Mateusz po kolei wytłumaczył, co jest ważne, co trzeba by eliminować. I posłuchając go, tak naprawdę wdrożyłem ten plan i powoli zaczęliśmy pracować nad tym.
2: To od kiedy zaczęliście?
4: Wiesz co, nad ci nie powiem, bo to już było dawno, wiesz, i ten czas naprawdę szybko leci, ale to chyba z 4 lata, Bartek, temu, co? Albo 3, pamiętasz?
5: 3, bym 3 około, 3 lata. Nie?
2: Czyli to nie jest tak, że zrzuć 50 kilo w miesiąc, tak o.
4: Właśnie i o to chodzi, bo przychodzą ludzie i myślę, że oni jednym treningiem, nie zmieniając nic, oni po prostu zrzucą nie wiadomo ile i to będzie tak o. A u Bartka to była naprawdę ciężka praca i mówię, to był, najpierw musiał sobie poradzić sam, bo przez takich kilogramach to nawet niebezpieczne jest z kimś ćwiczyć.
2: Mm-hmm. No i w takim razie, jak to obecnie wygląda? Czy miałeś problemy z nadmiarem skóry?
5: Nie, właśnie nie było tego problemu. Jest to wynik przemyślanej strategii, że tak powiem, Mateusza. Jest to długi proces, który że tak powiem
4: wtrąca się Bartkowi w słowo. Chodzi o to, że im dłużej będziemy redukować wagę i jeżeli odpowiednio odżywimy organizm, to ta skóra nam nie zostanie. Bo jaki jest problem wielu ludzi? Na przykład wielu ludzi, którzy używają inkretyny, czyli to na przykład GLP, czyli tak zwany Ozempic, oni bardzo dużo chudną, ale oni w tym czasie nie jedzą. Mhm. Oni nie trenują, więc tracą i masę mięśniową i tracą dużą ilość tkanki tłuszczowej i jest to za szybki proces. Organizm nie zadąża, żeby tą skórę sobie zbierać. U Bartka jest perfekcyjnie, naprawdę wszystko wyszło, bo po prostu nie musi teraz robić operacji. A co się dzieje z ludźmi, którzy tak szybko jakby schudną? Oni i tak nie są szczęśliwi i zadowoleni, bo oni mają potem przed sobą tak zwany pysk bulldoga. To jest brzydka nazwa, ale naprawdę się tak to mówi. Czyli tą skórę wiszącą niestety na dole. I to są już kolejne pieniążki, poważne operacje, żeby to usunąć. Mhm.
2: Myślę, że kobiety też się borykają z tym problemem, że mają nadmiar tej skóry gdzieś tam na ramionach. I wtedy też planują operację.
4: To są tak zwane pelikany albo hrabianki. No, faktycznie kobiety zawsze o to pytają. No i mówię, to też zawsze tłumaczę. Niestety z tym nie da się punktowo nic zrobić, ale redukując całą masę ciała i trenując, wypełnimy sobie ten obszar mięśniem i to się ładnie ujędrni. Więc to też musi być proces.
2: Mhm. Czyli jeśli słuchają nas słuchacze, którzy borykają się z podobnym problemem jak Bartek, to co, jak zacząć?
4: Właśnie, Bartek, co było twoim takim problemem w ogóle, jak byłeś otyły, powiedzmy sobie szczerze, co było największym problemem?
5: Ja może powiem, jaki był mój moment kryzysowy, który spowodował, że stwierdziłem, że warto coś z tym zrobić i to tak dłużej nie powinno wyglądać. Nie zapomnę, ważyłem wtedy 140 kilo. Zwykła, prosta czynność, zakładanie butów. Pamiętam, że miałem moment, że założyłem buta, podniosłem się, zakręciło mi się w głowie. Poczułem, jak się zmęczyłem tą prostą, zwykłą czynnością. No i stwierdziłem, że mam 30 lat i to tak nie może wyglądać. W tym wieku nie powinienem mieć takich problemów. No i wydaje mi się, że zakiełkowała wtedy jakaś determinacja we mnie. I od tego się zaczęło. To był moment, który spowodował, że chciałem zacząć dbać o siebie, chodzić na siłownię. Wydaje mi się, że wszyscy powinni zaszczepić w sobie taką konsekwencję chodzenia na ćwiczenia, dbania o coś, żeby to nie było chwilowe, żeby to nie trwało tydzień, dwa i później taki proces nagrody, że wytrzymałem tyle, to należy mi się teraz nagroda. Trzeba być konsekwentnym w swoich ćwiczeniach, w swojej diecie, w swoim ruchu, czy nam się chce, czy nam się nie chce. Wydaje mi się, że właśnie ta determinacja to jest klucz do efektu.
2: Czy osiągnąłeś już swój cel, czy jeszcze do niego zmierzasz? Jak to wygląda?
5: Osiągnąłem mój cel. Powiem więcej. Mój cel po prostu kiedyś był czymś, co chciałem osiągnąć, a dzisiaj stał się moją codziennością. Na przykład nie wyobrażam sobie odpuścić tej ciężkiej pracy i mój dzień każdy wygląda teraz tak samo, że potrzebuję właśnie sportu, potrzebuję zdrowo jeść, to wpływa bardzo na moje samopoczucie. Nie wiem, jak wcześniej funkcjonowałem, szczerze mówiąc.
2: Czyli to nie jest tak, że po takiej diecie można od razu wrócić na same tory, bo przecież schudłem.
5: Wydaje mi się, że mogą być takie przypadki, ale to kwestia jakiegoś zaangażowania.
4: Wiesz co, tak jak Bartek mówi, to jest właściwie bardzo częste. Statystyka jest niestety nieubłagana i kurczę, nie chcę, bo mówię z pamięci, ale około na 100 osób, które zrzucą jakąś wagę, na 90% wróci do poprzedniej. Mhm. Ale skąd to się bierze? Dlaczego ja troszkę inaczej podchodzę do ludzi i dbam jakby o całokształt, o fizjologię, uczę ich jeść, bo to jest warunek, żeby oni utrzymali efekty. Oni muszą rozumieć, po co oni jedzą. Ja zawsze na pierwszym spotkaniu mówię, zadaję pytanie, po co ty jesz? I ludzie na przykład bardzo się dziwią, że zadaję to pytanie, ale chodzi o to, żeby oni mieli w głowie, że oni mają odżywić organizm. I dlaczego ludzie bardzo często odpuszczają, bo zakładają sobie jakiś duży cel, nie mogą go osiągnąć, osiągną tylko troszkę i już mówią, a jest dobrze. I potem bardzo często jest powrót do poprzedniej wagi z nadwyżką. A u Bartka ten proces trwał 2 lata i powiem uczciwie, uczeń przerósł mistrz. Bo w pewnym momencie on trenował 5 razy w tygodniu, jadł dużo, bardzo zdrowo, a ja sobie na przykład trenowałem 2 razy. Jak Bartka poznałem, to szczerze powiem wam, nie mógł zrobić pompki. Pamiętam, jak go próbowałem uczyć pompkę i to było dla niego za dużo.
2: A teraz robi więcej od ciebie.
4: Słuchaj, po 2 latach chłop jedzie 2 tygodnie w góry, robi, nie wiem, 100 tysięcy kroków, wspina się na skałkach, morsuje, gra w squasha, ale w ogóle to też chciałem o tym opowiedzieć, bo ja staram się wyznaczać takie małe cele, żeby ludzie nie trenowali tylko, żeby schudnąć. Więc u niego takim początkiem był, że grał z kolegami w squasha i chciał być lepszy. Więc wzmacnialiśmy nogi. I mimo wszystko, mimo że faceci to jednak zawsze chcą tą górę pachować, nie?
2: Czy tutaj ten schemat budowania był podobny, czy właśnie tak skupiłeś się w ogóle na innych elementach?
4: No właśnie był podobny, wiesz, taki, czyli krok po kroku mu wyjaśniałem, co może jeść, jak do tego podejść, jak trenować. Nauczyłem go wszystkiego, co wiem, więc on już dzisiaj sobie sam trenuje, ewentualnie mnie tylko pyta o coś i cały czas leci. I przed nim ten najtrudniejszy okres, bo Bartka marzeniem jest mieć 6-opak. I to jest
2: prawda. Jak bardzo... idzie?
4: No właśnie, jak idzie.
5: Widać pierwsze zalążki, nie poddajemy się. Nie, myślę, że to kwestia czasu. Nie narzucam sobie tak restrykcyjnego celu, wiem, że on przyjdzie po prostu.
2: No to tak dla słuchaczy.
4: To jest zdrowe podejście właśnie.
2: To tak dla słuchaczy. Ile potrzeba czasu, żeby zbudować 6-opak?
4: Wiesz co, tak naprawdę to zależy wszystko od twojego poziomu wyjściowego. Mhm. Ale większość ludzi ma taki poziom, powiedzmy, faceci 25% tkanki tłuszczowej, kobietki po 30%. I oni przychodzą i jak oni ode mnie słyszą, że ja im na przykład w 3-4 miesiące nie zbuduję tego 6-opaku, to no dobra, poszukam innego trenera. I ja ich zawsze obserwuję i widzę, że oni 2-3 lata się męczą i nic nie zbudowali. Mhm. Bo ciągle albo zmieniają trenerów, albo zmieniają podejście, bo dalej mają taką wizję, że zobaczyli gdzieś w internecie metamorfozę kogoś w 4 tygodnie, to zazwyczaj ściema, nie? No i myślą, że też tak mogą. Mhm. I to jest taki bardzo duży obecnie problem marketingu, bo niestety niektórzy fachowcy no, powielają takie schematy, że zrobią z tobą cud, a tak naprawdę no, oni nie ponoszą żadnej konsekwencji, tylko tracisz pieniądze. Mhm.
2: A czy taka współpraca trenerska, dietetyczna, czy ona jest tak jakby na zawsze, że już nie uwolnimy się od tego naszego
4: trenera? Wiesz co? Właśnie nie jest na zawsze, chociaż muszę przyznać, że z Bartkiem już się skumplowałem, więc chyba jest ze mną na zawsze, wiesz, bo my tam dużo rzeczy sobie robimy razem, czy coś, ale właśnie chodzi o ten proces, żeby kogoś nauczyć, żeby on był samodzielny, żeby on zrozumiał, co jest ważne, co mniej, po co to robi. Żeby miał nawyk, no zawsze powtarzam, nawyki żywieniowe. To się staram wypracować w ludziach, dlatego im daję takie małe zadania. Nie rzucam im jakby, dobra, przychodzisz, ja ci piszę dietę i jesteśmy 100% fit, tylko odstawiamy cukier. Dobra, odstawiamy troszkę węglowodanów. Dobra, dołożysz sobie jedną jednostkę, bo już 2 jednostki to za mało. No tak jak mówiłem, Bartek w pewnym momencie 5 razy w tygodniu trenował. Nie wiem, czy teraz trenujesz 5 razy, chyba nie masz czasu.
5: Tak, trzymam się tego.
4: No dalej więcej ode mnie, bo ja trenuję 2-3, bo nie mam czasu niestety.
2: I to jest taka wystarczająca liczba treningów w tygodniu?
4: Wiesz co, to zależy... To, wiesz co, jest bardzo zależne, bo zależy, co chcesz osiągnąć. Do redukcji masy tłuszczowej to 2 treningi, szczerze mówiąc, wystarczą, bo organizm będzie chłodł, jak mu nie będziesz przeszkadzać. Więc ten trening ma nam tylko trzymać metabolizm i trzymać masę mięśniową. Mhm. To do budowania masy, no to już u większości nie jest wystarczające. Już lepiej dołożyć tę 3., 4. jednostkę.
2: Mhm. A jak w ogóle budować te nawyki zdrowego stylu życia?
4: No właśnie, i to widzisz. Jeżeli chodzi o nawyk, to on się buduje znowu z pamięci, 40-50 dni. Więc dobrze jest sobie co jakiś czas wiesz, wprowadzać sobie jakąś nową zmianę, czyli na przykład jem biały chleb, no dobra, przejdźmy na ten chleb pełnoziarnisty. Celowo mówię pełnoziarnisty, bo to nie znaczy chleb czarny, bo chleb czarny bardzo często to jest chleb wałkowany, bo po prostu zabarwiony biały. I jeżeli jem 5 posiłków, zmniejszę sobie tą ilość. Ja zawsze propaguję okna żywieniowe u ludzi mniej aktywnych, bo one się świetnie sprawdzają. Jak ktoś zaczyna post i tak naprawdę mógłby pościć do końca życia, no to zaczynamy sobie od okienka 12-12. Po dwóch tygodniach zmieniamy na 10-14. Zazwyczaj tak wystarczy, no ale jak nie leci, no to można już 8-16. Przez to, że tak długo to robimy, dla kogoś to potem jest naturalne. Ja bardzo często spotykam swoich podopiecznych sprzed 3 lat i oni nadal na przykład poszczą regularnie.
2: No ale to chyba też ważna jest motywacja. Żeby zacząć, no to chyba coś musi tobą kierować.
4: Wiesz co, i dlatego zawsze dopytuję, czemu ktoś się zgłosił. I nigdy nie słyszałem, zawsze udaje mi się dojść do takiego prawdziwego powodu, dlaczego ktoś przyszedł. I bardzo często, na przykład u dziewczyn bardzo lubię, szczerze mówiąc, bardzo często jest powód, żeby żałował. Ale muszę tą panią pomęczyć i jak już wiem, okej, z tą kobietą mogę cisnąć, bo ona wytrzyma, bo ona chce zrobić na złość, no, byłemu partnerowi, no to ona zniesie wszystko. Powiem szczerze, że dwa najlepsze motywacje to jest niestety choroba. To ludzie, którzy są na przykład przed cukrzycą, którym się zepsuła tarczyca, popsuły się jelita, są super zdeterminowani. No i właśnie partnerzy, nie tylko kobiety, ale mężczyźni, którzy chcą komuś tam pokazać. No to, to jest taka siła, że zawsze to wykorzystuję, nie? A jak nie mam takich właśnie mocniejszych motywatorów, no to sam staram się wyznaczać te cele. Nie wiem, zdarzyło mi się z taką Moniką trenować, jej marzeniem okazało się, że jest się podciągnąć. I ona w 9 miesięcy się tak zmieniła, że naprawdę tylko po to, żeby się podciągnąć. No takie miała marzenie akurat. A siła marzeń jest niesamowita.
2: Tutaj motywacja też bardzo zadziałała.
5: Tak, jak najbardziej. Tak jak wspomniałem wcześniej, wydaje mi się, że tutaj Mateusz wymienił te dwa powody, to u mnie bardziej kwestia zdrowotna wystąpiła.
2: Nie chciałeś, żeby żałowała.
5: Tak. Nie. Wydaje mi się, że tutaj stanowczo chodzi o prawidłowe funkcjonowanie na co dzień.
2: Do usłyszenia, Oliwia Rudnicka.
3: SK Szczecin. SK Szczecin News.
2: Kłaniam się pięknie, z tej strony Oliwia Rudnicka i informuję, że rozpoczynamy kolejny magazyn lokalny prosto ze Szczecina. Zapraszam serdecznie.
3: SK Szczecin.
2: Tym razem zaczniemy sobie od rozmowy, którą przygotowałam dla Was osobiście na temat mediów społecznościowych, marketingu i pracy w internecie. Poruszymy także temat marki osobistej. Zapraszam serdecznie. Cześć wszystkim, z tej strony Oliwia Rudnicka, a już teraz rozpoczynamy kolejną rozmowę. Tym razem w studiu jest ze mną Basia Kaleńczuk, która jest specjalistką od marketingu, a także od mediów społecznościowych i jest
6: szczecińską kumpelą od marketingu również. Cześć wszystkim, bardzo dziękuję za zaproszenie.
2: Dziękuję, że przyszłaś. I w takim razie na początku z grubej rury. Czy każdy może mieć markę osobistą?
6: Myślę, że każdy może mieć markę osobistą, ponieważ w każdym z nas jest coś wyjątkowego. Zresztą jeśli chodzi o samą definicję marki osobistej, to tu warto się posłużyć słowami Jeffa Bezosa, który jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie, że marka osobista to jest to, co mówią o tobie ludzie po tym, jak wyjdziesz w spokoju. Dam ciekawostkę, ponieważ również miałam przygodę z edukowaniem studentów na jednej ze szczecińskich uczelni, że mnie nazywali studenci tą żółtą od marketingu. Więc myślę, że to już było wytworzoną przeze mnie marką osobistą w ich oczach.
2: Ale nie ma takich cech, że ktoś w ogóle jest wyautowany na starcie?
6: Możesz doprecyzować, proszę?
2: W sensie, że no nie wiem, że, bo to tak brzmi idealnie, że wszyscy mogą tworzyć markę osobistą i tak jest, że naprawdę, że nic takiego nas nie może, nie wiem, przystopować w tym?
6: Wiesz co, myślę, że najważniejsze jest to, że powinniśmy sobie zadać pytanie, po co mi jest ta marka osobista? Jeżeli znajdziemy cele, które pomoże nam zrealizować ta marka osobista, to jak najbardziej każdy tą markę osobistą może mieć, ponieważ tak naprawdę tą markę osobistą budujemy na przykład też w pracy, niekoniecznie posiadając profil na Instagramie z zasięgowym kontem, czy organizując eventy, ponieważ tworząc markę osobistą w pracy, tworzymy markę osobistą wydajnego pracownika, osoby, której warto powierzyć premię na przykład świąteczną, czy osoby, której warto powierzyć jakieś poważniejsze zadania. Także moim zdaniem markę osobistą powinien mieć każdy, ale czy pchać ją do internetu, no to już zależy od tego, jak się na to czujemy i czy jesteśmy gotowi też wyeksponować się tak światu, na przykład hejterom.
2: Czyli można powiedzieć, że marka osobista to jest taki nasz wizerunek, jak nas postrzegają.
6: Tak, marka osobista to jest nasz wizerunek, jak nas postrzegają, zarówno za zamkniętymi drzwiami, gdy wyjdziemy z pokoju, ale też energia, jaką dajemy po wejściu do pomieszczenia.
2: To jaka jest różnica między tym a influencerstwem?
6: A to jest ciekawe. Bardzo często też właśnie jak uczyłam studentów z marki osobistej, to miałam taki właśnie duży slajd, na którym było napisane z jednej strony marka osobista, z drugiej strony przekreślony znak równości influencer. Influencer to jest osoba, która wywiera wpływ na ludzi, czyli influencuje z języka angielskiego. I jest to osoba, która jest znana ze względu na przykład swoje pasje, bądź znana jest, bo jest po prostu najzwyczajniej w świecie znana. A marka osobista moim zdaniem powinna siebie pozycjonować jako eksperta w danej dziedzinie i to tak naprawdę dywersyfikuje te dwa różne zawody, tak to nazwijmy. No i też nie oszukujmy się, wychodzą co roku rankingi zaufania do zawodów i influencer nie jest zbytnio lubiany przez Polaków jako zawód.
2: No właśnie, no bo teraz coraz więcej młodych ludzi marzy o tym, żeby zostać influencerem. Czy to jest takie marzenie na wyciągnięcie ręki?
6: Ciężko powiedzieć tak naprawdę. Ja sama influencerką się nie definiuję, więc ciężko mi to zdefiniować, ale jako specjalistka od marketingu uważam, że jeżeli znajdziemy coś, co nas wyróżni na tle innych, to będziemy w stanie zostać tym influencerem, jeżeli będziemy umieli opowiadać historię, chociażby o naszym życiu. Jeżeli opowiemy w turbo ciekawy sposób to, jak zrobiliśmy poranną kawę, oblaliśmy się nią na naszą białą kamizelkę. Drodzy słuchacze, siedzę w białej kamizelce i dzisiaj to nie był ten dzień. Natomiast jeżeli będziemy w stanie ciekawie przedstawiać fakty i w jakiś sposób zarazić swoją energią, zarazić tą iskrą wokół naszych odbiorców, to jak najbardziej mamy potencjał na stanie się influencerem. Zwłaszcza, że w dzisiejszych czasach jest taki trend, że jest rekomendowane markom, by korzystały z usług bardziej mikroinfluencerów, czyli osób, które mają do 1000-2000 followersów, niż z tych influencerów większych, ze względu na to, że ci mikroinfluencerzy, czyli te osoby, które mają mniejsze zasięgi, są uznawani za bardziej autentycznych w oczach swoich odbiorców.
2: No właśnie, ta autentyczność, bo niby powinniśmy być w internecie autentyczni, ale z drugiej strony, no przynajmniej nie wiem, na Instagramie to tak wygląda, że ten świat jest taki idealny, więc w którą stronę?
6: Wiesz co, mnie to w ogóle strasznie bawi, bo jest bardzo mocno nagłaśniane to, że w dzisiejszych czasach tym trendem jest autentyczność, a ja uważam, że autentyczni powinniśmy być zawsze, ponieważ na dłuższą metę, jeżeli będziemy kogoś udawać lub kogoś grać, to po pierwsze nasi odbiorcy szybko wyczują pismo nosem, że coś tu jest nie tak, a po drugie my sami będziemy się męczyć, co będzie prowadzić do, nie wiem, jakichś zaburzeń psychicznych i tak dalej, więc tutaj to, co rekomendowałabym, to rzeczywiście wywalać kawę na ławę, bo szczerze odbiorcy będą preferowali taki styl komunikacji, jeżeli my będziemy mówili, jak to wszystko wygląda i będziemy bardziej przyziemni, ludzcy, relatable, to się nazywa w marketingu, czyli tacy, z którymi my się możemy utożsamiać. Więc no, ta autentyczność moim zdaniem to nie jest coś, co powinniśmy wdrażać, tylko coś, co powinno być normalnością i codziennością. Nawet taka ciekawostka, wiem, że Instagram powoli blokuje zasięgi treścią, które są zbyt mocno zmanipulowane, na przykład filtrami, które modyfikują rysy twarzy, czy nie wiem, wygładzają tą twarz. Więc tutaj lepiej być szczerymi i autentycznymi ze swoimi odbiorcami, bo kto wie, może spotkają was na ulicy, albo nie wiem, zorganizujesz event jako taki odbiorca, jako taki influencer i ludzie zobaczą ciebie na żywo i zobaczą kogoś zupełnie innego, co doprowadzi tak naprawdę do kompletnej klapy i takiego kryzysu wizerunkowego, kryzysu marki osobistej. A to jest też coś, co ja powtarzam przedsiębiorcom na naszych konsultacjach, że im bardziej wy będziecie autentyczni, im bardziej pokażecie, ile serca wkładacie w ten biznes, ile was kosztuje też różnych wyzwań, tym tak naprawdę wzrasta cena waszej usługi, cena waszego produktu, bo wasi klienci zobaczą, jaką pracę musicie wykonać w stworzenie tego, co im oferujecie.
2: To, co powiedziałeś, jest ciekawe. Czy ta autentyczność też ma być w naszych zdjęciach profilowych? Bo wiadomo, jak to jest. Trochę odbiegamy od tego, jak wyglądamy w internecie.
6: Wiesz co, jeśli chodzi o zdjęcie profilowe, to jest coś, co ja zawsze rekomenduję wszystkim, zarówno przedsiębiorcom, jak i osobom na konsultacjach, że warto, żeby nasze zdjęcie profilowe przedstawiało nas, patrzących w stronę obiektywu. Najlepiej, gdybyśmy nie mieli okularów przeciwsłonecznych, żeby nic nam nie zakrywało tego spojrzenia, żebyśmy właśnie mieli tą taką iskrę wokół na tym zdjęciu i, no nie wiem, ja nie korzystam z żadnych aplikacji modyfikujących mój wygląd na moim profilowym, więc tu też ciężko mi mi się wypowiedzieć. Natomiast no to zdjęcie profilowe warto, żeby też się w jakiś sposób wyróżniało. Może miało jakiś charakterystyczny element kolorystyczny, tak jak u mnie jest to żółty, tak w przypadku Radia SK będzie jakieś pomarańczowe kolory. Także no tutaj starajmy się wyglądać tak, jak wyglądamy, ale z uśmiechem, z iskrą w oku, patrząc prosto w obiektyw.
7: Oczywiście, mi bardziej chodziło, że wiesz, że nie, że nakładamy na przykład jakieś filtry czy coś, ale na przykład specjalnie wyszykowałyśmy się na sesję. Wyglądamy no bosko po prostu. No ale wiadomo, że też nie wyglądamy tak na co dzień.
6: No to jest prawda. Nawet ja mam zdjęcie profilowe z profesjonalnej sesji zdjęciowej. Natomiast no to wydarzyło się naprawdę. Okej, jesteśmy lekko zmodyfikowani, ale istnieją też sytuacje, w których podrasujemy się bardziej, jak chociażby na jakąś, nie wiem, galę biznesową, czy chociażby na wesele znajomych. Też będą nas mogli zobaczyć nasi najbliżsi w innym, bardziej wyrafinowanym, tak to nazwijmy, wcieleniu.
7: I to jest okej, jak później będziemy tą, może nie gorszą wersją siebie, ale po prostu tą normalną.
6: Myślę, że tak. I tu też chciałabym, żeby słuchacze nie zrozumieli mnie w ten sposób, że takie zdjęcie z profesjonalnej sesji zdjęciowej jest wymagane w przypadku kreowania swojej marki osobistej w sieci. Jeżeli nie mamy na to na przykład odpowiednich zasobów finansowych, to nie musimy czegoś takiego robić. Wystarczy wyciągnąć aparat, telefon z ręki i cyknąć sobie to zdjęcie. Więc zarówno jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione telefonem, ale też jest okej, gdy mamy zdjęcie zrobione z profesjonalnej sesji zdjęciowej, bo na przykład jako marka osobista chcemy w oczach naszych odbiorców wypadać na bardziej profesjonalnych, przygotowanych.
7: Czy takim profesjonalnym zdjęciem jest na przykład zdjęcie z ręki, typowy selfiak? Czy to już wyszło z mody w internetach?
6: Wiesz co, jeżeli wyciągniemy, zrobimy zdjęcie z ręki, zrobimy dzióbek, dziwną minę, to nie będzie zbyt dobrze wyglądało. Natomiast jeżeli zrobimy to zdjęcie z ręki w taki sposób, że ani tej ręki nie będzie widać, będziemy po prostu mieli naturalny uśmiech, to będzie wszystko okej. Wystarczy, żebyśmy to odpowiednio ograli. Co ja rekomenduję, to postawić telefon na statywie ze szklanki i trzech książek, żeby telefon był na wysokości wzroku, włączyć samowyzwalacz, cyknąć kilka fotek, najlepiej na wykorzystując różne tła, najlepiej jedno na tle gładkiej ściany, żebyśmy mogli później to łatwo edytować przy pomocy jakiejś aplikacji to tło, żeby na przykład wrzucić ten nasz charakterystyczny kolor, albo na tle jakimś charakterystycznym dla na przykład naszego biznesu czy marki osobistej. Dla przykładu, jeżeli chcemy być marką osobistą czytelnika, to możemy sobie zrobić zdjęcie na tle regału z książkami.
7: Co oprócz koloru może być dla nas takie właśnie wyróżniające? Oprócz na przykład właśnie tych książek i tak dalej, czym możemy pokazać, że my to my?
6: W ogóle zanim zaczniemy robić taką markę osobistą i kreować ją w sieci, a raczej eksponować, to warto, żebyśmy sobie zrobili taki rachunek sumienia i przygotowali taką wstępną strategię, żebyśmy się zastanowili, jak chcemy się komunikować, jak chcemy wyglądać w oczach naszych odbiorców. I dla przykładu, tutaj odpowiadając już na twoje pytanie, ja chcę się komunikować jako szczecińska kumpela od marketingu, która pomaga biznesom nadać tą iskrę, światło, która pomaga dorzucić kilka pomysłów na eksponowanie się w sieci, więc dla mnie tym atrybutem będzie żarówka. I ja tą żarówką się komunikuję bardzo często, zarówno wykorzystując ją jako emoji w tekstach pod moimi postami, ale też na sesję zdjęciową również wzięłam żarówkę. Więc to może być jakiś atrybut, który jest związany z tym, czym my się zajmujemy. Dla prawnika będzie to toga, dla lekarza będzie to stetoskop. Także poszukajmy czegoś, co może kojarzyć się z tym, czym się zajmujemy, albo może kojarzyć się z efektem końcowym, jaki odbiorca uzyska po kontakcie z nami jako marką osobistą.
7: A ta żarówka jest mega ciekawa.
6: Mega ciekawa i bardzo się cieszę, że czasami udaje mi się zapalać ją w głowie moich klientów.
7: Bardzo ładne. Ale w ogóle powiedziałaś też o opisach. Czy opisy są teraz ważne? Hasztagi dalej są na czasie?
6: Rozróżnimy dwie rzeczy. Są opisy i są hasztagi. Hasztagi nie są już ważne. Są ważne o tyle, że pomagają nam w jakiś sposób kategoryzować te treści i je opisywać. Natomiast to, co jest teraz bardziej rekomendowane, na przykład na Instagramie, to są hasła kluczowe. Ze względu na to, że aplikacje takie jak Instagram czy TikTok coraz bardziej stają się wyszukiwarkami internetowymi, nie tylko miejscami i platformami do mediów społecznościowych. Dla przykładu, kochani, ja za każdym razem, jak chcę zawinąć tortillę, nigdy nie mogę zapamiętać, którą stroną i nie wpisuję tego w Google, tylko wpisuję to na TikToku i tam mam w bardzo szybki sposób pokazane, jak mogę to zrobić. Dlatego też powinniśmy traktować te platformy jak właśnie jako wyszukiwarkę, a ludzie wyszukują poprzez wpisywanie odpowiednich haseł kluczowych. Dlatego powinniśmy każdorazowo pod naszym filmem, czy zdjęciem, czy postem, czy karuzelą zdjęć na Instagramie wpisywać właśnie kilka takich haseł kluczowych, które są związane albo z naszym biznesem, a najlepiej, jeżeli są związane z naszym biznesem, ale też z tym, co przedstawiamy na naszym poście. Jeśli chodzi o opisy, myślę, że mamy teraz troszkę taką erę, gdzie te opisy wracają do łask. Już jesteśmy trochę zmęczeni tym przedopaminowaniem w filmach, w montażu i również lubimy poczytać, zwłaszcza treści, które są pisane od serca, ponieważ bardzo łatwo wyczuć, czy pisała coś sztuczna inteligencja. Natomiast ja rekomenduję wykorzystać sztuczną inteligencję, a potem doczłowieczyć to, co ta sztuczna inteligencja nam zaserwowała.
7: Czy bardzo w pracy ci się przydaje właśnie ta sztuczna inteligencja?
6: Bardzo często. To jest coś takiego, co bardzo mocno oszczędza mi czas. To jest też coś, czego uczę przedsiębiorców, żeby z tego korzystali, żeby się nie bali wykorzystywać na przykład do robienia researchu, czy jakichś innych sztucznych inteligencji. Jest taka właśnie model, który pisze świetne teksty, praktycznie nie do rozróżnienia między tym, czy napisał coś człowiek, czy sztuczna inteligencja. Dlatego ja uważam, że nie należy się wzbraniać przed tym. Wręcz przeciwnie, skorzysta na tym boomie sztucznej inteligencji ta osoba, która będzie sprawnie z niej korzystała, ponieważ będzie miała więcej waluty, istotnej waluty, jaką jest czas.
7: Mm-hmm. No ale żeby korzystać z pomocy sztucznej inteligencji, czy potrzebujemy wiedzieć, jakie hasła wpisywać? Chodzi mi o to, że mam wrażenie, że teraz jest dużo kont, które pomaga w ogóle uzyskać odpowiednią odpowiedź w sztucznej inteligencji, że po prostu tak wpisujesz hasło, żeby dostać to, co chcesz, a nie to, co akurat wyszło.
6: To prawda. Warto sobie prześledzić te wszystkie konta, ale tak naprawdę możemy dojść do tego wszystkiego sami. Wystarczy, że nakarmimy tą sztuczną inteligencję odpowiednimi treściami i odpowiednimi informacjami na temat nas, ale też na temat tego, co chcemy uzyskać. Dla przykładu możemy pierwszy prompt, czyli takie polecenie do na przykład czata GPT, napisać o treści. Cześć, jestem biznesem, który oferuje to i to, albo jestem marką osobistą, która jest taka, taka i owaka. Zadaj mi 5 albo 10 pytań, które pozwolą ci lepiej zrozumieć to, czym się zajmuję i lepiej serwować mi kolejne treści. I później, jeżeli ta sztuczna inteligencja nas zapyta, ponieważ tu też trzeba pamiętać, że to okienko, w którym my zadajemy pytania, jest nazwane jako czat, więc my tak naprawdę z tą sztuczną inteligencją gadamy i odpowiemy jej na te pytania. Następnie postarajmy się jak najlepiej zdefiniować to, co chcemy od tej sztucznej inteligencji uzyskać. Potraktujmy to trochę, jakbyśmy rozmawiali z 5-latkiem, a nie z kimś, kto świetnie czyta nasze myśli i jest telepatą.
7: Czyli w sumie wszystko, co wpiszemy, to zostaje zapamiętane na zawsze, czy też tak niekoniecznie? W sensie, bo tam są chyba różne okienka, że możesz sobie pootwierać tam chyba różne wątki, tak mi się wydaje.
6: Tak, zostaje zapamiętane. Po pierwsze, jeżeli korzystamy za darmo z tych wszystkich modeli do sztucznej inteligencji, to musimy mieć świadomość, że one wykorzystują to, co my jej serwujemy, po to, żeby móc się uczyć. Dlatego ChatGPT zaczął tyle głupot wypluwać tak naprawdę, bo już został nakarmiony przez dużą liczbę użytkowników arcyciekawymi treściami, więc tutaj należy pamiętać, że to, co wrzucamy, w ogóle co wrzucamy do internetu, nawet jeżeli usuniemy, to to gdzieś jest na serwerach, czy serwerach Zuckerberga, Meta, Facebook, czy na serwerach właśnie OpenAI, to po pierwsze. Po drugie, możemy zaznaczyć w ustawieniach taką opcję, że zapamiętuj wszystkie moje wiadomości i ucz się na ich podstawie na mój temat. Ja ostatnio nawet zrobiłam taką ciekawą rzecz, że napisałam do czata GPT, napisz, co o mnie wiesz. I słuchajcie, on wiedział nawet, że biegam. I tu moi przyjaciele będą wdzięczni, że powiedziałam tą informację w radiu, bo się ze mnie chichrają, że wszędzie to przekazuję. Także nawet ChatGPT wiedział, że biegam, że zorganizowałam event.
7: To teraz słuchacze też wiedzą, że biegasz.
6: Tak, kochani, polecam. Bardzo dobry sport.
7: Jest trochę też strach z korzystania ze sztucznej inteligencji.
6: Niekoniecznie, tylko warto być po prostu czujnym, nie? Dla przykładu, jeżeli dostajemy badania lekarskie po badaniach krwi, no nie, wrzucajmy ich do sztucznej inteligencji. Nie karmmy jej, nie wiem, informacjami na temat stanów naszych kont bankowych, tylko podawajmy jakieś takie wrażliwe informacje. To jest też coś, czego uczą w większych firmach, że jeżeli chcecie korzystać, po pierwsze, niektóre duże firmy w ogóle blokują pracownikom dostęp do sztucznej inteligencji po to, żeby nie wrzucali zbyt dużo poufnych i wrażliwych informacji, ale są też firmy, które mówią, hej, korzystajcie, natomiast jeżeli chcecie korzystać, to zamiast pisać nazwę firmy, na przykład zamiast pisać Radio SK, no to napiszcie Radio X, żeby ta sztuczna inteligencja nie do końca wiedziała, na jaki temat wy się komunikujecie.
7: Jasne. A powiedz tak z innej beczki, bo teraz dużo promuje się kont, które tworzą treści, ale bez pokazywania twarzy. To ma prawo bytu?
6: Jak najbardziej, jeżeli będziemy w stanie w ciekawy sposób opowiadać historię, bo tak naprawdę media społecznościowe to jest nic innego jak przeglądanie historii za historią. Więc jeżeli my będziemy umieli opowiedzieć tą historię za pomocą zdjęć na przykład z perspektywy POV, czyli punktu widzenia, jeżeli będą widoczne nasze dłonie, które, nie wiem, gotują czy robią sobie kawę, jeżeli my będziemy w stanie zaciekawić naszych odbiorców, to jak najbardziej ma to prawo bytu. Musimy zrobić sobie właśnie tą strategię, ten rachunek sumienia, w jaki sposób chcemy się komunikować jako marka osobista. Możemy się komunikować jako marka osobista bez twarzy, natomiast też przestrzegam, będzie to o wiele trudniejsze, ponieważ o wiele ciężej będzie się zżyć naszym odbiorcom z nami, ponieważ naszym największym takim atutem wizerunkowym w przypadku marki osobistej jest tak naprawdę nasza twarz. Więc tu też odpowiadając na inne pytanie, które być może się pojawi, być może nie rekomendowałabym na przykład robienia logotypu dla marki osobistej, ponieważ tym naszym znakiem graficznym powinna być nasza twarz, nasze oczy, nasz uśmiech.
7: Jasne. A czy w takim razie to nie jest tak, że jak nie widać twarzy, to jest trochę taka notka tajemnicy, tak jak na przykład pewnie kojarzysz popularnych podcasterów, którzy tworzą treści i którzy się nie pokazują.
6: Tak, no są popularni podcasterzy, jest też taki youtuber Zebo, który jak już się pokazuje w internecie, to ma maskę zebry na sobie. Jest to jakaś nutka tajemniczości, ale zobacz, wymieniłyśmy 3 czy 4 influencerów, czy 3 czy 4 osoby. Uważam, że będzie to o wiele bardziej skomplikowane i cięższe. I druga rzecz, jako marka osobista, jeżeli chcemy ją kreować, to nie chcemy jej kreować po to, żeby po prostu być popularnym, tylko po to, żeby mieć z tego jakieś korzyści. Marka osobista taką korzyść może mieć na przykład w tym, że jest zapraszana na konferencje, jest zapraszana do radia, tak jak ja dzisiaj bardzo dziękuję za zaproszenie, czy jest zapraszana, czy może pisać jakieś teksty popularno-naukowe, czy może zarabiać poprzez jakieś konsultacje. Tu wymieniłam takie cztery źródła przychodu jako marka osobista. Natomiast w zasadzie każda z tych rzeczy skupia się na kontakcie z drugim człowiekiem, więc tu na koniec dnia będziemy zobligowani, jeżeli chcemy w jakiś sposób monetyzować tą naszą markę osobistą, będziemy zobligowani do tego, żeby komuś się pokazać.
7: Tak od razu pomyślałam, czy jesteśmy wówczas autentyczni, jak nie pokazujemy twarzy?
6: Tak, jeżeli powiemy, słuchajcie, nie pokazuję twarzy, bo się nie czuję na siłach, żeby ją pokazywać. Może kiedyś pokażę, ale dzisiaj chciałabym wam się pokazać jako osoba, która ma świetny intelekt i świetną wiedzę na dany temat. Wystarczy, że będziemy szczerzy z naszymi odbiorcami.
7: Właśnie, a co do takich osób, że chcę publikować, chcę to robić, ale się wstydzę?
6: Co do takich osób? Chcę publikować, ale się wstydzę. Wrzuć tą treść do internetu, wrzuć tego posta. W dzisiejszych czasach każdego dnia jest wytwarzane więcej treści niż jest ludzi tak naprawdę na świecie, więc ta twoja treść to nie jest tak, że będzie wyeksponowana na wszystkich twoich znajomych. Platformy mediów społecznościowych nie działają już tak, że pokazują wszystkie treści, tylko pokażą tą naszą treść wybrańcom, kilku osobom najpierw i zobaczysz, że jak to opublikujesz, to tak naprawdę świat nie wybuchnie, ludzie nie będą cię wyśmiewać za to, jaki jesteś, tylko tak naprawdę przełamiesz siebie. To jest trochę tak jak z przełamowaniem każdego lęku. Tak delikatnie, po troszeczku. Tak jak wchodzimy do zimnej wody, to też nie wchodzimy, nie wskakujemy cali, tylko staramy się oswoić swoje ciało, to tak samo oswoimy się z tym publikowaniem treści do internetu.
7: Wydaje mi się, że to już jest rzadziej, ale wcześniej było tak, że ludzie się bali, że właśnie, że ktoś ich oceni, że robią z siebie celebrytów i tak dalej, i to był chyba ten największy lęk przed właśnie pokazywaniem siebie.
6: No i pomyślą tak, i co z tego? Ja mam takie podejście. Ja zresztą tak naprawdę pasjonuję się marketingiem, ale też pasjonuję się w ogóle internetem i nowymi mediami tak naprawdę od czasu, jak miałam chyba 13 czy 14 lat, bo myśmy zawsze mieli komputer i internet w domu, dzięki temu, że mam starszego brata informatyka, tatę, który uczył również takich przedmiotów informatycznych na uczelni.
7: Ty też musiałaś skończyć w tym internecie.
6: Musiałam. Mama nawet żartuje, że do mojego taty: widzisz, Rysiu, tak na ciebie krzyczałam, że dzieciaki siedzą przy komputerach, a teraz zarabiają za to, na tym siedzeniu przy komputerach. Ale wracając, więc od zawsze gdzieś tam miałam tą styczność chociażby z blogami. Ja też prowadziłam bloga lifestyle'owego, modowego, można powiedzieć. I od zawsze lubiłam właśnie wrzucać jakieś przemyślenia czy w ogóle treści do internetu. I szczerze, nigdy przez myśl mi nie przeszło, co ludzie pomyślą, ale to też wynika z tego, jak mnie wychowali rodzice, jaką mam w sobie pewność siebie, więc tutaj myślę, że zamiast na konsultację ze mną, to radziłabym na przykład udać się na konsultację z terapeutą, co poszło nie tak, albo co poszło tak, żeby właśnie oswoić się z tym, że jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego. Zresztą jesteśmy eksponowani do świata zewnętrznego, jak po prostu idziemy ulicą.
7: Czyli najpierw do terapeuty, później do ciebie.
6: Dokładnie. Zapraszam, chociaż ja też chętnie wysłucham, przytulę i doradzę, jak wzmocnić biznesy. Nazwijmy mnie terapeutką dla przedsiębiorców, dla biznesów, a nie terapeutką dla ludzi i ludzkich utrapionych dusz.
7: Oczywiście, ale powiedziałaś też o blogach. Czy blogi jeszcze istnieją?
6: Wiesz co, no blogi jeszcze istnieją jak najbardziej. Są taką ciekawym narzędziem do pozycjonowania w Google, bo im więcej mamy treści na naszych stronach internetowych, a blogi są takim świetnym miejscem, na którym możemy wrzucać i aktualizować treści. Natomiast ludzie już bardziej czytają blogi, bo trafili na nie z wyszukiwarki i często te blogi są odpowiedzią na jakieś pytanie, na przykład techniczne, typu wszyscy znamy Anię Gotuje, która nas uczy, jak mamy przygotować żurek, czy pierogi, czy rozrobić ciasto na pizzę.
7: Czy jak ugotować szparagi.
6: Czy jak ugotować szparagi, dokładnie. Więc no, to jest nic innego, jak no, już bardzo rozwinięty blog, bo Ania zaczynała od właśnie bloga, a teraz to już jest wielki portal z przepisami, więc no, te blogi mają miejsce bytu, istnieją. Natomiast czy są świetnym źródłem dla marki osobistej? To zależy. To jest nasze marketingowe, ulubione sformułowanie. Są dobrą miejscem, żeby gdzieś recyklingować treści, które już na przykład wrzucamy do social mediów. Na przykład wrzucamy posta, w którym edukujemy naszych odbiorców i inspirujemy na przykład top 5 książek kryminalnych, które przeczytaliśmy, to warto też tę treść skopiować, przerobić troszeczkę i wrzucić w formie posta na blogu. Dlaczego? Ponieważ też tu chciałabym uczulić, że ten blog czy własna strona internetowa to będzie coś, co my będziemy mieli na zawsze i będziemy mieli do tego dostęp, a platformy w mediach społecznościowych mogą kiedyś zniknąć albo mogą nam ten profil usunąć w jakiś sposób, albo ktoś nam może się na ten profil włamać. Także blogi istnieją. Czy są świetnym źródłem na rozhulanie marki osobistej? Niekoniecznie. Natomiast są też dobrym źródłem na to, żeby gdzieś zdywersyfikować i zróżnicować miejsca, w których my pokazujemy naszą eksperckość.
7: Mm-hmm. To w takim razie dla słuchaczy, którzy o tym myślą, jak zacząć?
6: Jak zacząć z marką osobistą? Przede wszystkim zacząć od zrobienia rachunku sumienia i zadania sobie ważnych pytań, takich jak: jaką marką osobistą chcę być, jaką energię chcę, żeby ludzie ode mnie odbierali, dla kogo i do kogo ja chcę w ogóle kierować swoje treści, bo przypominam, drodzy słuchacze, jak coś jest do wszystkiego, to jest do niczego, więc do kogo chcemy kierować swoje treści, najlepiej znaleźć jakąś taką niszę. U mnie tą niszą są na przykład szczecińskie biznesy, głównie kobiety, bo z kobietami mi się lepiej rozmawia, zresztą co widzisz, to po pierwsze. Po drugie, jak już zrobimy ten rachunek sumienia, zastanówmy się, w jakich miejscach chcemy być obecni jako marka osobista. Tu rekomendowałabym skorzystanie z takiego modelu marketingowego, on się nazywa POEM, czyli Paid, Owned i Earned Media. I to polega na tym, że powinniśmy być obecni w jednym kanale własnym, może to być na przykład jakaś platforma social media, w jednym kanale pozyskanym. Tutaj musimy zastanowić się, w jaki sposób możemy się dostać na przykład na audycję do radia, albo możemy znaleźć jakąś lokalną gazetę i napisać tam maila, że hej, chętnie podzielę się wiedzą, napiszę dla was artykuł za darmo, nic nie musicie płacić, tylko mnie opublikujcie, więc to jest taki kanał pozyskany. I kanał płatny, czyli na przykład reklama na Facebooku, czy możemy, nie wiem, znaleźć również inną gazetę, gdzie będziemy mogli napisać artykuł, tylko tym razem już za pieniądze. pieniądze, czy na przykład wystąpić na jakichś konferencji za pieniądze. Także tu rekomenduję te trzy kanały i wiadomo, możemy w ramach z duchem czasu rozwijać te kanały, założyć własny newsletter, założyć stronę internetową i szukać tak naprawdę miejsc, w których my będziemy mogli jeszcze lepiej i jeszcze łatwiej komunikować się z naszymi odbiorcami. I tu uczulam. Zastanówcie się, gdzie ci wasi odbiorcy są, gdzie oni spędzają czas. Czy oni są bardziej na TikToku, czy bardziej na Instagramie, czy być może waszą grupą odbiorców są ludzie na przykład powyżej 35 lat. No to i rekomendowałabym wtedy na przykład założenie fanpage'a na Facebooku, bo to nie jest prawda, że Facebook umiera. Nadal w raportach jest definiowany jako jedno z bardziej ulubionych mediów u Polaków.
7: Mm-hmm. A trzeba określać swój kierunek, w sensie kuchnia, podróże, lifestyle?
6: Warto by było określić ten swój kierunek, bo po pierwsze będzie nam o wiele łatwiej tworzyć treści na jeden określony temat. Po drugie, wyspecjalizujemy się też w tym jednym kierunku. I po trzecie, też o wiele łatwiej będzie nam dotrzeć do osób zainteresowanych tym mniejszym wycinkiem tak szerokiego obszaru zainteresowań. Więc no tutaj rekomendowałabym jednak skupienie się na jednej rzeczy, ale to też nie znaczy, że nie wiem, z czasem nie ewoluujemy na osobę, która będzie jeszcze się zajmowała czymś innym. Natomiast dobrze, żeby nasi odbiorcy czuli się bezpieczni i gdzieś tam spodziewali się, jakich treści mogą się spodziewać, jakich treści mogą oczekiwać od nas, które będziemy publikować. I tu też ja wiem, że znalezienie własnej niszy jest szalenie trudne. Ja zaczynałam najpierw właśnie tu blogerka lifestyle'owa, później jakieś treści modowe wrzucałam. Później jak zaczęłam się zajmować marketingiem, to był taki ogólny marketing, że bardzo ciężko mi to było znaleźć, aż w końcu zdefiniowałam i znalazłam to coś, tylko to też nie zajęło mi tygodnia, a zajęło tak naprawdę 2 lata działalności w sieci, gdzie odkryłam, z kim tak naprawdę najlepiej mi się rozmawia jako z klientem, ale też do kogo najlepiej będzie mi się komunikować jako po prostu odbiorcy.
7: Mhm. A czy ludzie się jeszcze wybijają na lifestyle?
6: Na lifestyle'u? Tak, myślę, że jak najbardziej się wybijają, ale bardziej, znowu, tu marka osobista influencer. Mamy bardzo dużo kont lifestyle'owych na TikToku, gdzie tam dziewczyny robią story time, malując się i opowiadają o jakichś rzeczach, czy nie wiem, nagrywają daily vlogi. Jest taka dziewczyna Zuzia BMW na TikToku. Ona ma bardzo duże wyświetlenia, a nic nie robi poza tym, znaczy robi dużo, bo nagrywa daily vlogi, nagrywa się telefonem i nagrywa cały swój dzień, ale robi to w tak charyzmatyczny sposób i właśnie ma tak wspaniały storytelling, czyli umiejętność opowiadania historii, że tym sobie zaskarbiła serca odbiorców. Więc jak najbardziej ten lifestyle ma jeszcze prawo bytu, natomiast dla bycia influencerem, a niekoniecznie marką osobistą.
7: Nie wiem, czy kojarzysz takie konto, ale po prostu, no kocham, nie pamiętam jak się nazywa, ale babeczka ogólnie gotuje i opowiada jakąś historię o swoim mężu, coś tam i tak robi to w tak prześmiewczy sposób, no mówi to na poważnie, ale to jest po prostu świetne.
6: Tego konta nie kojarzę, ale no właśnie widzicie, połączenie jednej niszy, czyli gotowania z opowiadaniem historii. Świetnie, świetnie zdefiniowałaś przykład tego, o czym mówiłam przed chwilą.
7: W takim razie każdy może tworzyć, co chce.
6: Każdy może robić to, na co ma ochotę tak naprawdę, a w internecie możemy tworzyć to, co chcemy, ale znowu uczulam, twórzmy to, co sprawia nam frajdę, co nas pasjonuje, w czym czujemy się silni i mocni, bo na dłuższą metę, jak będziemy udawać, to nikomu to nie sprawi przyjemności. Dla przykładu, dla mnie najprzyjemniejszą rzeczą do tworzenia jest tworzenie i organizowanie live'ów na moim Instagramie, bardziej niż pisanie na przykład postów czy wrzucanie ich. Wrzucam je od czasu do czasu, ale nie biczuję się, jeżeli nie wiem, przez 2 tygodnie nic nie dodałam. Natomiast staram się regularnie właśnie organizować takie live'y z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, bo widzę, że sprawia mi to radochę, sprawia mi radość też rozmawianie z nimi, zadawanie im pytań, pomaganie im też eksponować ich wiedzę na temat marketingu, którą mają szalenie dużą, mimo że sobie sobie nawet z tego nie zdają sprawy, bo uważam, że najlepszą wiedzę na temat marketingu mają właśnie przedsiębiorcy, bo mają taką wiedzę praktyczną, a nie teoretyczną.
7: Czyli nie wiedzą, jak o tym mówić, ale wiedzą, jak to robić.
6: Dokładnie. Nawet wiedzą, jak o tym mówić, tylko trzeba im zadać odpowiednie pytania, tak jak ty dzisiaj zadajesz je mi.
7: Rozumiem, w ten sposób. Czyli jeżeli jakieś przedsiębiorczynie nas słuchają, mogą się do ciebie zwrócić o pomoc.
6: Jak najbardziej mogą się zwrócić do mnie po pomoc, ale mogą też po prostu zajrzeć na mojego Instagrama basia.kalenczuk, na który zapraszam nie tylko przedsiębiorczynie, ale wszystkich, którzy nas tutaj słuchają, ponieważ co tydzień, co środę o godzinie 20 organizuję live z przedsiębiorczyniami. Również na moim Instagramie są te live zapisane. Są one również wrzucone na przykład na Spotify czy Apple Podcasts. Jak wpiszecie przedsiębiorczy marketing, to tam je znajdziecie. I są to rozmowy. Na ten moment jest tych rozmów 16 z przedsiębiorczyniami ze Szczecina, które zajmują się naprawdę różnymi rzeczami, od planowania wesel, poprzez bycie fizjoterapeutką, kończąc na przykład fotografii, ale też są na przykład rękodzielniczki, także jest bardzo dużo ciekawych tematów, więc jeżeli interesują Was historie sukcesów ludzi, których mijacie codziennie na ulicy w Szczecinie, to serdecznie Was zapraszam do odwiedzin na moim profilu.
7: W takim razie zapraszamy do Basi. Dziękuję pięknie za rozmowę.
6: Bardzo dziękuję za zaproszenie. Strasznie fajnie i przyjemnie się rozmawiało, także polecam się na przyszłość, a Wam, drodzy słuchacze, życzę skutecznego rozwijania Waszych marek osobistych.
7: Super, dziękuję.
6: Dzięki.
7: To już wszystko w tym temacie, a ja myślę, że zgłębiłyśmy go naprawdę dokładnie.
3: SK Szczecin.
7: Przygotowałam dla Was jeszcze jedną rozmowę na temat tego, że w Szczecinie nie brakuje wcale brazylijskich klimatów, tylko trzeba je dobrze poszukać. Więcej na ten temat mój gość.
8: Dzień dobry, nazywam się Elżbieta Ochęcka.

0: każdy przywiózł jakiś styl walki, obojętnie z jakiego kraju przyjechał, a żeby oszukać właścicieli ziemskich, to wygląda jak taniec. Wtedy, kiedy ich pytano, to co robicie, to oni się odpowiadali, bawimy się. Nie polega walka, to co państwo widzą często na te wszystkie gwiazdy, au to się nazywa akurat w capoeirze, te akrobacje, to absolutnie nie ma nic wspólnego z walką, bo walka jest bardzo niebezpieczna. Walka była zakazana do 1900 któregoś roku. Mestre Bimba ponad 100 lat była zakazana ze względu na to, jak bardzo jest groźna i niebezpieczna. Więc wtedy, kiedy capoeira wróciła już na ulicę, że można było ją trenować, to ona zawsze gdzieś tam była, ale nieoficjalnie. Był czas w Brazylii, że ona była nieoficjalnie. Natomiast teraz jest z powrotem i no i to jest przede wszystkim balans ciała. To jest ta gibkość, to jest naprawdę dla każdego wieku, a walka to są to, co widzicie państwo, co ćwiczą, to są tylko elementy walki. Łączyć, no to już jest kwestia zaawansowania i tego, czego nauczy instruktor. Najwyższa korda to jest korda, czyli stopień, to jest mestre, czyli mistrz. Nasz nazywa się Mestre Pitbull. Jest oryginalnym Indianinem. Nie wywodzi się z niewolnictwa, więc miał jeszcze trudniej, żeby się przebić w capoeirze wśród tych byłych niewolników, więc jest bardzo dobrym mestrem. Zna bardzo dużo technik.
1: A czy do tego trzeba mieć jakieś predyspozycje, czy po prostu tak z wolnej stopy można przyjść i spróbować?
0: Po prostu właśnie można przyjść, spróbować i najprawdopodobniej się w tym odnaleźć. Na pewno bardzo fajny, łatwy sposób. Tam zawiązują się przyjaźnie, często w takich grupach. Wychodzimy też, czasami wychodzimy na jasne błonia w niedzielę, jak jest ciepło, bo mamy i małe dzieci, trochę starsze i młodzież, ponieważ działamy od kilku lat, więc nie mamy jeszcze adeptów takich dorosłych. W związku z powyższym zapraszam serdecznie spróbować każdy. W jednym z klubów seniora też nasz trener prowadził dla pań taki trening. No to panie były zachwycone, ale z powodu tego, że jest tutaj w tej chwili sam, to nie mógł dalej tego kontynuować.
1: To chyba jest taki sport, że naprawdę można się wyszumieć, prawda?
0: Tak. Tak, naprawdę, bo to jest połączenie... To jest capoeira, to jest samba, taka samba jihoda, czyli ta uliczna, nie taka ta, jak się nazywają te programy, nie oglądam ich, także nie wiem, tylko zwykła, dla każdego, jak ktoś umie się ruszać, łapie rytmy i po prostu się bawi, świetnie się bawi, endorfiny, to jest makulele. W Brazylii to są maczety, u nas to są kije, bo ponieważ jest obronione.
1: A co z tymi, którzy nie mają poczucia rytmu? Albo uważają, że są flegmatyczni?
0: To nie ma znaczenia. Podstawowym takim krokiem capoeiry jest jinga. To są taki bardzo prosty ruch. Od tego się zaczyna. I jeżeli... Nie, jeszcze nie spotkałam osoby, która nie umie zrobić jinga. I po prostu jedni... Właśnie to jest tak wiele stylów jest capoeiry, że jedni mogą sobie robić akrobacje, drudzy nie muszą ich robić. W zależności, to jest taka pewna filozofia życia. Są ludzie, którzy potrafią na przykład grać na instrumentach i chcą to robić i proszę bardzo. Także każdy tam znajdzie swoje miejsce i swoje przeznaczenie.
1: Mm-hmm. To się da jeszcze wyćwiczyć ogólnie. W sensie, bo najgorsze jest to, żeby wejść i spróbować, żeby przełamać ten pierwszy stres, który no, często nam towarzyszy.
0: U nas nie ma stresu, wszyscy pytają, wszyscy zapraszamy, wszyscy są, jesteś pogodni, grupa jest pogodna, nie ma czegoś takiego jak stres, nie znamy.
1: Nic, tylko korzystać.
0: No zapraszam.
1: A czym w ogóle zajmuje się stowarzyszenie?
0: Stowarzyszenie przede wszystkim zajmuje się trenowaniem dzieci i młodzieży. Mamy też w statucie młodzież zagrożoną wykluczeniem społecznym.

0: Oczywiście staramy się tak, żeby to była jakiś procent tej młodzieży. Pomagamy. Mogę się pochwalić, że kilka dzieci, których nauczyciele już spisali na straty, inni u nas po prostu zaczęły się trochę uczyć, zaczęły zawody zdobywać. No jest to satysfakcja.
1: Jest to motywacja też przede wszystkim na pewno
0: tak,
1: dla nich.
0: Tak, dla nich, dla nas też to jest motywacja, że możemy pomóc. Zdarzało się tak, że mieliśmy dzieci, no różne ludzie mają sytuacje życiowe, mieliśmy dzieci, gdzie rodzice się rozwodzili, tracili mieszkania. To nawiązaliśmy współpracę z Caritasem, Caritas im pomagał. Także no, pomagamy.
1: Bo najważniejsze to chyba zająć czymś głowę innym, nie? A jak mowa o takim energicznym sporcie, to chyba tym bardziej łatwiej nam to przychodzi, bo możemy rozładować te nasze napięcie i emocje.
0: No to na pewno. Po prostu idąc na trening mamy problemy. Wracając z treningu mamy tylko sprawy do załatwienia.
1: I to jest bardzo dobre podejście. Ale powiedziała Pani o dzieciach i młodzieży. A co z tymi dorosłymi, co chcieliby spróbować i trenować?
0: Bardzo proszę. Problem polega tylko na tym, że musiałaby być ich przynajmniej dziesiątka. Ponieważ no, salę należy wynająć i jedna osoba nie opłaci sali, żeby sobie trenować. Ale staramy się też tak podzielić, ponieważ mamy salę dużą, to możemy podzielić na przykład na maluchy i już mamy ucznia, który może prowadzić maluchy, a wtedy ten trener, ten już taki mocno wytrenowany, może poprowadzić dorosłych.
1: Czyli jest dla nas szansa.
0: Dla wszystkich. Bo to są po prostu ludzie, którzy się, moim zdaniem, oni się z tym rodzą. Oni się rodzą już z kapuerą, z rytmem, z muzyką, w tej gorącej krwi brazylijskiej. Po prostu to mają i to jest fajne, bo można wybrać na przykład siedzenie w domu, seriale i żyć cudzym życiem, a można mieć po prostu własne życie, własne fajne życie.
1: Oczywiście. Czyli co? Czyli zapraszamy.
0: Zapraszamy, oczywiście, serdecznie zapraszamy.
1: Super, dziękuję pięknie za rozmowę.
0: Dziękuję.
1: Dziękuję pięknie za to, że poświęciliście nam swój czas.
2: SK Szczecin.
1: Na sam koniec tego magazynu lokalnego prosto ze Szczecina dowiecie się nieco więcej na temat genetyki. Zapraszam na rozmowę Mateusza Tomaszewicza.
3: Czas na kolejną rozmowę w naszym dzisiejszym magazynie, a moim gościem jest profesor Andrzej Osowski z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Dzień dobry, panie profesorze.
4: Witam bardzo serdecznie.
3: Dziś porozmawiamy nieco więcej o genetyce, porozmawiamy nieco więcej o sztucznej inteligencji, bo tak jak się kiedyś rozmawiałem z panem, miałem przyjemność, no to nie wiem, czy pan zauważył, ale jak nasz wywiad trwał, to ja często miałem otwartą buzię. Tak pana słuchałem z zaciekawieniem, więc teraz chcę powrócić do tego i zacznijmy tak może od początku. Jak wygląda pana praca? Czym się pan profesor zajmuje na co dzień?
4: Dzisiaj się trochę, świat się zmienia, wszystko się zmienia i ja swoją karierę rozpoczynałem w genetyce sądowej, a dzisiaj ta genetyka sądowa stanowi pewnie 1/3, 1/4 mojej działalności, bo głównie jednak cały zespół zaczyna ciążyć w kierunku takiej bardzo ciężkiej, twardej genetyki, właściwie genomiki, genetyki sekwencjonowania całych genomów ludzkich, analizy dużych zbiorów danych, budujemy regionalne centrum medycyny cyfrowej. Zespół, który kiedyś był zespołem 4-osobowym, dzisiaj jest to zespół około 30 osób. Tak więc bardzo mocno się rozwijamy i te nasze doświadczenia z genetyki sądowej w pracy z takim bardzo trudnym materiałem, ekstremalnie trudnym, dzisiaj możemy wykorzystać w takiej bardzo nowoczesnej genetyce, która będzie stanowiła przyszłość analiz i badań w następnych latach.
3: Genetyka sądowa. Dlaczego pan to zaczął? Co panem kierowało, żeby właśnie iść w tą dziedzinę nauki?
4: No to tak trochę przez przypadek. Trafiłem po zakończeniu studiów, skończyłem biologię na Uniwersytecie Szczecińskim. Trafiłem na rozmowę, chciałem się rozwijać naukowo, trafiłem na rozmowę do mojego mentora, profesora Mirosława Parafiniuka, który był wtedy kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, dalej jest kierownikiem Zakładu Medycyny Sądowej, i on mnie po prostu zaraził antropologią sądową i genetyką sądową. I na początku rozwijałem się w kierunku połączenia właśnie, czyli zastosowania genetyki sądowej w antropologii, czy w tych właśnie analizach szkieletów. Wtedy, w tamtym czasie wydobycie DNA ze szkieletu było ekstremalnie trudne. Praktycznie biorąc, nikt się tym tematem nie zajmował w Polsce. Był to temat absolutnie niszowy i zacząłem się realizować w tym kierunku. Byłem pionierem bardzo wielu nowych metod, które były wprowadzane do właśnie do genetyki tej antropologicznej. Dzisiaj nie jest to może dalej prosty i łatwy temat. Dalej jest to temat, który jest bardzo trudnym tematem, aczkolwiek już dzisiaj nikogo nie szokuje, że jesteśmy w stanie kogoś zidentyfikować po kilkudziesięciu latach. Wręcz traktujemy, że to jest absolutnie normalne. A stało się to normalne, bo Pomorski Uniwersytet w Szczecinie wiele lat nad tym pracował, żeby to stało się dla nas normalne. Stało się normalne dzięki właśnie Uniwersytetowi, dzięki zaangażowaniu bardzo wielu ludzi, między innymi właśnie profesora Mirosława Parafiniuka, czy doktora Jarka Piątka, którzy mnie wspierali w tym wszystkim i wspomagali na bardzo bardzo wielu etapach. I po tych wielu, wielu latach rozwoju dzisiaj zakład, mamy dzisiaj trzy zakłady. Mamy Zakład Medycyny Sądowej, Zakład Toksykologii Klinicznej i Sądowej i Zakład Genomiki i Genetyki Sądowej. One wszystkie...
3: Ciężkie nazwy.
4: Tak, one są skupione wszystkie w Katedrze Medycyny Sądowej, więc katedra się bardzo mocno rozbudowała przez te lata i ta część genetyczna rzeczywiście się bardzo, bardzo mocno rozwija i dzisiaj, tak jak wspomniałem, te nasze doświadczenia stosowane są w analizach genetycznych, między innymi całogenomowych, całoegzonowych.
3: Co to oznacza, jakby pan mógł wytłumaczyć?
4: To jest odczytywanie całego naszego genomu. Czyli jesteśmy w stanie, tak jak kiedyś analizowaliśmy kilkadziesiąt, kilkaset cech genetycznych danej osoby, no to dzisiaj jesteśmy tak naprawdę w stanie odczytać cały genom, czyli 6 miliardów par zasad. Generujemy olbrzymiej ilości danych, bo dzisiaj ja tak obrazowo często mówię, że kiedyś cała nasza wiedza z kilkunastu lat badań mieściła się na jednym dysku terabajtowym całej jednostki. A dzisiaj my generujemy, analizując jednego pacjenta, jeden terabajt danych z jednej osoby.
3: Jak to się zmieniło?
4: To jest gigantyczny postęp. No i my stajemy przed wieloma problemami. Dlatego też powstają takie jednostki jak Regionalne Centra Medycyny Cyfrowej, których w tej chwili jest 17 w Polsce. Mają to być centra, które będą gromadzić dane genetyczne, dane epigenetyczne, dane obrazowe, systematyzować te dane, czy dane, które zbieramy od wolontariuszy, od pacjentów, ale także zbierać materiał biologiczny w nowoczesnych biobankach. Bo my już dzisiaj widzimy w medycynie i w biologii, że analiza pojedynczych przypadków, a my bardzo często bazujemy na pojedynczych przypadkach, 5, 10 pacjentach, 15. Kiedyś się mówiło, że jak mamy grupę 100 osób do doktoratu, to jest potężna ilość informacji i to jest potężny i świetny doktorat, bo przebadaliśmy 100 pacjentów. A my dzisiaj nie mówimy o 100 pacjentach, tylko mówimy o tysiącach, dziesiątkach tysięcy pacjentów, bo dopiero wtedy tak naprawdę znajdujemy rozwiązania tych bardzo skomplikowanych problemów zdrowotnych. I przyszłość nauki polskiej, jeśli chodzi o medycynę, o biologię, będzie opierać się między innymi właśnie na takich repozytoriach danych, które będą powstawać w regionach i biobankach. żeby ta nauka się dalej rozwijała, to niestety takie musimy zacząć zbierać te informacje i one są szczególnie cenne. Zbierać i je też szczególnie chronić, bo te nasze dane populacyjne, które, czyli to są dane tak naprawdę nasze populacji, powinniśmy o nie szczególnie dbać i szczególnie chronić, dlatego też powstał pomysł powołania regionalnych centrów medycyny cyfrowej. Są to projekty finansowane ze środków Agencji Badań Medycznych, czyli są to twory, które są finansowane z budżetu państwa i w przyszłości mają zapewnić dostęp naukowcom do tych danych, ale także bezpieczeństwo przechowywania danych i materiału biologicznego.
3: Czy rozwój cyfryzacji, rozwój komputerowy, sztucznej inteligencji pomaga wam w pracy, czy wręcz przeciwnie?
4: To jest rewolucja. Dla nas my dzisiaj jesteśmy w momencie, kiedy zaczynamy budować duże serwerownie, duże serwerownie, musimy rozwijać i budować zespoły bioinformatyczne. Dzisiaj bez bioinformatyki nie ma genetyki, nie ma współczesnej medycyny, a my w Polsce nie mamy tak naprawdę bioinformatyków. To jest dopiero rozwijająca się grupa zawodowa. Nie mamy jakby przemyślanej strategii dotyczącej biotechnologii, bioinformatyki. Mówimy bardzo często o medycynie, ale zapominamy, że tak naprawdę dzisiaj te badania naukowe nie byłyby możliwe, gdyby nie te niszowe zawody, o których często nawet nie wiemy, że one istnieją. Bez tej części informatycznej, czyli osób, które łączą matematykę z informatyką i z biologią, my nie będziemy w stanie się rozwijać. Tych danych jest tak dużo, że nie jesteśmy w stanie ich analizować, tak powiedzmy sobie, na piechotę, czyli w Excelu, czy jakimś, nie wiem, testem test studenta, czy jakimś innymi narzędziami, które stosowaliśmy do tej pory. My w genetyce sądowej wszystkie nasze badania zawsze opieramy analizy populacyjne, bo my te profile genetyczne, które odczytujemy na miejscu zdarzenia, musimy porównać z populacją, bo zakładamy, że musimy pierw sprawdzić, z jakiej populacji ta osoba pochodzi, ubrać to w taki obraz statystyczny, żeby ten dowód, który przedstawimy w sądzie, był dowodem matematycznym, a nie tylko takim opisowym, czy moim, nie wiem, bo mi się tak wydaje, mi biegłemu się tak wydaje. Otóż tak to nie działa. My musimy przedstawić dowód w postaci matematycznej, dlatego my od zawsze zajmujemy się analizami populacyjnymi, od zawsze zbieramy materiał genetyczny od wielu osób i ustalamy częstość występowania konkretnej cechy genetycznej w populacji, bo na podstawie tej częstości określamy rzadkość tego profilu genetycznego, który znaleźliśmy na miejscu zdarzenia, bo może być profil rzadki, może być profil bardzo popularny. Jak jest rzadki, no to ma większą siłę dyskryminacji, z większą co dowodowo się możemy wypowiedzieć. Więc niejako my od zawsze znamy wartość badań populacyjnych, natomiast dzisiaj widzimy, że to nie tylko genetyka sądowa, przede wszystkim już dzisiaj to jest genetyka ta populacyjna. To też zaczął profesor Jan Lubiński, który wiele lat temu mówił o tym, że żeby w badaniach nad nowotworami musimy badać społeczeństwo, czyli całą populację, a nie tylko wybrane osoby. Więc ta historia jest dużo dłuższa i jakby myśmy od dawna widzieli, że w badaniach populacyjnych jest olbrzymi potencjał, ale nie mieliśmy narzędzi. A dzisiaj te narzędzia w końcu dostajemy albo je tworzymy w oparciu o tą bardzo nowoczesną infrastrukturę hardware'ową, o bardzo nowoczesne narzędzia software'owe i oczywiście o sztuczną inteligencję, bez której dzisiaj nie wyobrażamy sobie tak naprawdę współczesnej i przyszłej medycyny.
3: Panie profesorze, proszę teraz powiedzieć, jak wygląda pana praca w praktyce, bo to myślę, że też naszych mnie i naszych słuchaczy bardzo interesuje. Co pan takiego ciekawego robi, co pan takiego szalonego robi, bo może dla pana to jest normalne, ale dla nas już na pewno nie.
4: Głównie przerzucam papiery.
3: A między przerzucaniem papierów?
4: No niestety, w pewnym momencie człowiek staje się urzędnikiem. Tak, niestety, w bardzo wielu przypadkach jestem zmuszony przerzucać dokumenty, zadbać o to, żeby zespół mógł kontynuować swoje prace, o nowe zadania, nowe kierunki rozwoju. Ja już dzisiaj nie pracuję w laboratorium, niestety. Nie jestem w stanie pracować w laboratorium, chociaż uwielbiam to i bardzo często wchodzę do laboratorium, bardzo często gdzieś próbuję się, jakaś nowa maszyna się pojawi, to próbuję
3: pobawić się
4: trochę, tak, aczkolwiek już niestety nie ten etap, już bawią się w tej chwili inni. Moim głównym zadaniem dzisiaj jest jednak koordynacja pracy całego zespołu, który jest bardzo dużym zespołem, jednym z największych w Polsce, zespół około 30-osobowy. W Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej mamy skupione 3 jednostki. Jednostkę, a właściwie 4, Centrum Wsparcia Badań Klinicznych, kierowane przez Piotra Czuplińskiego. Jednostkę Tomasza Wojdacza, która zajmuje się epigenetyką, i jednostkę profesora Miłosza Parczewskiego, który zajmuje się epidemiologią, wirusologią. Więc i te trzy zespoły, razem z dołączyły do mojego zespołu. Razem to jest zespół około 30-osobowy, a nawet może trochę większy, który bardzo blisko ze sobą współpracuje i tworzy naprawdę bardzo ciekawe projekty i bardzo ciekawe narzędzia. Te regionalne centrum, ono powstaje, kształtuje się w tej chwili, więc mamy bardzo dużo zajęć związanych właśnie z budową tego regionalnego centrum, bo ono dosłownie jest budowane, bo budujemy nowoczesny biobank, budujemy nowoczesne centrum bioinformatyczne. Budujemy także jedną z najnowocześniejszych serwerowni w regionie, która powstanie przy ulicy Rybackiej, czy w naszym głównym budynku, ale ta inwestycja jest ściśle związana z Regionalnym Centrum Medycyny Cyfrowej. Tak więc jest bardzo dużo zadań, które niekoniecznie mogą być charakterystyczne dla genetyka. Aczkolwiek nadal uczestniczę w badaniach i to uczestniczę ja jako ja w tych, z których się wywodzę, czyli w tych badaniach z zakresu genetyki sądowej, w badaniach, które prowadzimy nad badaniami, nad ofiarami zbrodni systemów totalitarnych. No tam jestem i tam się nadal realizuję i cieszę się, że mogę fizycznie brać jeszcze w nich udział i nie muszę tylko zajmować się od strony takiej typowo urzędniczej.
3: Jak pan ostatnio u mnie był, ostatnio trochę, jakiś czas temu, to wiem, że wtedy przenieśliście się chyba do 1410 roku, tak? Jeżeli dobrze pamiętam.
4: Tak, wtedy byliśmy w czasach bitwy pod Grunwaldem i nadal jesteśmy. Nadal ten materiał analizujemy, nadal prowadzone są analizy genetyczne, no one są bardzo skomplikowane, bo ten materiał jest nie jest
3: 200,
4: w najlepszym stanie.
3: 300 osób?
4: Około 200 osób, tak.
3: Tak,
4: około
3: dobrze,
4: 200
3: pamiętam.
4: Osób, mm-hmm. Tak. Około 200 osób, jest kilka czaszek zachowanych, które...
3: Czyli będziemy wiedzieli, czy już wiemy, jak rycerz wyglądał z...
4: Jeszcze nie wiemy. Jeszcze nie wiemy, bo cały czas trwają te analizy genetyczne. Aczkolwiek już pewne modele 3D już powstają, bo one są niezależne od badań genetycznych, tak więc modele powstają, skany 3D już są zrobione, modelowanie 3D jest w trakcie i tutaj też narzędzia sztucznej inteligencji będą na pewno pomocne.
3: Mm-hmm. A jeszcze nad jakimi projektami pan marzy popracować, tak żeby, no jak pan pewnie wszedł na tą swoją drogę kariery, to pewnie miał pan jakieś punkty, które chciał spełnić. Czy jeszcze jakieś takie punkty zostały do spełnienia?
4: Myślę, że jest bardzo wiele rzeczy, które chcielibyśmy zrobić. Chcielibyśmy na pewno, żeby te narzędzia, które tworzymy, stały się pomocne czyli pacjentom, czyli żeby te technologie w oparciu o sztuczną inteligencję, które tworzy zespół, w przyszłości były pomocne w całym procesie leczenia. I wszystko w tym kierunku, zdąża. Natomiast żyjemy w czasach, w których niestety, jak kiedyś myślałem, że ten nasza nisza to będzie cały czas nisza, bo jednak żyjemy w bardzo spokojnych czasach, nie ma konfliktów zbrojnych i jakby w pełnym komforcie w Europie. No niestety los jest przewrotny i pokazał nam bardzo brutalnie, że to jest po prostu nieprawda i konflikt zbrojny mamy tu za granicą, a tak naprawdę bierzemy tak naprawdę w nim udział w sposób hybrydowy. Jesteśmy narażeni na ataki hybrydowe, na deepfake i tego typu zdarzenia. I tutaj tak więc tutaj chciałbym, abyśmy mocno rozwijali te analizy interdyscyplinarne, gdzie one u nas się jakby cały czas przewijają, czyli zastosowanie narzędzi sztucznej inteligencji właśnie w genetyce i w medycynie, aby te narzędzia pomagały nam, a nie stanowiły narzędzia, które będzie służyło na przykład dezinformacji.
3: Panie profesorze, bardzo dziękuję panu za rozmowę. Mam nadzieję, że jeszcze za jakiś czas się spotkamy, na przykład porozmawiamy już, jak wyglądał rycerz w 1410 roku, czy jakiś inny projekt po prostu poruszymy. Tyle od nas. Bardzo dziękuję za rozmowę.
4: Bardzo dziękuję, panie doktorze.
1: My również dziękujemy za cenną lekcję.
2: SK Szczecin.
1: Niestety nasz magazyn lokalny prosto ze Szczecina dobiega końca, ale ja dziękuję pięknie za to, że byliście ze mną, towarzyszyliście mi i wysłuchaliście, mam nadzieję, że dla was ciekawych rozmów. Tyle ode mnie, Oliwia Rudnicka.
2: SK Szczecin.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.